Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu zalania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, ale będziemy rozmawiać też o inwestycjach powiatowych. Ja nazywam się Marek Apel. Wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Ze mną w redakcji starosta ostrudzki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Panie starosto, tragedia i to ogromna. Ja jak zobaczyłem skalę zniszczeń, to w rozmowie z panią dyrektor Moniką Włodarczyk-Dudką określiłem, że są one całkowite. Jak pan postrzega całą tę sprawę? Od jednego wężyka się zaczęło.
6: Tak, to prawda. Straty są ogromne, bo ten wężyk na nieszczęście jeszcze był z gorącą wodą i ta para z gorącej wody poczyniła największe szkody we wszystkich jak gdyby pomieszczeniach na poszczególnych piętrach. Straty są bardzo poważne i tutaj trwa osuszanie tych wszystkich pomieszczeń, zdejmowanie podłóg, które po prostu napuchły. Straty są we wszelkich jak gdyby przedziałach. Dotyczy to i ścian, instalacji elektrycznych, mebli, wyposażenia. Straty są po prostu bardzo ogromne. Zakończyło się szacowanie przez rzeczoznawcę i teraz przystępujemy już do prac, bo musimy rozpocząć pracę, żeby ta poradnia mogła funkcjonować dalej. Najważniejsza informacja dla osób, które korzystają z usług naszej poradni, to dzięki współpracy zarówno ze szkołami miejskimi, jak i gminnymi, ale także z pomieszczeniami, które możemy przeznaczyć na działalność tej poradni. Te wszystkie zadania statutowe, one są realizowane i to jest najważniejsze, że dzięki pani dyrektor, organizacji pracy i wszystkim pracownikom tylko kilka dni ta poradnia nie funkcjonowała. Teraz nasze zadanie, poszukanie wykonawców, żeby szybko weszli na teren poradni i te wszystkie prace wykonywali. Już, tak jak powiedziałem, trwają prace osuszania tych wszystkich pomieszczeń. Szacowanie szkód się zakończyło, więc możemy przystąpić. Oczywiście powiat wystosuje odpowiednie środki teraz finansowe na to, żeby już zapłacić tym wykonawcom, a później będziemy czekać na odszkodowanie, które na pewno będzie w bardzo dużej kwocie. Mam nadzieję, bo straty są ogromne. Ale to też jest proces i tutaj dzięki organizacji pani dyrektor i wszystkich pracowników, ale także pracowników naszego starostwa, mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć zrywanie tynków przywracanie porządku taki, który on musi być. Ale 2 tygodnie mamy na to, żeby osuszyć pomieszczenia i sprawdzić stan instalacji, bo to jest też bardzo kluczowe.
2: Na ile milionów są straty?
6: Na razie jeszcze nie mamy takiego szacunku, ale tak jak powiedziałem, straty są na pewno bardzo ogromne, jeżeli chodzi o finanse, bo i ściany, instalacje, i meble, wyposażenie, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania, czyli sprzęt cały elektroniczny, sprzęt do diagnozy. No wszystko to jest bardzo kosztowne. Wszystko to było sukcesywnie polepszane i kupowane przez wiele lat dzięki zaangażowaniu pani dyrektor i wszystkich pracowników i również powiatu. A teraz wszystko zostało zniszczone i doprowadzenie do pierwotnego stanu zarówno od strony organizacyjnej, ale i środków finansowych będzie długie.
2: W tym roku planowaliście remont parkingu przed poradnią. Według mnie są pilniejsze potrzeby. Te pieniądze przesuniecie na remont wnętrza poradni, czy jednak remont parkingu zostaje?
6: Remont parkingu zostaje. Mamy takie środki finansowe, żeby pomóc poradni, a potem będziemy czekać na odszkodowanie. Więc tutaj finansowo nie ma takiego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że to będą duże pieniądze, ale myślę, że uzyskamy te środki za jakiś czas od firmy ubezpieczeniowej i na to liczymy, ale tak jak powiedziałem, stać nas na to, żeby wyłożyć te środki finansowe w tej chwili.
2: Panie starosto, powiat pomagał. Kiedy gminy potrzebowały pomocy, to powiat pomagał. Oczekuje pan od samorządowców, kolegów z powiatu ostródzkiego, że wyasygnują jakieś środki na pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej?
6: Trudno mi powiedzieć. Ja nie wystąpię o tą pomoc. Jeżeli któryś z samorządów poczuje taką potrzebę, to oczywiście bardzo zachęcamy. Już teraz ta pomoc płynie, bo rzeczywiście te informacje z samorządów, że udostępnią salę, czy udostępnią pomieszczenia na to, żeby te działania poradni statutowe mogły się odbywać. To już tak jest i bardzo za to dziękuję wszystkim samorządom. Ale tak jak pan powiedział, te ogromne straty to również finanse. I jeżeli ktoś chciałby pomóc finansowo, mówię to do samorządów, to bardzo, bardzo prosimy. Ale i my nie będziemy występować.
2: Najnowocześniejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna w województwie przetrwa, bo ma najlepszą kadrę.
6: Tak, to prawda, to jest ogromny handicap tej instytucji i nie można zmarnować tego najważniejszego elementu pracy. Również Urząd Marszałkowski wyraża taką opinię i sami pracownicy, pani dyrektor właściwie departamentu dzwoniła, że wyasygnują pomoc do naszej poradni i biblioteki, bo to przecież wspólne działania. Także bardzo się cieszymy, że to postrzeganie poradni wypracowane przez wiele lat teraz pokazuje, że wszyscy chcą jej pomóc i to dobrze. I bardzo się cieszymy, że tych przyjaciół ta poradnia ma tak wielu.
2: Panie starosto i drodzy słuchacze, ja tylko dodam, że rocznie z diagnoz i terapii w poradni psychologiczno-pedagogicznej korzysta 1000 małych mieszkańców naszego powiatu. To jest ogrom pracy, wsparcia dla rodzin, także życzymy, żeby te prace przebiegały sprawnie, diagnozy, a także terapie mogły się odbywać. Zmieńmy jednak temat, ale pozostańmy przy inwestycjach. Panie starosto, 3 inwestycje drogowe, umowy podpisane, rządowe środki zaangażowane, ale też te wyasygnowane przez Radę Powiatu Ostródzkiego. 3 inwestycje, ale ja do tej najważniejszej z perspektywy ostrudzianina. Kiedy rusza remont ulicy Grunwaldzkiej?
6: Prace budowy przekazane firmie, która wygrała przetarg. O tyle to dobrze, że z organizacyjnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o firmę i o nas, że to jest ta sama firma, która wygrała przetarg na te wszystkie 3 zadania. Ale oczywiście najtrudniejsze i najbardziej pewnie takie znaczące i trudne zadanie to jest przebudowa drogi Grunwaldzkiej w Ostródzie wraz z budową nowych miejsc parkingowych, oświetleniem. To wszystko generuje wiele pracy. Firma sprawdzona, firma, która od wiele lat współpracuje z nami, więc tutaj ja nie mam obaw, że będą jakieś problemy. ale za chwilę ruszą prace i tak jak powiedziałem, plac budowy został przekazany, tworzą się schematy organizacyjne ruchu z uzgodnieniem z władzami miasta, bo tak musi być i za chwilę wejdą. Termin realizacji jest do końca listopada, więc to krótki czas. Na przestrzeni czasu, jakim współpracujemy z tą firmą, nigdy nie było przesunięcia terminu oddania, więc myślę, że i tutaj nie będzie, więc ta informacja dla mieszkańców studia, że to będzie krótko.
2: Ale zamknięcie całkowite Grunwaldzkiej na tym odcinku?
6: Na pewno nie, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby no kluczowa w gruncie rzeczy ulica w mieście, żeby była zamknięta całkowicie. Może się zdarzyć pewnie takie odcinki czasu krótkie, że będzie musiała być zamknięta, ale w tej chwili tworzy się schemat organizacyjny i on pokaże, jakie będą rozwiązania.
2: To ja tylko dodam, że będzie to realizował wykonawca, który wyremontował parking przed tak. starostwem powiatowym.
6: Bardzo krótko.
2: Panie starosto, ale ta wizytówka, odbiór poprawił się. Byłem na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Byli krytycy. Ja też w pewnym momencie byłem krytykiem remontu tego parkingu przed starostwem. W trakcie zmieniłem swoje zdania. No to dlatego, że po remoncie to w końcu wygląda jak plac reprezentacyjny przed budynkiem administracji samorządowej. W końcu jakoś to wygląda.
6: To prawda. Budynek bardzo okazały. Bardzo pięknie zrobiony. A przed nim był plac, który pamiętał pewnie czasy
2: wojska.
6: I ten mój pomysł, bo to mój był pomysł, nie ma co tu ukrywać, kontrowersyjny dla niektórych, że przekazujemy środki na parking, ale dla mnie było najważniejsze to, że z tego parkingu korzystają mieszkańcy całego powiatu i bezpłatnie korzystają. I tak będzie. Myślę, że ta poprawa tej nawierzchni, piękny wygląd teraz po wymalowaniu pasów, myślę, że dla każdego, który odwiedza ten parking, to dobra inwestycja i niech tak będzie. I oczywiście kosztowna, bo każda inwestycja jest kosztowna, ale myślę, że potrzebna i ten wizerunek centrum miasta właściwie, gdzie odbywają się różne święta państwowe i oficjalne, będzie reprezentatywny dla całego powiatu.
2: A co z tym pomnikiem? Bo w tamtym roku radny Artur Munie zapowiadał pomnik i tak sprawa przycichła.
6: Tak, sprawa
2: przycichła. Nawierzchnia jest, a pomnika nie.
6: Sprawa przycichła. Nie jest to zły pomysł. Ja też uważam, że to miejsce takie reprezentatywne dla całego miasta mogłoby być też miejscem spotkań patriotycznych myślę, że jak będzie jakaś inicjatywa grupy mieszkańców czy grupy radnych, to nad tym się pochylimy.
2: Ale konkretna osoba, czy raczej pomnik na zasadzie takiej, jak stawiał Czesław Najmowicz w parku przy ulicy Czarnieckiego?
6: To jest bezpieczne zawsze, że stawia się nie osobie, tylko nie wiem, w hołdzie odzyskania niepodległości, czy w innym takim ogólnym nazwie. I myślę, że to jest bezpieczne, a jak będzie, no czekamy na inicjatywę.
2: To jeśli już jesteśmy przy pomnikach i tablicach, panie starosto, jest wyrok sądu w sprawie ustalenia właściciela, ukarania właściciela tak. tej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, która stanęła w ubiegłym roku na skrzyżowaniu, na rondzie dokładnie u zbiegu pieniężnego i 11 listopada. Dlaczego zarząd dróg powiatowych nadal zwleka z usunięciem tej tablicy? Mieszkańcy mówią o samowolce i o bierności władz. Kiedy usunięcie?
6: Tak, to prawda. Jest to na pewno samowola. Bardzo nieszczęśliwe się stało, że ktoś w ten sposób postawił pomnik osobie, która na ten pomnik na pewno zasługuje, ale forma i sposób postawienia tego pomnika nie jest jak gdyby niezgodna z prawem i to jest najważniejsze. Nie można w ten sposób czegoś takiego robić, że tak takiej osobie, jaką był ksiądz Popiełuszko, robi się pomnik w nocą, bo on po prostu zasługuje na normalny pomnik i w normalnym trybie, i myślę, że tak się to skończy. Te osoby, czy tam ci ludzie, którzy postawili, w moim mniemaniu, powinni ten pomnik sami zdjąć. I będę dążył do tego, żeby te osoby, które to postawiły, zdjęły, bo nie wyobrażam sobie sposób innego sposobu, bo jest to zawsze kontrowersyjne. Patrząc jak gdyby z urzędu, oczywiście on powinien zniknąć, ale powinien on zniknąć w ten sposób, że te osoby, które go postawiły, po prostu go zdejmą.
2: Panie starosto, ale jest inicjatywa, powiedzmy, legalna, konsultowana z władzami miasta.
6: I bardzo dobrze.
2: Na terenie miejskim przy tym rondzie planowane jest postawienie pomnika księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pan jako organ będzie musiał albo wnieść protest, albo...
6: Nie wniosę, bo tak jak powiedziałem, osoba księdza Jerzego na pewno zasługuje na nazwę ronda czy na pomnik w naszym mieście, ale forma tego, tak jak powiedziałem, musi być ustawowa.
2: Także starosta sprzeciwu nie będzie wnosił, to pozytywny sygnał, jeśli chodzi o upamiętnienie kapelana Solidarności tak w naszym mieście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: W tym programie będziemy rozmawiać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Porozmawiam z Mieczysławem Kowalczykiem, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
2: Panie Mieczysławie, w końcu jest, i to jest najważniejsze, ukończona inwestycja w Miłomłynie, czyli pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. No w końcu jest kolejny puzzle, bo ja mówię, że w powiecie ostródzkim mamy swoistą układankę, którą Psoni od lat 34, pan Mieczysław mi podpowiada, realizuje, i taki kolejny puzzle w tej układance jest właśnie włożony.
7: No tak, konsekwentnie staramy się realizować taką naszą strategię z zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, od urodzenia do sędziwej starości. No i ten ostatni etap to jest w zasadzie to usamodzielnienie i mieszkalnictwo. A jest to konieczne z tego względu, że rodzice, no my rodzice starzejemy się, no i co tu mówić, niestety odchodzimy. Nikt z nas nie jest nieśmiertelny i po prostu przychodzi taki moment, kiedy nasz dorosły syn czy dorosła córka z niepełnosprawnością zostaje sama. Nie zawsze może być tak, że rodzina się zajmie, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze rodziny są tak duże. Czasami jest tak, że jest to jedyne dziecko z niepełnosprawnością rodziców. Także tutaj rysuje nam się potrzeba tworzenia takiego programu. Nazwałbym to, my to tak nazwaliśmy, bo chcemy to realizować w ramach naszej strategii Bezpieczna przyszłość, czyli budowanie takich rozwiązań, by te osoby, które tracą oparcie w rodzinie, miały możliwość dalszego życia w środowisku, w którym się wychowały, w którym funkcjonowały, w którym nabywały swoich umiejętności, sprawności, i chodzi o to, żeby one w tym środowisku zostały i nie były, że tak powiem, w taki nagły sposób wysłane do domu pomocy społecznej. Tym bardziej, że domy pomocy społecznej, chociaż one są potrzebne, ale jednak nie są tą formą, która jest najbardziej przyjazną dla osoby z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną.
2: Panie Mieczysławie, dość pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Ile tych mieszkań jest? Ilu macie lokatorów, to przede wszystkim? Ale też proszę nam wyjaśnić samą ideę, bo te osoby nie mieszkają tam same.
7: Tak, to znaczy ideą wspomaganych społeczności mieszkaniowych jest, ten program ma takie przesłanie, by by dać wsparcie, by wesprzeć w samodzielności mieszkaniowej osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Co to znaczy? To znaczy w USM-ie mogą zamieszkać, mogą być zrekrutowane, czy mogą zostać przyjęte osoby, które mają orzeczenie, znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony oraz mają określony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Czyli osoby poniżej 70 punktów no, nie mogą niestety tam zamieszkać, są zbyt sprawne, tak? Mogą te osoby mieszkać w innych formach, bardziej, jeszcze bardziej samodzielnych. Tutaj i dlatego tutaj przewidziane jest wsparcie, jest przewidziana dotacja PFRON-owska na wsparcie, czyli zatrudnienie pracowników, czyli asystentów, którzy wspierają te osoby w tym zamieszkaniu. Nasz WSM składa się z dwóch zespołów, to są takie dwa skrzydła tego budynku, dwóch zespołów po 6 pokoi każdy. Każdy pokój to jest takie mini mieszkanko. Pokój z aneksem kuchennym, łazienką i oczywiście są tak zwane części wspólne do wspólnego użytkowania przez każdy z zespołów. Więc jeśli chodzi o asystentów, zatrudnionych ich jest 16 na 12 osób. Tak jak mówiłem, jeden zespół ma 6 tych małych, tych pokoi, nazwijmy, czy to małych mieszkań, i drugi również. Czyli maksymalne, w naszej wersji jest to maksymalny WSM. Większych nie ma w Polsce. Jesteśmy 7 podmiotem w Polsce, który uruchomił już działalność w WSM-u. W naszym województwie jesteśmy pierwsi, a kolejny to będzie Biskupiec, Bartoszyce. Wracając do WSM-u, tak, każdy z mieszkańców ma jakby zapewnione wsparcie jednego czy przez jednego, a jeśli jest taka potrzeba, nawet dwóch asystentów, ale jest to w zasadzie taka organizacja elastyczna, że w sytuacjach, kiedy jest większa potrzeba tego wsparcia, to czasami jest tak, że dwie asystentki udzielają tego wsparcia w przypadkach bardzo takich trudnych, ale przeważnie jest to taki stosunek jeden asystent na dwóch mieszkańców. No, pierwsze nasze doświadczenia, bo od 1 maja mieszkańcy się wprowadzili, no, są no, obiecujące, pozytywne. Jest, oczywiście jest to okres adaptacyjny, dlatego mówię, z oficjalnym otwarciem się wstrzymaliśmy, więc oczywiście takie oficjalne otwarcie będzie. Ale ten miesiąc no, to jest przeznaczony na taką adaptację, bo i kadra musi się wdrożyć. Przecież to są ludzie, którzy no, nie wszyscy mieli kontakt i doświadczali takiej pracy, takiego rodzaju pracy. Więc generalnie no, ten proces przebiega całkiem pozytywnie.
2: W naszych rozmowach wspominał Pan również o tym, że te osoby normalnie płacą za wynajem tych lokali i to jest samodzielność.
7: To znaczy chciałem tutaj właśnie dokończyć, doprecyzować. Ja już wspomniałem, że dotacja z PFRON-u jest przeznaczona tylko i wyłącznie na wspieranie, czyli na zatrudnienie kadry wspierającej. Ani złotówki nie możemy wydać na utrzymanie budynku, obiektu, cały obiekt od najdrobniejszych kosztów do tych grubych leży, jeśli chodzi o utrzymanie, po stronie mieszkańców. Każdy z mieszkańców ponosi odpłatność za utrzymanie, na utrzymanie tego obiektu w wysokości 1/12 wszystkich kosztów, które zliczamy co miesiąc. No to jeszcze miesiąc nie minął, zobaczymy jak to wyjdzie, jaki to będzie koszt po upływie miesiąca. W każdym razie nie jest to tak. A co jeszcze istotne jest, że każdy z mieszkańców ma umowę najmu. No, dokument, na podstawie którego mieszkaniec korzysta. Pierwsza umowa, wszyscy pierwszą umowę mają zawartą na czas określony, na okres jednego roku. Potem będzie możliwe zawarcie umów na czas nieokreślony po tym okresie. Oczywiście, że mogą być sytuacje, kiedy mieszkaniec twierdzi, czy jego opiekun prawny, że to nie dla niego, że może, że nie. No, liczymy się z tym, że ktoś może się wykruszyć, ale mamy tutaj kolejkę chętnych, także nie będzie problemu, żeby na to miejsce weszła kolejna osoba. Zapotrzebowanie jest. Ja po prostu przede wszystkim chciałem podkreślić, że jest to forma bardzo przyjazna dla właśnie osób, które z reguły trafiały do DPS-ów ze względu na tą dość złożoną i głęboką niepełnosprawność. Tym razem jest to taki naprawdę ukłon w stronę tej kategorii osób, które mimo tej głębokiej, głębszej niepełnosprawności sprzężonej mogą mieszkać w takiej formie, która jest no, zazwyczaj dedykowana osobom wyżej funkcjonującym. Ale tutaj chodzi o to, że przy odpowiednim wsparciu adekwatnym do potrzeb one będą się czuły jak no, w pełni praw obywatelskich i po prostu będą się czuły, że są no, mieszkańcami w formie takiej, którą jakby sami wybrali.
2: Te ponad 30 lat temu, jak pan zaczynał działalność tu w Ostródzie, w powiecie ostródzkim, to pan liczył na to, że uda się stworzyć przedszkole, szkołę, warsztat terapii zajęciowej, a na koniec wybudować WSM, czyli sieć mieszkań wspomaganych. Dziś to brzmi jak spełnienie największego pana marzenia.
7: Znaczy, na pewno nie przypuszczałem, zresztą no, nikt nie wiedział, jak się potoczy ten rozwój demokracji. Przecież weszliśmy w nowy system polityczny, w polityczno-gospodarczy, więc takim marzeniem, które było, to było wtedy w zasadzie, żeby nasze dzieci, które były pozbawione, mówię tu o osobach, o dzieciach z głęboką niepełnosprawnością, ze sprzężeniami, które były pozbawione prawa do edukacji, prawa do rehabilitacji. No owszem, ona była, ale była trudno dostępna, rozproszona. Ale już edukacja, ja sam doświadczyłem tego, kiedy pani dyrektor mi wręczyła małą karteczkę i powiedziała: przykro mi, ale pana syn jest zwolniony z obowiązku szkolnego, czyli no nie, no wychodzi na to, no nie ma prawa. Nikt się nim nie chciał zająć. I takich osób, to dla nich było dedykowany ten ośrodek, który jako pierwszą placówkę, zresztą wtedy myśleliśmy, żeby tylko tą placówkę uruchomić. To było szczyt marzeń i nawet, ja nawet nie myślałem, że coś więcej będziemy tam tworzyć i tak dalej. Chodziło nam, żeby utworzyć dzienną placówkę, żeby rodziców odciążyć raz, pomóc naszym dzieciom. Może niektórzy rodzice mogliby się realizować dzięki temu, że dziecko będzie w dziennej placówce i ten rodzic mógłby się realizować zawodowo, podejmować pracę i tak dalej, bo przeważnie rodzice, jedno z rodziców zawsze rezygnowało w przypadku narodzin takiego dziecka, więc to było oczywiście, to szczytem marzeń to była właśnie ta dzienna placówka i jeszcze z dowozem, no to było to już szok wręcz, ale i myśmy naprawdę nie myśleli o czymś więcej. Nam chodziło o to, żeby była taka placówka. Oczywiście, że młodzi rodzice, nawet i teraz jest tak, że za bardzo nie myślą o przyszłości, kiedy ich dziecko jest małe. Owszem, myślą, bo przecież starają się usprawniać to dziecko po to, żeby ono w przyszłości było w miarę samodzielne, ale o tej o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy nas nie będzie, kiedy nasze dziecko będzie bardzo dorosłe, będzie miało 40-50 lat, to o tym się nie myśli, kiedy się ma te 30-40 lat jako rodzic. Także, a to, że się po drodze tyle rzeczy wydarzyło, myśmy nie wiedzieli, jak się rozwinie nasza demokracja w Polsce, jakie rozwiązania prawne będą mogły być wdrożone, żeby można było uruchomić jako kolejny warsztat terapii. Przecież ustawa o rehabilitacji się pojawiła w tym samym czasie, kiedy nasze koło założyliśmy. Ośrodek też powstał, kiedy nie było przepisów oświatowych, które by umocowały je adekwatnie do tego, jaki ma charakter ta placówka. On na początku było zarejestrowane w kuratorium oświaty jako placówka opiekuńcza. A ona miała zadania rehabilitacyjno-wychowawcze. Przede wszystkim chodziło o, a na pierwszym miejscu była ta rehabilitacja. Po drodze pojawiała się potrzeba edukacyjna. Po prostu życie tak podyktowało taką ścieżkę, takie nakazy nam dało i takie potrzeby. Po prostu wszystko realizowaliśmy w związku z pojawiającymi się potrzebami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
2: 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To temat pierwszej rozmowy w dzisiejszym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Pani Wiolu, no właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
8: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
2: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostruckim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
8: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostrucki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
2: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
8: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć, podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
2: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
8: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, święto.

0: badawczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
1: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak, że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze, może zostać przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
0: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych.
1: Jak tworzycie rodziny zastępcze? Bo to jest pewien proces. Jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika.
0: Tak. Od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to, jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja.
1: U was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza, to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
0: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje.

0: sytuacje. Rzeczy zdarzają się.
1: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci, biorą telefon i dzwonią do pani. Pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
0: Tak, i ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony. Są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostrudzkiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
1: Teraz przejdziemy do czegoś najmilszego w dzisiejszej rozmowie, to znaczy do podziękowań tym bohaterom życia codziennego. Pani Wiolu, bo 13 rodzin zastępczych to jest...
0: Zawodowych,
1: to jest dużo. Ponad 100 rodzin w różnej formie, czy to spokrewnionej, czy niespokrewnionej, też pani wspomniała dzisiaj na antenie. Ale to są bohaterzy dnia codziennego i podziękowania się należą.
0: Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej audycji i szanowni państwo, drodzy rodzice zastępczy, opiekunowie, również przyjaciele, rodziny wspierające, spotykamy się dziś z okazji wyjątkowego święta, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja. To dzień pełen wdzięczności, szacunku i uznania dla ludzi, którzy potrafią otworzyć swoje serca i domy dla dzieci potrzebujących bezpieczeństwa, troski i miłości. Rodzicielstwo zastępcze to coś znacznie więcej niż opieka. To codzienna obecność, cierpliwość, rozmowy do późna, wspólne śniadania, odrabianie lekcji, przytulanie w trudnej chwili i wiara w dziecko wtedy, gdy ono samo przestaje w siebie wierzyć. To budowanie poczucia bezpieczeństwa krok po kroku, często po doświadczeniach bólu, samotności i niepewności. Drodzy rodzice zastępczy, państwa praca nie kończy się po kilku godzinach. Nie ma urlopu od troski, od odpowiedzialności i od miłości. A mimo to każdego dnia podejmują państwo ten trud z ogromnym oddaniem. Dzięki państwu dzieci odzyskują dzieciństwo, uczą się zaufania i odkrywają, że są ważne, potrzebne i kochane. Proszę państwa, dzisiejszy dzień jest okazją, by powiedzieć głośno dziękujemy. Dziękujemy za odwagę, dziękujemy za cierpliwość, dziękujemy za ciepło, które daje nadzieję. Dziękujemy za każdy uśmiech podarowany dziecku i za każdą chwilę, w której pokazują państwo, czym naprawdę jest rodzina. Dziękuję bardzo.
1: Przyłączam się do tych podziękowań i życzeń. Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ten magazyn reporterów Meloradia Mazury rozpoczynamy od wizyty w miasteczku zdrowotnym. To specjalny event, który zorganizowały ostrudzkie Amazonki wspólnie z Ostrudzką Poradnią Chorób Nowotworowych. Ze mną Ewa Wawrzonkowska, Towarzystwo Ostrudzkich Amazonek. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Specjalne miasteczko stanęło dziś przed Przychodnią Zdrowia przy ulicy Kościuszki. W ostatnich tygodniach na antenie Meloradia Mazury zachęcaliśmy, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu.
3: Tak, od godziny 9:00 żeśmy się rozłożyli, mamy możliwość, pacjenci czy mieszkańcy Ostrudy i nie tylko, mają możliwość zbadania poziomu cukru, ciśnienia, nauczyć się samo badania piersi, jakieś też porady dietetyka, Narodowy Fundusz Wyrobienie Sobie EKUS, również stoisko sanepidu. No nadchodzi lato, wiadomo rzeczą jest, że możemy spotkać się z kleszczami, w związku z tym też udzielają porad. No i bardzo ważnym, bo Afidea Numet jest poradnia mamograficzna, w której właśnie w tej chwili wykonywane są badania mamograficzne, jak również jest cytobus, gdzie można wykonać cytologię. Panie mogą wykonać, no ale oczywiście przed wcześniejszą rejestracją.
1: Ewa, widzę cytobus. Bardzo ważna informacja na tym cytobusie. Sfinansowano ze środków województwa warmińsko-mazurskiego. Bez wsparcia samorządów jednak ta świadomość i dostępność do badań profilaktycznych byłaby mniejsza.
3: No i właśnie dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia mamy tę możliwość i kobiety mogą możliwość przyjść nieodpłatnie, wykonać to badanie, gdzie no wiadomo rzeczą jest, że ono będzie wpływać na to, na nasze zdrowie.
1: Cytobus przed budynkiem przychodni, natomiast w samym budynku przychodni mamy specjalistyczny aparat mammograficzny i tam panie również, nie tylko z okazji Dnia Mamy, mogą się przebadać.
3: Tak, nie tylko jak wspomniałam, panie, które do tej pory się zarejestrowały, ale również mogą wcześniej dokonać rejestracji i wtedy właściwie w każdą sobotę można wykonać mammografię, na którą zapraszamy, na którą zaprasza Afidea Numet, specjaliści, którzy właśnie, radiolodzy, którzy wykonują mammografię. Ja cały czas zalecam to, żeby zrobić USG, żeby zrobić mammografię, ponieważ jest to krok do zdrowia, badanie profilaktyczne, korzystajmy z tego. No i oczywiście w ramach tej dzisiejszej akcji badamy nie tylko mamy. Jest możliwość też nauczyć się badać jądra, panowie.
1: Ja przed chwilą instrukcję od pani Aleksandry dostałem. Radzę panom z niej skorzystać, ale też jest taka specjalna zakładka w internetowym koncie pacjenta, w aplikacji, którą zapewne posiadacie na swoich telefonach komórkowych. Tam możemy zaklepać badania profilaktyczne całkowicie za darmo.
3: Tak, możemy tam właśnie sprawdzić, możemy się zapisać. Narodowy Fundusz ma dużo programów profilaktycznych.
4: Aleksandra Kuczko, warmińsko-mazurski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, główny specjalista do spraw profilaktyki zdrowotnej.
1: Znajdujemy się na specjalnym evencie z okazji Dnia Mamy. Aczkolwiek nie tylko panie dzisiaj mogą zwrócić uwagę na swój stan zdrowia, panowie również. Ja zbadałem cukier, zbadałem ciśnienie, ale wy macie coś cenniejszego, czyli fantom do samobadania jąder. Jak to się robi?
4: Niemal dokładnie tak, jak samobadanie piersi. Bardzo dużo się mówi w tej chwili o właśnie samobadaniu dla pań, a troszeczkę zapomina się o samobadaniu jąder w przypadku panów. Nie tylko panów, ale również chłopców nastoletnich, bo tak jak samobadanie piersi, samobadanie jąder powinno się robić już od czasu dojrzewania, czyli młodzi, nastoletni chłopcy. Niemal zasada jest ta sama, czyli raz w miesiącu wybieramy taki dzień, w którym dokonujemy samobadania. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o pierś, inaczej jeżeli o jądro. Trudno to wytłumaczyć nie pokazując, niemniej generalnie chodzi o to, aby sprawdzić, czy na powierzchni jądra nie czuć jakiejś zmiany, której dotychczas nie wyczuwaliśmy. Najlepiej to robić pod prysznicem, kiedy jesteśmy rozluźnieni, kiedy możemy spokojnie poświęcić czas na to, aby się nie tylko zadbać o higienę, ale również samo badanie wykonać, tak? Sprawdzamy, czy powierzchnia jądra jest gładka, na powierzchni jądra nie powinno nic być, natomiast w momencie, jeżeli wyczujemy jakąkolwiek zmianę, coś, czego do tej pory nie wyczuwaliśmy, powinno to nas skłonić do wizyty u lekarza. Możemy iść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który nam wyda skierowanie do lekarza urologa, tak aby sprawdzić, czy zmiana, która się pojawiła, nie jest zmianą złośliwą. Jest to niezmiernie ważne, aby sprawdzać to systematycznie, ponieważ zwłaszcza panowie na badania chodzą dosyć niechętnie, natomiast tutaj to ta profilaktyka pierwotna jest niezmiernie ważna.
1: Mam internetowe konto pacjenta, mam aplikację. Mam 35 lat plus. Czy mogę skorzystać z badań profilaktycznych? Bo tam jest taka specjalna zakładka, ale na czym to wszystko polega?
4: Oczywiście, że tak. Mamy nowy program, który nazywa się Moje Zdrowie. Należy wejść na internetowe konto pacjenta, można wypełnić samodzielnie ankietę i 30 dni ma placówka opieki zdrowotnej podstawowa, w której jesteśmy zapisani, do tego, aby nas zaprosić i pokoordynować dalej, co mamy robić. Jest to badanie, które wykonujemy w laboratorium. Oczywiście w zależności od tego, jak ankietę wypełnimy, co będzie z tej ankiety wynikać, takie badania zostaną nam zlecone z krwi. Może być to również badanie moczu bądź badanie kału. Wszystko zależy od stanu zdrowia. Następnie wracamy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tego rodzinnego, u którego jesteśmy zapisani na liście aktywnej pacjentów, i lekarz nam te wyniki interpretuje, sprawdzając, czy jeżeli jakieś nieprawidłowości wykazują badania, możemy dostać skierowanie do kolejnej placówki medycznej specjalistycznej.
1: Jak jest na Warmii i Mazurach? Zainteresowanie duże, umiarkowane, niewielkie.
4: Świadomość rośnie, natomiast mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nie tylko jeżeli chodzi o program profilaktyki Moje Zdrowie, ale o wszystkie programy profilaktyczne. My dużo o tym mówimy, duża świadomość już jest większa niż była, jest o wiele większa, natomiast jeszcze mamy problem trochę z realizacją tego, stąd właśnie takie przedsięwzięcia, gdzie wychodzimy, gdzie przypominamy o tym, że badanie profilaktyczne można zrobić również przy okazji chociażby wizyty w sklepie, chociażby spaceru, także bardzo ważne jest to, aby o tym cały czas przypominać.
1: Co panią skłoniło do badań profilaktycznych podczas dzisiejszego eventu?
5: Nie miałam badań już robionych 4 lata, więc skorzystałam z darmowych.
1: Mówi się, że 40% mieszkanek powiatu ostródzkiego korzysta z takich wydarzeń, eventów, odpowiada na wezwania Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi przy okazji badań mammograficznych. Pani zdaniem, gdzie jest te 60%?
5: Leczy się prywatnie.
6: Joanna Hinsman, koordynator onkologiczny AFIDA NUMET.
1: Badania profilaktyczne tylko w dniu mamy?
6: Nie, absolutnie nie. My zachęcamy do takich badań profilaktycznych na co dzień. Jesteśmy tutaj dla Państwa codziennie. Można się zapisać, korzystać z badań profilaktycznych. Można skorzystać z poradni, które się tutaj znajdują. Poradni chirurgii onkologicznej, onkologicznej, pracowni USG i stacjonarnej mammografii, co jest ważne.
1: Mamy dzisiaj cytobus, mamy stacjonarną mammografię. Ile Pani skorzystało z dzisiejszego wydarzenia?
6: Na tą chwilę z badań mammograficznych skorzystało około 50 pań i z tego, co słyszałam, z badań cytologicznych około 25, więc myślę, że to jest fajny wynik. Czekamy jeszcze, może jeszcze ktoś do nas dołączy.
1: Badanie, diagnoza, leczenie. Taka powinna być kolejność, ale mieszkaniec powiatu ostródzkiego na każdym z tych etapów ma wsparcie, jeśli przyjdzie tutaj do poradni chorób onkologicznych w przychodni zdrowia przy ulicy Kościuszki?
6: Od początku. Może sam wykonać badania profilaktyczne. Jeśli mieści się w przedziale wiekowym, tak jak przypuśćmy, rozmawiamy tutaj o badaniach mammograficznych, czyli 45-74 lata, ale może przyjść również do poradni onkologicznej bez skierowania i odpowiednio skierujemy pacjenta dane miejsce, żeby się przebadał i wtedy następuje ewentualnie zakończone leczenie, bądź też pomagamy dostać się dalej, diagnozujemy i leczenie.
2: Zmieniamy temat.
7: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
1: Druga edycja szkółki pływania w Ostródzie, tej samorządowej, bezpłatnej. Panie Rafale, miasto pozyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie. Rodzice pytają, kiedy kończy się trwający rok szkolny, kiedy zajęcia dla dzieciaków?
7: W związku z tym, że każde dziecko powinno przepracować 20 godzin w ramach tego programu, zdecydowaliśmy się powtórzyć ubiegłoroczny harmonogram, czyli nie rozpoczynamy naboru teraz jeszcze w tym roku szkolnym, tylko zaczniemy od przyszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu. Myślę, że to będzie podobnie tak jak właśnie w ubiegłym roku, czyli w drugim tygodniu września rozpocznie się nabór. Będziemy starali się wyjść z jak najszerszą informacją do rodziców, żeby mogli zapisywać swoje dzieci. Przede wszystkim będą to w pierwszej kolejności uczniowie klas trzecich. Natomiast jeśli wszyscy uczniowie klas trzecich przyszłego roku szkolnego się nie zapiszą, wtedy będziemy robili nabór uzupełniający dla klas drugich. Na pewno taką informację będziemy przekazywali w szkołach, ale także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
1: Panie Rafale, zainteresowanie z tej pierwszej edycji, wyciągnęliście jakieś lekcje, dzieciaki, a w zasadzie też ich rodzice rezygnowali z tych zajęć. Jesteście bogatsi o premierową edycję.
7: Tak, zebraliśmy trochę doświadczenia, wiemy jak podchodzą dzieci do tych zajęć, wiemy jak podchodzą rodzice do tych zajęć. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że dziecko może zrezygnować, jednakże chcielibyśmy, żeby zarówno dziecko, jak i rodzic mieli tą świadomość, że rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się ze zmniejszonym dofinansowaniem, więc chcemy, żeby do tego podchodzić świadomie i profesjonalnie. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że dziecko może zachorować na jednych czy na dwóch zajęciach, może nie być obecne, to oczywiście w niczym nie przeszkadza. Pozwala dalej kontynuować pracę na tych zajęciach i zdobywać nowe umiejętności, czy doskonalić swoje umiejętności spływania.
1: Ile miasto wkłada w te zajęcia nauki pływania, bo dotacja z ministerstwa nie pokrywa 100%?
7: Zdecydowanie dotacja z ministerstwa nie pokryje nam 100% kosztów wartości całego zadania. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 tysięcy, natomiast wartość całego zadania to jest ponad 230 tysięcy, więc ponad 130 tysięcy samorząd dołoży do tego zadania. Warte uwagi jest to, że to miasto, że to Urząd Miejski będzie prowadził rekrutację, natomiast szkoły będą tylko takim pośrednikiem informacyjnym. To my, jako urzędnicy, będziemy zbierali deklaracje udziału w tym projekcie po to, żeby nie wprowadzić dodatkowych obowiązków przede wszystkim dla szkół.
1: Kto będzie świadczył usługę nauki pływania? Czy będziecie musieli dokonać nowego wyboru, czy ta szkółka, która uczyła dzieciaki w ubiegłym roku, również będzie prowadziła te zajęcia?
7: Będziemy chcieli korzystać z instruktorów, którzy w tamtym roku prowadzili zajęcia. Są to zarówno osoby prywatne, jak i pojedyncze podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mamy dosyć duże doświadczenie. Przy tym jeszcze większe mają ci właśnie instruktorzy. Zależy nam na tym, żeby właśnie mieli doświadczenie przy pracy z dziećmi i przy pracy w grupach, w mniejszych bądź większych, po to, żeby ta nauka i doskonalenie pływania poszło jak najsprawniej.
1: Program ma dwojakie zadanie. Po pierwsze, nauczyć dzieciaki pływać, to podstawowe. Po drugie, nieco poprawić rentowność miejskiej pływalni. Panie Rafale, dopóki Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie ogłaszało konkursy w programie Aktywna Szkoła, wy będziecie składać wnioski jako miasto, bo powiedzmy dwa roczniki będą umiały pływać, no ale żeby nie rodziła się luka w systemie.
7: Będziemy starali się tą lukę jak najbardziej wypełniać. Z mojej wiedzy wynika to, że burmistrzowi bardzo zależy na tym, żeby ta nauka była dokonywana. Jest na tyle mocno zdeterminowany, żeby tą naukę prowadzić. Z tego co wiem, gdybyśmy nawet nie otrzymali dofinansowania z Ministerstwa Sportu, te zajęcia i tak by się odbywały. Także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest bardzo dużym wsparciem przy realizacji tego zadania. Natomiast mimo tego, gdybyśmy nawet nie dostali tego dofinansowania, z mojej wiedzy wynika, że i tak byśmy je realizowali, ponieważ na terenie Ostródy mamy 5 jezior. To zagrożenie dla osób niedoświadczonych, szczególnie dzieci, które nie potrafią zachować się w wodzie, jest bardzo duże. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie i życie naszych dzieci.
2: Wracamy do sprawy.
1: Wracamy do sprawy kwiatobrania w Ostródzie. Mieszkańcy naszego miasta po raz pierwszy w historii mogli legalnie wykopać sobie nasadzenia z miejskich rabat, a także donic.
8: Moim zdaniem mieliśmy czekać do godziny 11, aż przyjedzie firma, która rozda te kwiaty i wykopie.
9: Fajnie oceniam wymianę kwiatów. Ja je posadzę na rondzie ulicy Konstytucji.
10: Proszę pana, takie coś powinno być częściej, żeby ludzie nie musieli chodzić, podkradać, tylko przyszli sobie wzięli w legalny sposób.
1: Jak powiedziała mi Beata Janowiak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostródzie, w tym roku będziemy zaskoczeni. Miejskie rabaty, a także klomby będą wyglądać zupełnie inaczej.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Porting napędzany potrzebami rodziny.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie będą mieć defibrylator AED. To kolejne takie urządzenie, które będzie dostępne w Ostródzie. Mamy już jeden defibrylator na budynku szkoły podstawowej numer 5, ale też na budynku szkoły podstawowej numer 6. Widać, że mamy taką modę na te urządzenia nie tylko w Ostródzie, ale też w powiecie ostródzkim. I to będzie temat naszego dzisiejszego spotkania w magazynie reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Grzegorz Podolak, ratownik medyczny z 13-letnim stażem, pielęgniarz, a także strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie Marku.
1: Grzegorzu, defibrylator AED. Dla niektórych to jest nadal czarna magia. Jakiś skrót. No dobra, ten defibrylator to jeszcze każdy gdzieś tam może kojarzy. Z mediów, ze szkoły. Ale co oznacza ten dopisek AED?
2: AED to jest skrót z języka angielskiego. Tłumacząc go na polski, najprościej mówiąc, jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Czyli cudowne, świetne urządzenie, które ratuje ludziom życie. I tutaj trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że defibrylator AED jest jedynym urządzeniem na świecie, który realnie ratuje ludziom życie przed przyjazdem służb ratowniczych.
1: No dobra, ale wspomniałem, że tak, policjanci w Ostródzie będą mieć defibrylator, Rada Miasta nawet udzieli pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Mamy defibrylatory na szkołach podstawowych, ale też napisałeś mi, że w Dąbrównie to wy macie tyle tych urządzeń, że czołówka światowa chyba.
2: Tak, dokładnie. W naszej miejscowości posiadamy 3 defibrylatory automatyczne. Jeden defibrylator znajduje się na samochodzie do ratownictwa drogowego. 2 defibrylatory są ogólnie dostępne. Jeden znajduje się na ścianie strażnicy OSP. Drugi znajduje się na ścianie szkoły podstawowej u nas w Dąbrównie, więc te 3 defibrylatory jakby zabezpieczają nam całą miejscowość. Ale proszę pamiętać, że defibrylator sam w sobie nie ratuje. Tutaj potrzebna jest reakcja świadków. Te pierwsze działania pomocowe tak naprawdę ratują życie. AED jest jakby takim urządzeniem, które nam pomaga w tym wszystkim. Bardzo dobrym urządzeniem.
1: No to teraz o tym w ogóle, jak nieść pomoc. Bo tak, zgodnie z ustawą, to jeśli widzimy jakieś zagrożenie życia, zdrowia, nawet przechodząc ulicą, no to jesteśmy zobowiązani prawem do tego, żeby przynajmniej starać się udzielić pomocy. Telefon na 112 jest już udzieleniem pomocy?
2: Tak. Prawo w Polsce mówi jasno i wyraźnie. Czy umiemy, czy nie umiemy, mamy tej pomocy udzielić. I tak mówi kodeks karny. Oczywiście sam telefon na służby ratunkowe na numer 999 czy numer 112 jest już udzieleniem pomocy, ale proszę mi uwierzyć, że czasami to jest troszeczkę za mało, bo osoba, która jest nieprzytomna i nie oddycha, to ten telefon jednak trochę mało i warto do tej osoby podejść, sprawdzić, czy jest przytomna, sprawdzić, czy oddycha. Jeżeli nie oddycha, jak najszybciej uciskać klatkę piersiową. My chcemy w tej pierwszej pomocy i w tym ratownictwie kupować czas dla mózgu. Więc każde uciśnięcie klatki piersiowej u takiego człowieka to jest ratunek dla jego mózgu, więc tutaj nie ma na co czekać, szybko trzeba działać. Jeżeli nie wiemy, jak działać, jest od tego dyspozytor medyczny, który jest świetnym, wykształconym człowiekiem po drugiej stronie tego telefonu. On nam będzie wszystko mówił, on nam będzie pomagał w tej udzielaniu pomocy. Jeżeli będziemy niepewnie działać, nie będziemy wiedzieć, co zrobić, on cały czas będzie z nami na linii, będzie nam pomagał.
1: Widzę osobę, która leży na chodniku. Mhm. Sprawdzam, że oddycha, ale jest nieprzytomna. Mhm. To stosuje wtedy defibrylator AED, czy przystępuje do pierwszej pomocy, a może proszę kogoś o pomoc, bo zawsze też w takich sytuacjach warto poprosić kogoś o pomoc na ulicy.
2: Jak najbardziej. Zawsze na swoich szkoleniach i zawsze ratowników na całym świecie uczy się jednej rzeczy. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli wydarzyłaby się sytuacja, gdy tej pomocy nie będziesz mógł udzielić, bo będzie coś niebezpiecznego, to tutaj prawo ci chroni, tak? Ale zawsze podchodząc do tego człowieka, rozejrzyjmy się. Czy nic nam nie grozi, czy możemy bezpiecznie do niego podejść? Jeżeli jest bezpiecznie, pamiętajmy, miejmy gdzieś ze sobą zawsze rękawiczki, żeby zadbać o to swoje bezpieczeństwo. Sprawdźmy, czy ten człowiek jest przytomny. Podejdźmy do niego. Potrząśnijmy go za ramiona. Starajmy się nawiązać z nim jakiś kontakt. Jeżeli jest nieprzytomny, to jest już ten moment, żebyśmy szybciutko zadzwonili na 3 dziewiątki i wezwali służby ratunkowe. Oczywiście, tak jak mówiłeś, warto szukać pomocy, krzyczeć, robić wokół siebie szum, żeby ktoś do nas przyszedł, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli osoba jest nieprzytomna, udrażniamy drogi oddechowe, czyli musimy odchylić głowę do tyłu, sprawdzić, czy ta osoba oddycha. Jeżeli oddycha, układamy ją w pozycji bocznej, dbamy o jej ciepło, czyli należy ją przykryć kurtką, przykryć kocem i kontrolować cały czas oddech, czekając na służby ratunkowe. Jeżeli nie oddycha, to jak najszybciej należy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i szukać defibrylatora AED. Fajnie jest, jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie ten defibrylator jest oznaczony i wiemy, że ten defibrylator może w tym miejscu być, jak najbardziej wysyłamy kogoś po ten defibrylator, a jeżeli jesteśmy sami, to po prostu po ten defibrylator biegniemy, tak? Bardzo duża rola dyspozytora medycznego, który ma mapę defibrylatorów AED i on nam może powiedzieć, czy w pobliżu danego miejsca, w którym działamy, takie urządzenie właśnie się znajduje.
1: Okej, czyli tutaj mamy, powiedzmy, wsparcie na linii, że jeśli jest zatrzymanie krążenia, potrzebny jest defibrylator AED, no to ten dyspozytor da mi ten sygnał.
2: Jak najbardziej. I tutaj apel do wszelkich instytucji i miejsc, które montują defibrylatory AED, żeby te defibrylatory rejestrowały na ogólnopolskiej mapie defibrylatorów AED, gdzie dyspozytor medyczny wówczas ma podgląd, gdzie te urządzenia się znajdują, a w momencie zatrzymania krążenia proszę mi uwierzyć, że czas tutaj gra bardzo ważną rolę i zależy nam jak najszybszym dostarczeniu tego defibrylatora, bo tak jak mówiłem, jest to świetne, cudowne urządzenie, które ratuje ludziom życie.
1: Przypadki z gminy Dąbrówno, że był potrzebny defibrylator?
2: Jak najbardziej. Daleko nie szukać. 2 miesiące temu niecałe zatrzymanie krążenia u jednego z mieszkańców miejscowości Dąbrówno, mieszkającego właśnie niedaleko defibrylatora AED. Tam świadkowie zdarzenia zaczęli działać, przynieśli defibrylator, zaczęli uciskać klatkę piersiową i ratowano tego człowieka właśnie przed przyjazdem już służb, a potem razem ze służbami, bo ci świadkowie zdarzenia to są moi koledzy akurat ze Straży Pożarnej, więc oni wiedzieli, jak szybko działać.
1: To porozmawiajmy teraz o nagannych zachowaniach i to trzeba piętnować. Oglądałem nie tak dawno materiał w mediach ogólnopolskich, że defibrylatory AED są w pewien sposób kradzione. Gdzieś tam te skrzynki są wyrywane, nawet baterie są kradzione z tych defibrylatorów. Naganne zachowanie.
2: No bardzo naganne i tutaj trzeba to bardzo piętnować. Ja akurat w swojej tutaj gdzieś pracy 13-letniej nie spotkałem się, żeby gdzieś ktoś uszkodził defibrylator, ale tak jak mówisz, gdzieś tam w Polsce zdarzają się takie sytuacje. No proszę państwa, zabrać defibrylator ze ściany, to tak jakby odebrać komuś w pewnym momencie życie, tak ja to postrzegam. Takie osoby powinny się zastanowić, bo życie pisze różne scenariusze i może się akurat zdarzyć, że ten w cudzysłowie złodziej ma w domu osobę, która jest chora, mama, tata, babcia, dziadek i będzie potrzebowała takiego sprzętu, a karetka będzie w innym miejscu u innego pacjenta i nie zdąży przyjechać na czas i co wówczas?
1: Przed wejściem na antenę o nowince technicznej mnie poinformowałeś. To znaczy, że defibrylator AED to nie jest jakieś tam urządzenie, powiedzmy, skomplikowane, specjalistyczne, to po pierwsze, i wisi tylko gdzieś na ścianie w budynkach użyteczności publicznej, ale my jako szarzy zjadacze mandarynek możemy sobie kupić defibrylator AED i na przykład wozić go w samochodzie.
2: Oczywiście, jak najbardziej, tak jak mówisz, każdy może sobie kupić defibrylator AED, wozić go w samochodzie, mieć go w domu. Jest to urządzenie ogólnie dostępne w wielu sklepach, teraz w internecie możemy to urządzenie nabyć. Więc jak najbardziej każdy może mieć taki defibrylator. Tutaj ludzie zaczynają rozumieć, że ta NZK zawsze może zdarzyć się wszędzie. Proszę mi uwierzyć, że 70% zatrzymań krążenia odbywa się poza szpitalem, w domu. czyli nasze rodziny, sąsiedzi, znajomi. Więc wtedy liczą się pierwsze minuty i ludzie widzą, że obsługa tego defibrylatora jest bardzo prosta, bo urządzenie jest tak skonstruowane, że nie zrobi krzywdy ani ratownikowi, ani nie strzeli prądem tego ratowanego, nawet kiedy nie trzeba będzie strzelać tym prądem, więc urządzenie jest bardzo intuicyjne, proste w obsłudze. Ważna rzecz, włączyć tylko zielony guzik, zdjąć klapkę i słuchać, co do nas urządzenie będzie mówiło. Więc defibrylator AEDS z dyspozytorem medycznym na linii jest to naprawdę prosta droga do sukcesu ratowania życia.
1: Wspomniałeś o ratowaniu życia. Wspomniałeś też dziś o tym, że prowadzisz szkolenia dla firm, dla instytucji. No dobra, ale jak my się zachowujemy na tych szkoleniach? Bo ja pamiętam też swoją pierwszą pomoc w szkole. To się wtedy nazywało przysposobienie obronne. Stare manekiny, Boże, jeszcze z lat 90. Zmieniły się te szkolenia od tych lat 90., jak ja je przechodziłem w szkole?
2: No myślę, że jak najbardziej się zmieniły. Pracujemy teraz na bardzo profesjonalnym, wiarygodnym sprzęcie, bardzo fajnych fantomach do udzielania pierwszej pomocy, do resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, u dzieci, u nawet tych najmniejszych niemowlaków. Zachęcam i polecam wzięcie udziału w fajnym szkoleniu pierwszej pomocy, bo te szkolenia, tak jak mówię, zmieniły się. Bardzo dużo praktyki, używanie kamizelek do zadławień, gdzie możemy realnie ćwiczyć, jak uderzyć tego człowieka między łopatki, jak ucisnąć mu nadbrzusze. Ćwiczenie na treningowych AED, gdzie można tą skrzynkę dotknąć, włączyć, podłączyć te elektrody. Podawanie adrenaliny w treningowych epipenach, czyli adrenalina, temat, który też trzeba dużo o nim mówić, wstrząsy anafilaktyczne, urządlenie przez owady, ludzie umierają, bo nie dostają adrenaliny na czas i to też jest temat na pewno na inną rozmowę, ale też ćwiczymy podawanie adrenaliny ze specjalnych treningowych epipenów, tamowanie krwotoków, kolejny bardzo ważny temat. Niezatamowany krwotok zabije człowieka w kilka minut. Uczymy się, jak zakładać opatrunki uciskowe, jak zakładać stazy taktyczne, więc tutaj bardzo, bardzo dużo tematów. Temat apteczek pierwszej pomocy. Od 3 czerwca każdy kierowca zobowiązany jest mieć apteczkę pierwszej pomocy w samochodzie. Powróciły te zasady, które były kiedyś, w końcu nareszcie i też na kursach bardzo często pokazujemy, jak fajna apteczka powinna być zbudowana. Nie taka za 30 zł z stacji paliw albo z marketu, bo tam są naprawdę kiepskie jakości materiały, proszę mi uwierzyć, ale taka apteczka za 100 już naprawdę fajna, fajne opatrunki polskich producentów, tak jak to powinno wyglądać, bo apteczka w samochodzie musi być. Tutaj nie ukrywajmy, bo trójkątem krwotoku nie zatamujemy, tak? Więc apteczka to jest nasze narzędzie pracy. Fajnie taką apteczkę mieć, ale nie tylko w samochodzie, także w domu. Ta pierwsza pomoc to jest bardzo często dom. Oparzenia, skaleczenia, urazy, więc w domu też bardzo warto mieć fajnie zrobioną apteczkę pierwszej pomocy.
1: Grzegorzu, będziemy z tymi tematami wracać jeszcze na antenie Meloradia Mazury. No cóż, życzymy wam przede wszystkim też bezpiecznego wypoczynku na długim weekendzie. Ten się zbliża. Wypoczywajcie bezpiecznie, ale z tą apteczką no to zabiłeś mi ćwieka, bo ja w swoim samochodzie, no mam taką ze stacji benzynowej za 30 zł.
2: Dokładnie, no tutaj o apteczkach to byśmy mogli mówić i mówić, to czas by antenowy by nam się pewnie skończył, ale fajnie, jakbyśmy wrócili kiedyś do tego tematu, bo to jest temat ważny. Co, dziękuję bardzo za życzenia odpoczynku. Ja życzę wszystkim, żeby bezpiecznie odpoczywali, żeby uważali na siebie. I tak jak mówiliśmy o tych AED-ach, proszę się nie bać, proszę działać, bo my jesteśmy zawsze tymi pierwszymi ratownikami. My mówię w sensie ty Marek czy ja, bo ja w tej chwili nie różni się niczym od ciebie, jestem prywatnie, więc bądźmy zawsze tymi pierwszymi ratownikami, nie bójmy się, dyspozytor medyczny bardzo dużo nam pomoże. Będąc na mieście, popatrzmy, gdzie te defibrylatory są, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę one mogą nam się przydać.
1: Także pamiętajcie, jest też ogólnopolska mapa defibrylatorów AED, można wejść i sprawdzić, gdzie w waszej okolicy jest takie urządzenie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tej części magazynu reporterów Meloradia Mazury porozmawiamy o tym, jak poszerzą się granice administracyjne Ostródy, kiedy Jarosław Herkowski, prezes Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych, będzie zastępcą burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, ale będzie też o takich mniej podniosłych sprawach, a bardziej przyziemnych, czyli na przykład o schodach łączących ulicę Garnizonową z ulicą Niepodległości. Ja nazywam się Marek Apel. W dzisiejszym programie chciałem powitać burmistrza Ostródy, Rafała Dąbrowskiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Z przewodniczącym Rady Miasta w Ostródzie, panem Adrianem Godlewskim, uciął sobie pan krótką pogawędkę, która sugeruje, że są rozważane kroki prawne ku temu, żeby poszerzyć granice administracyjne Ostródy. To prawda?
3: Daleko idąca, można by powiedzieć, daleko idący wniosek z tej naszej dyskusji, ale oczywiście o granicach należy rozmawiać i myślę, że w czerwcu, najpóźniej w lipcu, będziemy tworzyć jakiś organ doradczy, który będzie złożony z grona radnych, Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego, także grona eksperckiego, w ramach którego będziemy rozważać różne scenariusze tego, jak urealnić granice naszego miasta. Będziemy oczywiście chcieli to konsultować na każdym etapie, także z gminą Ostróda, z panem wójtem, bo wszyscy wiemy, że dziś te granice administracyjne miasta Ostróda nie odpowiadają w żaden sposób realnej wielkości naszego miasta. Mamy takie osiedla w Ostródzie, które, proszę już zauważyć, że mówię o nich w Ostródzie, ale mamy osiedla złożone z mieszkańców Ostródy, które leżą tuż poza granicami naszego miasta. Mamy punkty handlowe, z których korzystają mieszkańcy Ostródy głównie, które leżą tuż poza granicami miasta Ostróda. To generuje bardzo wiele różnych problemów administracyjnych i my wiemy o tym doskonale, że te 14 km kwadratowych naszego miasta przy raptem 8 km powierzchni użytkowej czyni nas jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce, bo to też trzeba sobie o tym głośno powiedzieć. I Ostróda jako stolica naszego subregionu, jako miejsce, które jest również stolicą gminy, w pewnym momencie bez rozmów o swoim kształcie, bez tej dyskusji i późniejszych ruchów, po prostu może stracić ten swój status i będzie miała problem, by wypełniać rolę, które wypełnia dzisiaj również dla tych, którzy w samej Ostródzie nie mieszkają.
1: Jest kilka dróg włączania, powiedzmy, podostródzkich miejscowości w granice administracyjne Ostródy. To jest wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale też referendum. Którą z tych dróg będzie starał się pan pójść?
3: To jest za wcześnie, by o tym mówić. Na pewno nie jest to coś, co będę robił sam w pojedynkę. Stworzymy pewnego rodzaju mapę drogową kolejnych ruchów i będziemy na ten temat głośno dyskutować. Jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu połowy kadencji bieżącej samorządu. Wiele zadań, które były do wykonania w tych pierwszych dwóch latach, wykonaliśmy, uporządkowaliśmy bardzo dużo różnych procesów. Dziś musimy aktywnie myśleć o przyszłości Ostródy, o tym, jaką Ostródę zostawimy kolejnym pokoleniom, i dyskusja na temat granic naszego miasta jest kluczowa w tym momencie. Nie chcę teraz mówić o tym, którą drogą będziemy iść, ale mogę powiedzieć jasno, że na pewno będziemy podejmować bardzo daleko idącą dyskusję w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, która pewnie zakończy się również krokami formalnymi, ale jakimi, to za wcześnie by o tym jeszcze mówić.
1: Burmistrzu, no to teraz do pytania, w zasadzie stwierdzenia, kiedy Jarosław Herkowski obejmie stanowisko zastępcy burmistrza Ostródy. Rozważa pan to? A dlaczego pytam? Docierają do mnie informacje, że coraz częściej pan Jarosław Herkowski pojawia się w pana towarzystwie na różnych wydarzeniach. Ja to zweryfikowałem, bo prześledziłem pana media społecznościowe i tam wspólnie kupujecie truskawki. wspólnie otwieracie Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym. To nie jest nic złego, tylko nasuwa się taka analogia. Sprawdził się w Mabaku, no to może tam gabinet obok burmistrza też się sprawdzi.
3: Mam wyśmienitego, fantastycznego zastępcę burmistrza, Jolę Gadomską, specjalistę, człowieka, któremu w 100% ufam, człowieka, który sprawdza się w swojej roli lepiej niż mógłbym to sobie wymarzyć w dniu, w którym powoływałem ją na to stanowisko. I nie mam w planach powoływania drugiego zastępcy burmistrza. Jarek Herkowski to człowiek, którego również doskonale znam, który ma moje pełne zaufanie, jest wyśmienitym prezesem Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych. Jestem zresztą przekonany, że to nie jedyna rola, w której sprawdziłby się doskonale, ale dziś ma jeszcze bardzo, bardzo dużo zadań różnych, które będzie w najbliższym czasie w ramach Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych realizował dla Ostródy, dla Ostrudzianek i Ostrudzian. Jest Jarek też osobą, która tę Ostródę kocha, która ją czuje, która jest często takim buforem, można by powiedzieć, między potrzebami a możliwościami, bo Mabak to jest niezwykle trudna spółka, w której należy zarówno mieć w sobie sporo empatii, by ludziom pomagać, ale też mierzyć siły na zamiary. On to potrafi, jest wyśmienitym specjalistą, świetnym menadżerem, ale nie mam w planach powoływania Jarka na stanowisko zastępcy.
1: Panie burmistrzu, ale teraz o tym, co się zmieni na ulicy Garnizonowej i Niepodległości. Schody łączące te dwie ulice to już w części schody należące do miasta Ostróda. No właśnie, mieszkańcy pytają żartobliwie, czy co drugi schodek, czy tak wzdłuż przejęliśmy te schody, bo trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy od kilku lat, a przynajmniej ja pamiętam, że od 3 lat te schody są wyłączone z użytkowania decyzją Starostwa Powiatowego ze względu na zły stan techniczny, ale mieszkańcy pukali do Urzędu Miasta, żeby wyjaśnić, kiedy remont tych schodów. Będzie remont schodów, miasto jest właścicielem części. Większej, mniejszej, jakiej?
3: Radni podjęli decyzję o zgodzie na to, abyśmy mogli w drodze darowizny od spółki Mobilis przejąć tę część schodów, która leży na ich terenie. Do tej pory, przez ostatnie 2 lata, te schody to był taki wyrzut sumienia dla mnie bardzo duży, bo jeszcze przed wyborami rozmawiałem z mieszkańcami i deklarowałem ludziom z Garnizonowej to, że zajmiemy się tymi schodami, że jak najszybciej postaramy się sprawić, aby ten skrót do miasta przestał być niebezpieczny, aby mógł zacząć służyć mieszkańcom ulicy Garnizonowej. Niestety, 2 lata, równe te 2 lata trwały negocjacje ze spółką, które miały na celu sprawienie, byśmy po prostu ten teren mogli przejąć. Część została sprzedana w którymś momencie, czy posadowiona na terenie nienależącym do miasta. Druga część, bo cała ulica Garnizonowa to ulica powiatowa, którą zarządza starostwo, konkretnie zarząd dróg powiatowych, więc jedna część jest w rękach powiatu, ale tutaj myślę, że bez problemu znajdziemy formułę na to, żeby jak najszybciej te schody przejąć, więc my zdeklarowaliśmy się, że to zrobimy, choć teoretycznie takiego obowiązku nie mieliśmy, ale wszystko po to, aby mieszkańcom ulicy Garnizonowej po prostu ułatwić, usprawnić życie. Także pierwszy krok został zrobiony, teraz w ciągu najbliższych tygodni pewnie dogramy to z spółką, podpiszemy akt notarialny, równolegle będziemy pracować nad tym, by przejąć tę dolną część, mniejszą od starostwa powiatowego, no i postaramy się jeszcze albo w drugiej połowie tego roku, albo na początku przyszłego wygenerować, znaleźć środki na dokumentację techniczną, bo od tego musimy zacząć. No i deklarowałem dziś na sesji i potwierdzam to, że dołożę wszelkich starań do tego, żeby w przyszłym roku te schody powstały. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w 2027 roku mieszkańcy ulicy Garnizonowej z tych schodów będą mogli korzystać i liczę na to, że tak szybko uda nam się to zrobić, żeby to było w pierwszej połowie przyszłego roku. Ale obietnic, pan redaktor już wie, że obietnic, jeśli chodzi o te czasowe rzeczy, po pierwszym półroczu mojego burmistrzowania już nie składam, bo samorząd uczy pokory, jeśli chodzi o czas.
1: Teraz o inwestycjach miejskich, które niepokoją. Budowa ulicy Hanki Ordonówny, ale też rozbudowa cmentarza w Ostródzie. Te inwestycje są realizowane, aczkolwiek napłynęły też do pana, ale i do mnie niepokojące informacje, że wykonawca, spółka Dromo, która realizuje te inwestycje w Ostródzie, jest w trudnej sytuacji finansowej. Nawet są takie informacje, że do Urzędu Pracy w Ostródzie wpłynęła informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Nie o spółce Dromo, ale o tym, czy inwestycja Hanki Ordonówny zostanie dokończona i co z newralgiczną inwestycją w postaci rozbudowy cmentarza.
3: Warto w ramach punktu wyjścia wiedzieć o tym, że miasto wybiera wykonawców inwestycji w ramach procedur przetargowych. W tych procedurach przetargowych po spełnieniu kilku kryteriów decydującym czynnikiem jest też cena i miasto nigdy nie ma możliwości, aby zweryfikować w dużej mierze, powiedzmy, przyszłą kondycję fizyczną firmy, która wygrywa przetarg. Więc kłopoty spółki Dromo, o której pan redaktor wspomina, która wykonuje tę inwestycję, od pewnego krótkiego czasu są nam znane i mieliśmy wiele już dobrych, merytorycznych spotkań i rozmów ze spółką i wiedzieliśmy, że chcą te inwestycje oni jako Dromo dokończyć. Tak się okazało, że w miniony poniedziałek, wtorek z obu tych placów budowy zeszli po prostu robotnicy, którzy z tego, co mi wiadomo, rozwiązali w ten czy w inny sposób, to już nie jest jakby moja kompetencja, stosunki pracy z firmą Dromo. I teraz mamy 2 tygodnie od dziś, do 10 czerwca. To jest czas i taka cezura czasowa, którą sami sobie daliśmy na to, aby znaleźć cedenta, czyli firmę, która uzgodni szczegóły dokończenia robót, mówię przede wszystkim o ulicy Ordonówny w tym momencie, zarówno z Dromo, jak i z nami, a także z tymi organami, które pracują nad tą upadłością, żeby tam wszystko było dobrze z punktu widzenia formalnego. Więc to jest to pierwsze zadanie, które chcemy zrealizować. W ciągu 2 tygodni znaleźć kogoś, kto jak najszybciej na tę ulicę wejdzie i ją po prostu dokończy w ramach tej umowy, którą mamy. Jeśli to nie dojdzie do skutku, jeśli nie uda nam się tego zrobić, wówczas też jesteśmy na to w umowie przygotowani. To jest co prawda nie nasza wina, ale umowy zawieramy tak, żeby być gotowym, być w ten sposób chronionym, gdy taka rzecz się dzieje u wykonawcy. W związku z tym, jeżeli do 10 czerwca nie będziemy mieli podmiotu, który zrealizuje te inwestycje do końca, wtedy będziemy przeprowadzać inwentaryzację placu budowy, rozwiążemy umowę z firmą Dromo i będziemy nowy przetarg ogłaszać. Tylko to wtedy potrwa nawet kilka miesięcy, zanim wrócimy na ten plac budowy. Więc wolałbym tego uniknąć, dlatego szukamy rozwiązania takiego, które sprawiłoby, że za tydzień, 2, 3 wrócimy i zaczniemy te inwestycje dalej budować. Tak czy inaczej, ulica Ordonówny powstanie i co ważne, poinformowaliśmy o tych problemach już też Urząd Wojewódzki i nasza umowa o dofinansowanie tej ulicy przewiduje również takie sytuacje. W związku z tym nie ma ryzyka utraty dofinansowania, bo to też była kwestia, która się pojawiała. Nieco inaczej jest, jeśli chodzi o cmentarz, bo tutaj mamy takie, powiedzmy, 2 zadania prowadzone równolegle. Jedno z nich robi firma Dromo bezpośrednio i tutaj brakuje 2-3 tygodni do zakończenia. To między innymi budowa płotu i firma Dromo ma nam dać informacje na temat tego, czy swoimi siłami zakończy tę budowę w ciągu tych 2-3 tygodni. Jeśli nie, to znów damy sobie czas na to, żeby znaleźć cedenta. Ale z racji tego, że tutaj te wszystkie materiały budowlane są na placu budowy już i jest ona na ukończeniu, myślę, że będzie nam prościej. I jest jeszcze druga część tego placu budowy, która jest wykonywana przez firmę zbrodnicy, która z kolei zatrudniła firmę Dromo jako podwykonawcę. No ale to już nie jest jakby jest to w naszym interesie, by ten podwykonawca albo dokończył samodzielnie, albo znalazł innego podwykonawcę, no ale tutaj ryzyka już nie ma, że coś się będzie działo. Także jest to trudna sytuacja, na pewno z punktu widzenia samorządu nie zawiniliśmy tutaj niczym, choć oczywiście odpowiedzialność musimy za to wziąć i zadziałać tak, żeby te inwestycje i skończyć w terminie i żeby wiązało się to z jak najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców. Mieszkańców ulicy Ordonównej, z którymi będziemy w najbliższym czasie o tym wszystkim rozmawiać.
1: Do tematu rozbudowy cmentarza w Ostródzie, a także budowy ulicy Hanki Ordonówny będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury w serwisach informacyjnych, a także w magazynie reporterów.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Audycja sportowa.
1: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, bo jak słyszeliście, o sporcie będziemy rozmawiać, czyli pracownik Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
4: Cześć.
1: Krzysztof, rozpoczynamy od Orlikowej Ligi Piłki Nożnej. Czwarta kolejka za nami. Ja na szybko podam wyniki. Laga Bonito 9-1 wygrywa z Wit Nieruchomości. FC Kumple 7-4 wygrywają z Hemmą Nieruchomości. Remis 2-2 w meczu Model Art Wałdowo Team. Z kolei Promil Lubain wygrywa 9-3 z ekipą z Rywu. Oj, tym ekipom z Nieruchomości nie poszło.
4: Nie poszło. Nie było m.in. Amadeusza Wita, który jest bramkostrzelnym zawodnikiem, praktycznie bez ławki rezerwowych. I w drugiej połowie to już była ogromna przewaga. I Laga Bonito w tej chwili jest jedynym zespołem bez porażki. W czterech meczach zdobyła 10 punktów, czyli 3 zwycięstwa, 1 remis. A na drugim miejscu Kumple, którzy są tylko o 1 punkt, mają mniej w tabeli. I robi się coraz ciekawiej. Zbliżamy się do półmetka tej ligi. I muszę powiedzieć, że na wszystko jeszcze jest w grze. Na trzecim, czwartym, piątym, piątym miejscu drużyny mają po 6 punktów. A ponieważ w meczu zdobywamy 3 punkty, to nawet te drużyny, które mają po 4 punkty i są na dalszych miejscach, wszystko jest możliwe, robi się coraz ciekawiej. Muszę powiedzieć tak, wczorajsza kolejka była bez żadnej kartki, ani żółtej, ani czerwonej, ale opieka medyczna miała trochę pracy.
1: O.
4: Było kilka kontuzji, nie wiem, czy to wynikało, może panowie zbyt poważnie niektórzy traktują to, może to był pech. W każdym razie ogólnie atmosfera jest bardzo fajna, fair play. I muszę powiedzieć, że ten brak kartek to też świadczy o tym, że warto organizować taką ligę. Pozdrawiam w tym momencie Tomka Radziszewskiego, który ogarnia, że tak powiem, pod względem sędziowania, a ponieważ wszyscy Tomka znają, zawodnicy, więc czasami fajne dialogi są w trakcie, gdyby tam pan Marek Apel przyszedł i nagrał. Chociaż nie wszystko by się nadawało na ten.
1: A wpadnę, zobaczę. Ale
4: zapraszam.
1: Wiesz, według mnie to brak kartek oznacza mniej więcej to, że poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, był na tak niskim poziomie, że sędzia nie musiał wyciągać wafelków i czerwieni.
4: Nie, sędzia ustalił pewien poziom sędziowania i reprymendy słowne wystarczały zamiast wyciągania kartek.
1: Krzysztof, ale to jeszcze tylko tak odbiegnijmy od tego grania na Orliku do Halówki, bo to też taka, można powiedzieć, rozgrzewka, te rozgrywki, bo jesienią zapewne panowie ponownie spotkają się w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, żeby przez kilka tygodni w Halówkę pograć.
4: Oczywiście, w tej chwili to jest takie granie, mogę powiedzieć, dlatego jest 9 drużyn, a nie 20, tak jak już rozmawialiśmy. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy jest przerwa w rozgrywkach, Halówka to jest tym takim świętem w hali, kibice, znajomi i tak dalej. Ale tutaj to odbywa się w ten sposób, że ludzie pracują nieraz nie tylko do 18, różnie. Mają treningi. To są drużyny A-klasowe, B-klasowe, typu Iskra Smykówko, prawda, Kormoran Zwierzewo. Widać nawet na koszulkach tych zawodników niektórych. To oni mają, traktują to tak, że aha, no zagram w tą środę, ustalamy sobie, że gramy Orlikową w Ostródzie, ale na co dzień trenują w swoich miejscowościach lub na Orlikach u nas też słyszę. To co, jutro się spotykamy, więc to są pasjonaci futbolu. Jest to takie bardziej pachnie wakacjami, takie rekreacyjne. Dojedziemy do wakacji i 3 lipca zakończymy. Muszę powiedzieć, że już wczoraj dostałem, wcześniej zamówiłem piękne puchary i statuetki dla wyróżnionych zawodników.
1: To teraz jeszcze taka informacja z pogranicza sportu, a także inwestycji. Byłem na ostatniej Komisji Rozwoju Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Na niej burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski poinformował, że miasto stara się o zewnętrzne środki z Ministerstwa Sportu. Uwaga! Na remont Orlika, czyli sztucznego boiska przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja 19. Ponoć ten Orlik jest już bardzo, bardzo wysłużony. Miasto stara się na pozyskanie środków na remont płyty tego boiska. Krzysztof, to chyba był jeden z pierwszych takich orlików w Ostródzie, czy ten przy Barzyniaku, pamiętasz?
4: To znaczy ja pamiętam pierwszy orlik, to na pewno organizowaliśmy jeszcze z księdzem Marianem Midurą, współpracowaliśmy, organizowaliśmy na Wałdowie.
1: Aha.
4: Tam z innego programu, to chyba blisko moje boisko, obok kościoła na Parkowej 30. I pamiętam, że ze sędziami autobusem miejskim przemieszczaliśmy się tam i zawodnicy byli w siódmym niebie, bo wreszcie jest orlik. Orlik i tam trybuny na 100 czy 150 osób. Oczywiście nie chodzi mi o zapomnienie trybun, ale ten orlik jest, był chwalony przynajmniej za nawierzchnię, a była to niesamowita atrakcja i zawodnicy, chociaż tam warunki socjalne, już nie będę wnikał w szczegóły, było ciężko, powiedzieli: nie, Krzysztof, jeździmy tam samochodami, rowerami i muszę powiedzieć, że frekwencja było dużo, dużo drużyn. Nie chcę teraz skłamać, który to był rok, ale to był na pewno ten orlik.

0: Zmieniamy dyscyplinę sportu, przechodzimy do Mistrzostw Polski Masters w tenisie stołowym. Te były rozgrywane w Ostródzie od 22 do 24 maja w hali OCIR przy ulicy Kościuszki. Krzysztof, byłem, widziałem, podziwiałem. Ja sobie życzę jednego, żeby w wieku niektórych zawodników i zawodniczek tak się ruszać, nadal mieć ochotę na sport. Nie wędkuję, to może będę grał w tenisa stołowego w sędziwym wieku, bo posłuchajmy, udało mi się porozmawiać z zawodnikami, no, że małżonki muszą znosić ich wyjazdy, a tak, ja bym to tak podsumował. Ci panowie, którzy 9 turniejów w całej Polsce odwiedzili, żeby do Ostródy na koniec przyjechać na zakończenie sezonu, no to tak turystycznie traktują tę grę w tenisa stołowego. Posłuchajmy.
1: Tomasz Życimski, sędzia główny Mistrzostw Polski Masters.
0: Znajdujemy się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Kościuszki. Panie sędzio, ilu zawodników mierzy się do niedzieli o tytuły najlepszych zawodników w tenisie stołowym w tej, no można powiedzieć, kategorii jak wino, dojrzałej?
1: 324 zawodników, z tego jest 50 kobiet i 274 mężczyzn.
0: Kategorie wiekowe?
1: Kobiety grają w 6 kategoriach wiekowych, od 40 roku życia do 75 plus praktycznie. Mężczyźni od 40 roku życia, ostatnia kategoria to jest 85 plus.
0: Podziwia pan ich, jak tak stoją za tymi tenisowymi stołami? Mają czasem nawet po ponad 80 lat i nadal grają.
1: Podziwiam i to jest argument na to, że tenis stołowy to sport na całe życie.
0: I teraz jeszcze o tym, że to nie są przypadkowi ludzie tutaj. Oni musieli zagrać w 9 turniejach, gromadzić punkty rankingowe, żeby awansować tu i kończyć sezon w Ostródzie.
1: Tak, warunek jest taki, że muszą grać w Grand Prix Polski, Masters. Było 9 Grand Prix, mieli limit do zaliczenia, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski, Masters.
0: Sędziuje pan, patrzy pan na tych zawodników jak? Bardziej w atmosferze przyjaźni, czy raczej ta nutka rywalizacji jest na pierwszym miejscu?
1: Myślę, że na pewno przyjaźń i sentyment i znajomość się przez wiele lat, ale rywalizacja przy stole zawsze zostaje i będzie. Zawsze ktoś chce wygrać, ktoś chce jak najlepszy wynik zająć. Także podziwiam ich i cieszę się, że tu przyjeżdża takie zawody.
0: Skąd pan przyjechał na Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym?
2: Dolny Śląsk, okolice Lądka Zdroju, tego zalanego.
0: Ile turniejów Grand Prix pan rozegrał, żeby przyjechać tu do Ostródy?
2: 6. 6 albo 7, nie pamiętam teraz, ale chyba 6. No, najwyżej byłem 2 razy 5-6, a tam 9-12. Także 5. miejsce było dla mnie sukcesem.
0: O co pan gra w ten weekend w Ostródzie? To jest raczej zabawa, rywalizacja. Ile lat w tenisie stołowym pan siedzi? Amator, czy jednak była przygoda z zawodowcem?
2: Nie, żadnej przygody z zawodowcem. Amator, zacząłem grać przed 40. W szkole gdzieś tam się kiedyś grało i tak. Zacząłem właśnie, przygodę z weteranami zacząłem od Ostródy 22 lata temu, jak skończyłem 39 lat. I od tej pory jeżdżę praktycznie co roku. W zeszłym roku nigdzie nie byłem, bo byłem po operacjach.
0: Co daje panu ten sport?
2: No, na pewno dużo satysfakcji, ruch.
0: Panowie, znajdujemy się na Mistrzostwach Polski Masters. Skąd przyjechaliście do Ostródy?
3: Z Rumi.
0: Rywalizacja, czy jednak bardziej tak na sportowo, na towarzysko?
3: Rocznik 75 plus, starsi panowie. Gramy trochę, na emeryturze zaczęliśmy grać i jesteśmy amatorami z krwi i kości, a grają tu zawodowcy. A jesteśmy dumni, bo udało mi się wygrać na przykład Grand Prix Polski, a mój kolega z klubowego był trzeci miejsce. I teraz czekamy na nagrody.
0: Panowie, niektórzy jeżdżą wędkowo, a wygracie w tenisa.
4: Dla zdrowej przyjemności. I dla zabicia czasu trochę też, nie?
0: A żona jest zła?
4: Musi tolerować to. Niestety.
0: W ilu turniejach pan wziął udział? Bo minimum 3 to jest prawo gry tutaj.
4: Myśmy, jak brałem jeden mniej, 8. W 8.
3: A ja w 9. W 9 turniejach Grand Prix Polski. Czołówka byłem i udało się wygrać Grand Prix Polski. A teraz weszliśmy do finału.
0: Trzymam kciuki za złote medale.
3: Dziękujemy. Się nie zawiedziemy.
0: Widzisz, Krzysztof, niektórzy jeżdżą na ryby, inni grają w tenisa. Pozwól, że prywatnie. A ty co będziesz robił, jak będziesz odpoczywał?
5: Ja może wreszcie wezmę się za ruch prawdziwy. Przynajmniej jak nie bieganie, to marszobiegi. Chociaż koledzy mnie namawiają, jeszcze nawet starsi ode mnie spotykają się, odbijają piłkę tutaj, niekoniecznie w Ostródzie, ale w halach w Widzbarku, w Samborowie. Więc mam niesamowicie fajną propozycję, żeby się poruszać jeszcze i właśnie spotkać. Najważniejsza jest ta integracja, powspominać stare czasy, jak się grało na hali, na plaży.

0: marzy na spartakiadach przeróżnych.
1: Ale zauważ jedną rzecz. To jest ogromna promocja Ostrudy, takie mistrzostwa.
2: Oczywiście.
1: Polski Masters. Lądek-Zdrój, Rumia. Z całej Polski zawodnicy przyjeżdżają, żeby sobie...
0: I z przyjemnością tutaj przyjeżdżają. Zresztą muszę powiedzieć, że będąc na... Oglądałem te mecze w piątek, w pierwszy dzień otwarcia imprezy. No i nasz burmistrz, który dobrze sobie radził i radzi w tenisa stołowego, też na otwarciu właśnie podkreślał to, że to środowisko jest takie fajne i lubią się wszyscy nawzajem. Ja widziałem, jak oni się rano już o godzinie 8:00 witali. Panie, panowie, pomimo tego, że co 2 tygodnie się spotykają, to zawsze mają wiele ze sobą do porozmawiania i no i chwała im za to.
1: Pamiętaj też, że na tenisie stołowym jest przyjazna atmosfera. Ja czasami bywam na meczach piłkarskich. To i działacze zespołów piłkarskich z regionu potrafią rzucać bluzgami na stadionie.
0: Oczywiście.
1: A tu przyjemnie, miło, każdy się uśmiecha. Ja nigdy na tenisie stołowym nie słyszałem żadnych wulgaryzmów. Ale zostańmy przy piłce nożnej, bo przed nami 12. edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego chłopców Ostruda Cup do 31 maja. Rywalizacja na boiskach przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 maja 19. Krzysztof, trzymamy kciuki za Sokoła.
0: Trzymamy kciuki za Sokoła. Ja z tej okazji, że mogę dzisiaj zaprosić wszystkich kibiców z Ostrudy, młodszych, starszych, przyjdźcie pooglądać. 16 ekip z całej Polski, 88 spotkań. W piątek gramy po otwarciu imprezy, które będzie o 15:30 na stadionie przy ulicy 3 Maja. A od 17 do 20 gramy tą pierwszą sesję, ale najważniejsze będą w sobotę gry. Od rana, od 8:30, 3 godziny gramy do 11:30 i po obiedzie od 14:30 do 17:30 gramy sesję popołudniową, gdzie będzie już podział na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. No i o 18:15, jak zawsze, tradycyjnie, taki fajny, integracyjny mecz. Przyjaciele Ostruda Cup, są to często sponsorzy, a naprzeciwko staną trenerzy ekip, które grają. Jest bardzo fajna wtedy atmosfera. Naprawdę warto przyjść pooglądać, a w niedzielę to już będą te najważniejsze drużyny, będą przeżywać mecz o miejsca. Tam już będą, nie będzie łatwo. Tam będzie tak, często jest tak, że jest remis, jest dogrywka, są karne. Muszę powiedzieć, że warto przyjść w dniach 29-31 maja pooglądać zmagania wielu ekip z całej Polski.
1: Zapraszamy Was na trybuny. Za tydzień zdamy Wam relację z tego wydarzenia, a Krzysztof Filiczkowski przez weekend będzie tym panem z namiotu.
0: Tak, zapraszam.
1: Do namiotu.
0: Nie, na boiska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury.
1: Kanapa kulturalna w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel. Wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
4: Cześć.
1: Dzisiejszy gość. Jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak, ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy... Zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem.
4: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
1: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
4: Postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostruda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery pory roku jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację. I już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
2: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych, często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe na klisze. Ja pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową, no taki no, na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty, weź aparat i zrób nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że to może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Ujęcia krajobrazowe, no przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie gdzieś, to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012 2013 roku dopiero tak uznałem, że no czasami można coś pokazać, a na całego w internecie dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
4: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
2: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś publikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła Ostródy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze, z daleka od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest to oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli. A też czasami się zdarzy tak, że poproszą o jakieś zdjęcie, udostępnią u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy. Na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie, na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
4: Odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
2: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną. Ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć coś więcej niż bym oczekiwał. Czasami jest trochę gorzej, ale myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
4: Czyli fotografia reportażowa niesie więcej niespodzianek?
2: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to, co jest, to, co się przed obiektywem pojawia, no i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
4: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tuż myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
2: Mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem. Jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś drogi mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
4: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
2: Jednego myślę bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną, też miała coś do powiedzenia. No i one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
4: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, że gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
2: Myślę, że kiedyś to było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. Wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować. No właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy artystyczną, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
4: I no właśnie, czy te wszystkie super aparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
2: No oczywiście, aparat sam zdjęcia nie zrobi, tak samo, nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
4: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
2: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
1: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostruda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Korek.

0: FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie, ale pamiętajcie, że trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Ostrucki przygotował ofertę i na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, zanim przejdziemy do świętowania 60-lecia, no to o tegorocznym naborze. Ja muszę wrócić do sytuacji, w której znalazłem się kilka miesięcy temu, a mianowicie byłem u was na otwarciu jednej z najnowocześniejszych pracowni do kształcenia młodzieży w kraju. Koboty, zawód mechatronika. Wyście wynieśli tę szkołę na nowy poziom, ten krajowy, ale też międzynarodowy, bo zaraz porozmawiamy o wyjazdach zagranicznych. Ten mechatronik to jest zawód, który szczególnie promujecie?
2: Dokładnie. Zawód, na którym nam najbardziej zależy i zawód, który ma być kształcony przede wszystkim praktycznie. Zapotrzebowanie jest takie rynku pracy. Wszystko się automatyzuje, więc tacy fachowcy, specjaliści do obsługi ruchu, do obsługi taśm i różnych specjalistycznych urządzeń są jak najbardziej potrzebni. Nam udało się zdobyć sporo projektów. Szkoła radzi sobie z tym bardzo dobrze. To już od 2018 roku, myślę, gdybym to zsumował, to pozyskaliśmy około 12 milionów na bazę dydaktyczną. A połowa tych środków była przeznaczona na mechatronikę. Powstał nowoczesny blok, 8 pracowni mechatronicznych, a ostatnia, którą otworzyliśmy, na której pan redaktor był obecny, z kobotem, czyli takim już bardzo zaawansowanym robotem, który może w bliskiej obecności z człowiekiem pracować, czyli te czasy, gdzie robot czy ramię robota było zamknięte w klatce, żeby nie doszło do jakiejś kolizji z człowiekiem, te czasy już są za nami i my podążamy za tym, żeby młody człowiek, który wyjdzie na rynek pracy, potrafił z takim robotem współpracować.
1: Panie dyrektorze, ale odwołanie do służby zdrowia. Możemy mieć najnowocześniejszy rezonans magnetyczny, najnowocześniejszy blok operacyjny na świecie, ale jak nie mamy kadry, to w zasadzie nie mamy kim leczyć. Wy macie jedno i drugie, to znaczy macie najnowocześniejsze pracownie, ale też wykształconą kadrę, bo programy, które pozyskaliście w ostatnich latach, gwarantowały nie tylko wyposażenie pracowni, ale też szkolenia dla nauczycieli.
2: Dokładnie. Udało mi się też i w projekcie wpisać, bo szanowni państwo, szkolenie z oprogramowania czy sterowania kobotem na dwóch nauczycieli mechatronicznych 22 tysiące. Budżet szkoły nie byłby w stanie. To jest w ogóle całkowity budżet na cały rok szkolny dla 80 nauczycieli. Więc tylko w projektach było to możliwe. Pozyskanie w ogóle też pracownika jest bardzo trudne. Niedawno, rok temu, udało się nam pozyskać, powiem wprost, pana Mirosława, który już dużo dokonał w przemyśle, a teraz postanowił dzielić się swoją pasją i zarażać młodzież.
1: Panie dyrektorze, ale macie sporo tych kierunków, między innymi technik hotelarstwa. I teraz na chwilę się tu zatrzymajmy. Wyjazdy międzynarodowe to jest też wasz atut. To znaczy uczeń jedzie, z tego co pamiętam, to chyba do Grecji mieliście wyjazdy. I tam zdobywa tę techniczną wiedzę, ale też może język podszlifować.
2: Tak, jeździmy do Grecji, byliśmy w Rumunii, to też był taki ciekawy teren, jeszcze taki odkrywany. W tym roku przygotowujemy wizytę do Włoch. Dla młodzieży No jest to bardzo atrakcyjne, nie ponoszą żadnych kosztów, a kontakt bezpośredni z ludźmi, osobami posługującymi się obcym językiem i w tych sytuacjach autentycznych radzenia sobie, to jest zupełnie inna nauka języka. Poza tym z hotelarstwa pracują na salach, radzą sobie, czyli tutaj i z komunikacją, jak i również z tą techniczną stroną. Są to duże, renomowane hotele i we Włoszech, i w Grecji, także naprawdę to jest wartościowe.
1: Porozmawiajmy teraz o takich miłych akcentach, bo macie konkursy kulinarne, między innymi na najlepsze pierogi przed świętami Bożego Narodzenia, ale też jedno wydarzenie, które zawsze chwyta mnie za serce, taka rolnicza tradycja w Ostródzie, powiedzmy, czyli przejazd kawalkady ciągników na Wigilię Szkolną. Widzę, że pan też kontynuuje te tradycje w szkole, które zostały wymyślone lata temu, a uczniowie przy tym świetnie się bawią.
2: Tak, i ja już myślę, że nie muszę namawiać, bo w tym roku to była inicjatywa młodzieży z kierunków technika mechanizacji rolnictwa, agrotroniki, z technika agrobiznesu. Pełnoletnia młodzież przyjechała swoimi ciągnikami odpowiednio ustrojonymi do tego święta. Także myślę, że to już na tyle się wpisało, że dzieje się automatycznie. Ja daję tylko warunki na to, żeby bezpiecznie mogło to się odbyć.
1: Do was przychodzi młody człowiek, który już wie, co chce w życiu robić, bo jeśli pójdzie na technika pojazdów samochodowych, no to odwrotu nie ma, no będę mechanikiem.
2: Tak, i powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o technika pojazdów samochodowych, jak również w szkole branżowej mechanika samochodowego, jest jakiś boom. W tamtym roku powstała 30-osobowa klasa. Uczniowie są bardzo sprecyzowani, konkretni. Może też to, że warunki w szkole, odpowiednie wyposażenie i bardzo dobra zdawalność w tym kierunku, ale chyba też potrzeba rynku sprawia, że ci uczniowie konkretni, sprecyzowani wybierają takie kierunki, w których na pewno znajdą pracę.
1: Panie dyrektorze, pozostałe kierunki, bo macie też szkołę wielobranżową. No właśnie, ja nie tak dawno rozmawiałem z panią Anną Teodorowicz. Ona wspomina, że ta młodzież, która wybiera szkołę wielobranżową, to jest najcenniejszy narybek, bo kto nas uczesze w Stasicu szkołą fryzjerów, ale kto nam ugotuje, bo macie zawód kucharza, kto nas obsłuży w hotelach, pracownik obsługi hotelowej, to są naprawdę potrzebni pracownicy, którzy zarobią tu na lokalnym rynku pracy. Nie będzie trzeba wyjeżdżać za chlebem za granicę.
2: Dokładnie. I taka jest potrzeba, bo w barometrze zapotrzebowania na rynku pracy szczególnie chodzi o pracowników na poziomie szkoły branżowej. Jak zmieniono technikum na 5-letnie, ja mam wrażenie, przynajmniej w mojej szkole, więcej uczniów nabiera się do szkoły branżowej i mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Już na ten czas rekrutacji mamy 14 osób dla mechanika samochodowego w rekrutacji. To są dopiero niecałe 2 tygodnie. Myślę, że perspektywa 5 lat, a 3 lata, konkretny zawód, konkretne zatrudnienie może będzie przemawiało szczególnie do rodziców, żeby doradzać uczniom.
1: Teraz porozmawiajmy o jubileuszu 60-lecia. Pamiętajcie, idąc do rolnika, możecie być nawet senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Gustaw Marek Brzezin, obecny senator, a dawny marszałek.
2: To znaczy, był naszym nauczycielem i kierownikiem szkolenia praktycznego. Jesteśmy właśnie po rozmowach, zarówno pan starosta, jak i pan senator Gustaw Marek Brzezin objęli patronatem honorowym nasz jubileusz 60-lecia. który to będzie 10 października 2026 roku, czyli w tym roku.
1: Panie dyrektorze, to ważna data, tak, na takim kalendarzu szkolnym chyba.
2: Bardzo ważna. Tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok szkolny 2025-2026. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani. Chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże. Poprzeczkę podnieśliśmy wysoko. Za nami wojewódzka inauguracja roku szkolnego, więc...
1: To rozumiem, że ten Dzień Edukacji Narodowej w tym roku całe województwo świętuje tutaj.
2: Nie, nie, no. Tak nie. Najważniejsi są absolwenci. I staramy się, żebyśmy no przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
1: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
2: A może tak.
1: Praktyczną oczywiście.
2: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
1: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
2: Tak. W tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić taką konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
1: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
2: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane. W tym tygodniu skosztorysowaliśmy. Ogłoszenie już w mediach jest, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Planujemy też taki, na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, zespół szkół rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała no, bardzo dobre miejsca w historii.
1: Panie dyrektorze, ale to taka trochę chyba tradycja, bo ja zawsze w rozmowie z Krzysztofem Filiczkowskim w audycji sportowej na naszej antenie podkreślamy, że młodzi ludzie wrócili do siatkówki. W tym roku zespół z waszej szkoły, z liceum ogólnokształcącego, ale też z Salezjana przystąpił do rozgrywek miejskich. Zabrakło Staszica i ekonomika. Pani dyrektor ze Staszica obiecała, że postara się namówić młodych ludzi. No to szykuje nam się lepsza rywalizacja siatkarska na jesień.
2: Zdecydowanie. Ja też jestem osobą, która aktywnie spędza czas i wszelkie działania, które próbuję robić to, żeby zmotywować młodzież i udział naszej drużyny w siatkówce, no jest konieczne.
1: No to jeszcze do najważniejszego, czyli do naboru. Koniec składania wniosków 17 czerwca, godzina 15, panie dyrektorze, ale druga ważna data to jest dostarczenie świadectwa oryginału, ukończenia szkoły podstawowej, a także podejścia do egzaminu ósmoklasisty. Bez tego, choćbyście płakali pod drzwiami rolnika, nikt was nie przyjmie.
2: Takie warunki są ministerialne, kandydat musi spełnić. To są formalne sprawy, później są oczywiście uzupełniająca rekrutacja, ale też bez dokumentów no niestety nie może być przyjętym.
1: Zapraszamy serdecznie, trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Z kolei 10 października zespół szkół rolniczych imienia imienia Wincentego Witosa obchodzi jubileusz 60-lecia. Zapraszamy również na to wydarzenie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy na temat języka, a także wierzeń dawnych Mazurów. Szczegóły na temat Maxa Topena przygotował dla nas przewodnik Piotr Lisowski.
3: Dzisiaj wraca do łask o Maxie Poluksie Topenie. Człowieku, który zainteresował się, bo nie był pierwszym badaczem kultury mazurskiej, wierzeń mazurskich, ale napisał jedną, można powiedzieć, z takich bardzo ważnych prac o wierzeniach Mazurów, która stała się, można powiedzieć, takim punktem wyjścia dla pozostałych, bo do tej pory, do czasów, kiedy Topen zainteresował się wierzeniami mazurskimi i kulturą mazurską, były to pojedyncze prace w ramach historii Prus na Uniwersytecie Albertyna, były to jakieś pojedyncze takie artykuły, natomiast Topen postanowił dogłębnie zbadać, możemy powiedzieć, że zainteresował się właśnie tym tematem i poświęcił kilkadziesiąt lat swojego życia na to, aby zbierać informacje o kulturze Mazurów i to nie tylko tych Mazurów, których mówimy polskojęzycznych, ale również i tych niemieckojęzycznych. Sam też ubolewał w swoich pismach, że nie do końca dobrze poznał język polski, ale tutaj z tego, co zdołałem się o nim dowiedzieć, to również tym językiem polskim się posługiwał, choć dzisiaj bym powiedział bardziej językiem mazurskim, gdyż ten język to był język używany przez Mazurów, czyli ten język polski, który tutaj przywędrował do nas w czasach średniowiecznych albo i późniejszych i tak jak kiedyś już Państwu opowiadałem o właśnie tutaj mieszkających Mazurach, o tych Polakach, którzy tutaj mieszkali, to ten język nie ewoluował tak jak w Królestwie, czyli był to język, można powiedzieć, czasami archaiczny i on część słów i poznawał ten język, aby móc również z tymi mieszkańcami wsi rozmawiać. Proszę Państwa, urodził się w 1822 roku w Królewcu. No, jak wielu z tamtego okresu badaczy i sławnych ludzi, to jednak miejsce urodzenia i pozycja rodziny sprawiała, że można było się kształcić, bo był synem wysokiego urzędnika rejencji pruskiej, co umożliwiło mu właśnie pójście do gimnazjum, uczęszczenie do szkół. Tutaj, no jak każdy z młodych chłopców, też sobie opisuje w swoich wspomnieniach, no interesowało go bardziej, jak to się mówiło w języku niemieckim, Stadtbummeln, czyli takie spędzanie wolnego czasu, chodzenie po uliczkach i jak sam wspomina w swoich opowieściach, zainteresowała go różnorodność nabrzeża portowego w Królewcu, gdzie wydawało mu się, że wszyscy mówią jednym językiem i nagle czasami chodząc po tym nabrzeżu, jak tak przybijały barki czy łodzie, słyszał języki, których nie rozumiał. No oczywiście były to języki takie jak duński, bo to też przypływali właśnie żeglarze stamtąd, czy kupcy ze swoimi statkami, język litewski, język rosyjski, ale był też dla niego mowa niezrozumiała na barkach, na statkach, które miały pruską flagę. I zaczął dopytywać ojca, kto to jest, co to jest, że ci ludzie przecież są pod tą samą flagą naszego cesarza, naszego króla, a tutaj się okazuje, że mówią w jakimś języku, którego nie zna. No, ojciec mu zaczął tłumaczyć, że tutaj jest tak zwana gwara, że część ludzi mówi tym językiem niemieckim, ale część mówi takim starym mazurskim czy litewskim językiem. No, więc to były te jego pierwsze zainteresowania, właśnie biegając po nabrzeżu portowym w Królewcu, w którym się urodził, gdzie chodził do gimnazjum. I również Królewiec stał się miejscem jego studiów, bo nie wyjeżdżał nigdzie dalej poza swoje miasto, studiował w Królewcu. Oczywiście jako syn urzędnika i rodziny, która miała na to pieniądze, wyjeżdżali również na wakacje poza Królewiec, ale to nie wpływało jakby na jego etap kształcenia. Natomiast tutaj, kiedy na Albertynie studiuje tą filologię klasyczną i historię, spotyka również bardzo wielu naukowców, wielu ludzi. Między innymi poznaje profesora Johannesa Voigta. Był uważany wtedy za twórcę właśnie tej nowej historii pruskiej. No, w tym czasie Toppen studiuje, no, uzyskuje tytuł doktora i rozpoczyna swoją karierę naukową. Między innymi wyjeżdża do Elbląga. Tutaj rozpoczyna pracę w gimnazjum. Później przenosi się na krótko do gimnazjum w Poznaniu. Tutaj również naucza historii i filozofii. Ta historia go cały czas pasjonuje, ale jeszcze będąc w gimnazjum w Poznaniu jest typowym nauczycielem. Poświęca się pracy z młodzieżą. Natomiast trafia do Olsztynka w 1850. Jeszcze krótki ma epizod nauczenia w Kwizynie i tutaj już w tym Kwizynie, bo to jest ten teren Prus, czy tego Popowiśla, jak niektórzy dzisiaj mówią, czy Oberlandu, zaczyna go interesować właśnie ta różnorodność mowy mazurskiej, gdzie do tych mieszkańców, mówimy popularnie Mazurów, ale tu mieszkali Oberlandczycy, którzy mają swoje korzenie w różnych nacjach. I w wioskach zachowały się właśnie różne czy sposoby wyznawania wiary, czy obrzędy, ale również i kwestie językowe. I tu w okolicach Kwizyna spotyka menonitów, którzy zachowali jeszcze, można powiedzieć, też mowę swoich ojców, czyli niderlandzki. Co było ciekawostką, bo ta mieszanka właśnie niemieckiego z niderlandzkim powodowała tą gwarę właśnie tutaj oberlandzką, do której również wchodzą słowa z języka polskiego, bo też tutaj mieszkało to osadnictwo i to zaczyna w nim wzbudzać to duże zainteresowanie i zaczyna się zastanawiać, jak to jest z językiem. Czy język jest rzeczą żywą, że się przekształca, że tutaj właściwie to jest język niemiecki jako ten urzędowy, ale jak się wyjedzie na północ od Kwizyna w kierunku Malborka, to słyszy się dużo słów języka niderlandzkiego i jak się Kwizyna ruszy w kierunku Iławy, tutaj w dół, na Susz, na Lubawę, te tereny, no to znowuż dużo słów z języka polskiego, ale wszyscy w tych gwarach jakoś się ze sobą dogadują. No i tak można powiedzieć, że los sprawił, że w 1854 roku zostaje przysłany jako nauczyciel do Olsztynka, czyli tutaj na nasze tereny, bardzo blisko. I następnie jest nauczycielem historii, ale bardzo szybko awansuje i zostaje dyrektorem gimnazjum olsztyneckiego, które było jednym z takich ciekawszych gimnazjów na tym terenie, gdzie kształciło się wielu znanych ludzi, chociażby mieszkaniec pod Iławy, pan Bering, który również do tego gimnazjum wędrował. Ale proszę Państwa, Max Toppen rozpoczyna również te badania, te prace, jeździ po tych wsiach, prosi nauczycieli wiejskich, bo też sam wspomina, że gdyby nie nauczyciele wiejscy, to niewiele mógłby materiałów zebrać, aby oni spisywali dla niego wierzenia, opowiadania, legendy i można go porównać do Kolberga w naszej polskiej historii, który również w ten sposób zbierał dane. I to, proszę Państwa, ciekawe, że Kolberg i Toppen też się znali. Znaczy, nie znali się osobiście, ale korespondowali. Natomiast, proszę Państwa, w poprzednim spotkaniu mówiłem Państwu o Wojciechu Kętrzyńskim. I Max Toppen poznał Wojciecha Kętrzyńskiego, ale więcej z nim korespondował, bo na takie osobiste spotkania nie było czasu, nie było możliwości, więc do Wojciecha Kętrzyńskiego, który jeszcze w pamięci, jak Państwo pewnie wiecie, był też pochodzenia do mazurskiego czy pruskiego i nazywał się Adalbert Winkler, prosi go o to, aby pomógł mu w tłumaczeniach na język niemiecki przysyłanych mazurskich właśnie opowieści i koresponduje z nim na temat swoich odkryć, swoich porównań, tych badań właśnie wierzeń, badań tego ludu. I kolejnym, z którym również koresponduje, jest Hieronim Łopaciński. On dzisiaj w Polsce jest troszkę zapomniany, natomiast to można powiedzieć, że na podstawie pism Łopacińskiego Kolberg tworzy tą swoją historię kultury polskiej, kultury również mazurskiej, tutaj w tych opowieściach o właśnie ludach. No, Max Topen, pracując nad tymi wierzeniami, nad tą historią tego regionu, napisał bardzo ciekawą pozycję, czyli wierzenia mazurskie. Po niemiecku jest to Auberglauben aus Masuren, Märchen und Sagen, czyli wierzenia Mazurów, opowieści i historie, gdzie do tych opowieści mazurskich pisze wytłumaczenie, analizuje, skąd takie treści, że te wierzenia tutaj, tej ludności, to nie tylko wierzenia, które napłynęły z ludnością, czyli chrześcijaństwo, czy ta emigracja z terenów Polski w czasach krzyżackich, czy z innych nacji, Holendrów, Włochów, Czechów, wszyscy przyjęli, ale bardzo wiele tych mitów i wierzeń to mieszanka jeszcze z kulturą staropruską, gdzie tutaj na terenie Prus wierzeniom na przykład były kamienie, drzewa, woda, i to zaczyna być wpisywane w historię chrześcijaństwa. I bardzo ciekawym odkryciem Topena była wizyta chociażby w Prątnicy czy w Bratianie, gdzie znalazł między innymi baby pruskie, które, no ta w Prątnicy do dzisiaj tam funkcjonuje, czyli jest w murze kościoła, która została wykorzystana, a właściwie musiała być przekształcona jako miejsce kultu chrześcijańskiego. W tym miejscu musiało stać pewnie jakieś pogańskie grodzisko i może pogańska świątynia, bo chrześcijanie bardzo często właśnie w ten sposób zamieniali miejsce kultu pogańskiego na miejsce kultu chrześcijańskiego. I to zachowało się, można powiedzieć, do czasów Maxa Topena, gdzie ta wiara i ta obrzędowość nie wynikała, tak jak on pisał, czysto z Biblii, a właściwie z jakichś przyzwyczajeń, z jakichś tradycji, które wiązały się z tą historią wcześniejszą, czy Bratian, czy Prątnicą, no bo ta akurat baba pruska z Bratiana to trafiła, jest obecnie w muzeum w Toruniu, więc jakby ktoś z Państwa chciał pojechać, to proszę nie szukać w Bratianie baby, ale w Prątnicy można w kościele ją zobaczyć. No, proszę Państwa, drugą rzeczą, którą odkrył Max Topen i też to opisuje później w swoich książkach, to są tzw. święte gaje. Zauważcie Państwo, że na naszym terenie, tutaj tych Prus, mamy bardzo dużo miejsc, które w swojej nazwie w ogóle związane są z drzewami, albo nawet mówią po prostu święte gaj. Mamy święty gaj tutaj niedaleko naszego terenu, czyli na tenach Żuław, gdzie święty Wojciech został zabity. Mamy świętą lipkę, czyli lipę drewną. Mamy w naszej okolicy lipy. Mamy jeszcze wiele innych miejsc, takich jak Krosno, które też jest związane z roślinnością, więc to wszystko tutaj się Maxowi Topenowi jakoś zazębiało, że ta nasza religijność mazurska, jak on to nazywał, jest takim, można powiedzieć, przejściem i łącznikiem między pogaństwem a chrześcijaństwem. On to bardzo ładnie nawet tutaj napisał, taki fragment przytoczę. Nawet obecnie w Prusach uważają lasy za święte dla siebie i nie ważąc się postawić w nich nogi, nigdy do nich nie wchodzą, chyba że chcą w nich złożyć ofiarę. Proszę Państwa, no, na naszym terenie też mamy ten kamień ofiarny w okolicy Wzgórz Dyleskich i jak Państwo poczytać tą historię, tam też mieszkańcy nie wchodzili w te okolice, uważali to miejsce wokół Góry Dyleskiej, tam gdzie leży kamień ofiarny, nawet w XIX wieku, za miejsce duchów, za miejsce kultowe, miejsce święte, może nie związane z Kościołem katolickim, ale ci Mazurzy rzeczywiście z jednej strony oddawali według Maxa Topena cześć Bogu i chodzili do kościoła, ale z drugiej strony uważali, że ta natura coś z nią musi być i też należy takie miejsca jak ten kamień ofiarny czy inne miejsca to oczcić wiarą i raczej tam na przykład nie chodzić czy nie pracować w tym miejscu.
1: O tych, ale też innych historiach posłuchacie podczas bezpłatnych wycieczek po Ostródzie. Żeby wziąć udział w takiej wyprawie, wystarczy przyjść w sobotę o godzinie 15 na dziedziniec Ostródzkiego Zamku. Bezpłatne wycieczki do końca września są finansowane z budżetu Urzędu Miasta w Ostródzie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: tym magazynie reporterów Melo Radia Mazury wracamy do tematu zalania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, ale będziemy rozmawiać też o inwestycjach powiatowych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury. Ze mną w redakcji starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Panie starosto, tragedia i to ogromna. Ja jak zobaczyłem skalę zniszczeń, to w rozmowie z panią dyrektor Moniką Włodarczyk-Dudką określiłem, że są one całkowite. Jak pan postrzega całą tę sprawę? Od jednego wężyka się zaczęło.
4: Tak, to prawda. Straty są ogromne, bo ten wężyk na nieszczęście jeszcze był z gorącą wodą i ta para z gorącej wody poczyniła największe szkody we wszystkich jak gdyby pomieszczeniach na poszczególnych piętrach. Straty są bardzo poważne i tutaj trwa osuszanie tych wszystkich pomieszczeń, zdejmowanie podłóg, które po prostu napuchły. Straty są we wszelkich jak gdyby przedziałach. Dotyczy to i ścian, instalacji elektrycznych, mebli, wyposażenia. Straty są po prostu bardzo ogromne. Zakończyło się szacowanie przez rzeczoznawcę i teraz przystępujemy już do prac, bo musimy rozpocząć pracę, żeby ta poradnia mogła funkcjonować dalej. Najważniejsza informacja dla osób, które korzystają z usług naszej poradni, to dzięki współpracy zarówno ze szkołami miejskimi, jak i gminnymi, ale także z pomieszczeniami, które możemy przeznaczyć na działalność tej poradni. Te wszystkie zadania statutowe, one są realizowane i to jest najważniejsze, że dzięki pani dyrektor, organizacji pracy i wszystkim pracownikom tylko kilka dni ta poradnia nie funkcjonowała. Teraz nasze zadanie, poszukanie wykonawców, żeby szybko weszli na teren poradni i te wszystkie prace wykonywali. Już, tak jak powiedziałem, trwają prace osuszania tych wszystkich pomieszczeń. Szacowanie szkód się zakończyło, więc możemy przystąpić. Oczywiście powiat wystosuje odpowiednie środki teraz finansowe na to, żeby już zapłacić tym wykonawcom, a później będziemy czekać na odszkodowanie, które na pewno będzie w bardzo dużej kwocie. Mam nadzieję, bo straty są ogromne. Ale to też jest proces i tutaj dzięki organizacji pani dyrektor i wszystkich pracowników, ale także pracowników naszego starostwa, mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć zrywanie tynków przywracanie porządku taki, który on musi być. Ale 2 tygodnie mamy na to, żeby osuszyć pomieszczenia i sprawdzić stan instalacji, bo to jest też bardzo kluczowe.
1: Na ile milionów są straty?
4: Na razie jeszcze nie mamy takiego szacunku, ale tak jak powiedziałem, straty są na pewno bardzo ogromne, jeżeli chodzi o finanse, bo i ściany, instalacje, i meble, wyposażenie, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania, czyli sprzęt cały elektroniczny, sprzęt do diagnozy, wszystko to jest bardzo kosztowne, wszystko to było sukcesywnie polepszane i kupowane przez wiele lat dzięki zaangażowaniu pani dyrektor i wszystkich pracowników i również powiatu. A teraz wszystko zostało zniszczone i doprowadzenie do pierwotnego stanu zarówno od strony organizacyjnej, ale i środków finansowych będzie długie.
1: W tym roku planowaliście remont parkingu przed poradnią. Według mnie są pilniejsze potrzeby. Te pieniądze przesuniecie na remont wnętrza poradni, czy jednak remont parkingu zostaje?
4: Remont parkingu zostaje. Mamy takie środki finansowe, żeby pomóc poradni, a potem będziemy czekać na odszkodowanie. Więc tutaj finansowo nie ma takiego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że to będą duże pieniądze, ale myślę, że uzyskamy te środki za jakiś czas od firmy ubezpieczeniowej i na to liczymy, ale tak jak powiedziałem, stać nas na to, żeby wyłożyć te środki finansowe w tej chwili.
1: Panie starosto, powiat pomagał. Kiedy gminy potrzebowały pomocy, to powiat pomagał. Oczekuje pan od samorządowców, kolegów z powiatu ostródzkiego, że wyasygnują jakieś środki na pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej?
4: Trudno mi powiedzieć. Ja nie wystąpię o tą pomoc. Jeżeli któryś z samorządów poczuje taką potrzebę, to oczywiście bardzo zachęcamy. Już teraz ta pomoc płynie, bo rzeczywiście te informacje z samorządów, że udostępnią salę, czy udostępnią pomieszczenie na to, żeby te działania poradni statutowe mogły się odbywać, to już tak jest i bardzo za to dziękuję wszystkim samorządom. Ale tak jak pan powiedział, te ogromne straty to również finanse. I jeżeli ktoś chciałby pomóc finansowo, mówię to do samorządów, to bardzo, bardzo prosimy. Ale i my nie będziemy występować.
1: Najnowocześniejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna w województwie przetrwa, bo ma najlepszą kadrę.
4: Tak, to prawda, to jest ogromny handicap tej instytucji i nie można zmarnować tego najważniejszego elementu pracy. Również Urząd Marszałkowski wyraża taką opinię i sami pracownicy, pani dyrektor właściwie departamentu

0: diagnoz i terapii w poradni psychologiczno-pedagogicznej korzysta 1000 małych mieszkańców naszego powiatu. To jest ogrom pracy, wsparcia dla rodzin, także życzymy, żeby te prace przebiegały sprawnie, diagnozy, a także terapie mogły się odbywać. Zmieńmy jednak temat, ale pozostańmy przy inwestycjach. Panie starosto, 3 inwestycje drogowe, umowy podpisane, rządowe środki zaangażowane, ale też te wyasygnowane przez Radę Powiatu Ostródzkiego. 3 inwestycje, ale ja do tej najważniejszej z perspektywy ostrudzianina. Kiedy rusza remont ulicy Grunwaldzkiej?
1: Plasy budowy przekazane firmie, która wygrała przetarg. O tyle to dobrze, że z organizacyjnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o firmę i o nas, że to jest ta sama firma, która wygrała przetarg na te wszystkie 3 zadania. Ale oczywiście najtrudniejsze i najbardziej pewnie takie znaczące i trudne zadanie to jest przebudowa drogi Grunwaldzkiej w Ostródzie wraz z budową nowych miejsc parkingowych, oświetleniem. To wszystko generuje wiele pracy. Firma sprawdzona, firma, która od wiele lat współpracuje z nami, więc tutaj ja nie mam obaw, że będą jakieś problemy. Ale za chwilę ruszą prace i tak jak powiedziałem, plac budowy został przekazany, tworzą się schematy organizacyjne ruchu z uzgodnieniem z władzami miasta, bo tak musi być i za chwilę wejdą. Termin realizacji jest do końca listopada, więc to krótki czas. Na przestrzeni czasu, jakim współpracujemy z tą firmą, nigdy nie było przesunięcia terminu oddania, więc myślę, że i tutaj nie będzie, więc ta informacja dla mieszkańców Ostródy, że to będzie krótko.
0: Ale zamknięcie całkowite Grunwaldzkiej na tym odcinku?
1: Na pewno nie, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby kluczowa w gruncie rzeczy ulica w mieście, żeby była zamknięta całkowicie. Może się zdarzyć pewnie takie odcinki czasu krótkie, że będzie musiała być zamknięta, ale w tej chwili tworzy się schemat organizacyjny i on pokaże, jakie będą rozwiązania.
0: To ja tylko dodam, że będzie to realizował wykonawca, który wyremontował parking przed starostwem powiatowym.
1: Bardzo krótko.
0: Panie starosto, ale ta wizytówka, odbiór poprawił się. Byłem na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Byli krytycy, ja też w pewnym momencie byłem krytykiem remontu tego parkingu przed starostwem. W trakcie zmieniłem swoje zdania, no to dlatego, że po remoncie to w końcu wygląda jak plac reprezentacyjny przed budynkiem administracji samorządowej. W końcu jakoś to wygląda.
1: To prawda, budynek bardzo okazały, bardzo pięknie zrobiony, a przed nim był plac, który pamiętał pewnie czasy
0: wojska.
1: I ten mój pomysł, bo to mój był pomysł, nie ma co to ukrywać, kontrowersyjny dla niektórych, że przekazujemy środki na parking, ale dla mnie było najważniejsze to, że z tego parkingu korzystają mieszkańcy całego powiatu i bezpłatnie korzystają. I tak będzie. Myślę, że ta poprawa tej nawierzchni, piękny wygląd teraz po wymalowaniu pasów, myślę, że dla każdego, który odwiedza ten parking, to dobra inwestycja i niech tak będzie. I oczywiście kosztowna, bo każda inwestycja jest kosztowna, ale myślę, że potrzebna i ten wizerunek centrum miasta właściwie, gdzie odbywają się różne święta państwowe i oficjalne, będzie reprezentatywny dla całego powiatu.
0: A co z tym pomnikiem? Bo w tamtym roku radny Artur Munie zapowiadał pomnik i tak sprawa przycichła.
1: Tak, sprawa
0: nawierzchnia
1: przycichła.
0: Jest, a pomnika nie.
1: Sprawa przycichła. Nie jest to zły pomysł. Ja też uważam, że to miejsce takie reprezentatywne dla całego miasta mogłoby być też miejscem spotkań patriotycznych i to... Myślę, że jak będzie jakaś inicjatywa grupy mieszkańców czy grupy radnych, to nad tym się pochylimy.
0: Ale konkretna osoba, czy raczej pomnik na zasadzie takiej, jak stawiał Czesław Najmowicz w parku przy ulicy Czarnieckiego?
1: To jest bezpieczne zawsze, że stawia się nie osobie, tylko nie wiem, w hołdzie odzyskania niepodległości, czy w innym takim ogólnym nazwie. I myślę, że to jest bezpieczne. A jak jak będzie, no czekam.

0: czekamy na inicjatywę.
1: To jeśli już jesteśmy przy pomnikach i tablicach, panie starosto, jest wyrok sądu w sprawie ustalenia właściciela, ukarania właściciela tej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, która stanęła w ubiegłym roku na skrzyżowaniu, na rondzie dokładnie u zbiegu pieniężnego i 11 listopada. Dlaczego Zarząd Dróg Powiatowych nadal zwleka z usunięciem tej tablicy? Mieszkańcy mówią o samowolce i o bierności władz. Kiedy usunięcie?
0: Tak, to prawda. Jest to na pewno samowola. Bardzo nieszczęśliwe się stało, że ktoś w ten sposób postawił pomnik osobie, która na ten pomnik na pewno zasługuje. Ale forma i sposób postawienia tego pomnika nie jest jak gdyby niezgodna z prawem i to jest najważniejsze. Nie można w ten sposób czegoś takiego robić, że tak, takiej osobie, jaką był ksiądz Popiełuszko, robi się pomnik w nocą, bo on po prostu zasługuje na normalny pomnik i w normalnym trybie i myślę, że tak się to skończy. Te osoby, czy tam ci ludzie, którzy postawili, w moim mniemaniu powinni ten pomnik sami zdjąć i będę dążył do tego, żeby te osoby, które to postawiły, zdjęły, bo nie wyobrażam sobie sposób innego sposobu, bo jest to zawsze kontrowersyjne. Patrząc jak gdyby z urzędu, oczywiście on powinien zniknąć, ale powinien on zniknąć w ten sposób, że te osoby, które go postawiły, po prostu go zdejmą.
1: Panie starosto, ale jest inicjatywa, powiedzmy, legalna, konsultowana z władzami miasta.
0: I bardzo dobrze.
1: Na terenie miejskim przy tym rondzie planowane jest postawienie pomnika księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pan jako organ będzie musiał albo wnieść protest, albo
0: Nie wniosę, bo tak jak powiedziałem, osoba księdza Jerzego na pewno zasługuje na nazwę ronda czy na pomnik w naszym mieście, ale forma tego, tak jak powiedziałem, musi być ustawowa.
1: Także starosta sprzeciwu nie będzie wnosił, to pozytywny sygnał, jeśli chodzi o upamiętnienie kapelana Solidarności tak w naszym mieście.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie będziemy rozmawiać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Porozmawiam z Mieczysławem Kowalczykiem, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
1: Panie Mieczysławie, w końcu jest, i to jest najważniejsze, ukończona inwestycja w Miłomłynie, czyli pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. No w końcu jest kolejny puzzle, bo ja mówię, że w powiecie ostródzkim mamy swoistą układankę, którą Psoni od lat 34, pan Mieczysław mi podpowiada, realizuje. I taki kolejny puzzle w tej układance jest właśnie włożony.
3: No tak, konsekwentnie staramy się realizować taką naszą strategię z zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, od urodzenia do sędziwej starości. No i ten ostatni etap to jest w zasadzie to usamodzielnienie i mieszkalnictwo. A jest to konieczne z tego względu, że my rodzice starzejemy się. No i co tu mówić? Niestety odchodzimy. Nikt z nas nie jest nieśmiertelny i po prostu przychodzi taki moment, kiedy nasz dorosły syn czy dorosła córka z niepełnosprawnością zostaje sama. Nie zawsze może być tak, że rodzina się zajmie, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze rodziny są tak duże. Czasami jest tak, że jest to jedyne dziecko z niepełnosprawnością rodziców. Także tutaj rysuje nam się potrzeba tworzenia takiego programu. Nazwałbym to, my to tak nazwaliśmy, bo chcemy to realizować w ramach naszej strategii Bezpieczna przyszłość. Czyli budowanie takich rozwiązań, by te osoby, które tracą oparcie w rodzinie, miały możliwość dalszego życia w środowisku, w którym się wychowały, w którym funkcjonują, funkcjonowały, w którym nabywały swoich umiejętności, sprawności. I chodzi o to, żeby one w tym środowisku zostały i nie były, że tak powiem, w taki nagły sposób wysłane do domu pomocy społecznej. Tym bardziej, że domy pomocy społecznej, chociaż one są potrzebne, ale jednak nie są tą formą, która jest najbardziej przyjazną dla osoby z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną.
1: Panie Mieczysławie, dość pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Ile tych mieszkań jest? Ilu macie lokatorów? To przede wszystkim, ale też proszę nam wyjaśnić samą ideę, bo te osoby nie mieszkają tam same.
3: Tak, to znaczy ideą wspomaganych społeczności mieszkaniowych było, jest. Ten program ma takie przesłanie, by dać wsparcie, by wesprzeć w samodzielności mieszkaniowej osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Co to znaczy? To znaczy w OSM-ie mogą zamieszkać, mogą być zrekrutowane, czy mogą zostać przyjęte osoby, które mają orzeczenie, znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony oraz mają określony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Czyli osoby poniżej 70 punktów no, nie mogą niestety tam zamieszkać, są zbyt sprawne, tak? Mogą te osoby mieszkać w innych formach, bardziej samodzielnych. Tutaj i dlatego tutaj przewidziane jest wsparcie, jest przewidziana dotacja PFRON-owska na wsparcie, czyli zatrudnienie pracowników, czyli asystentów, którzy wspierają te osoby w tym zamieszkaniu. Nasz WSM składa się z dwóch zespołów, to są takie dwa skrzydła tego budynku, dwóch zespołów po 6 pokoi każdy. Każdy pokój to jest takie mini mieszkanko. Pokój z aneksem kuchennym, łazienką i oczywiście są tak zwane części wspólne do wspólnego użytkowania przez każdy z zespołów. Więc jeśli chodzi o asystentów, zatrudnionych ich jest 16 na 12 osób. Tak jak mówiłem, jeden zespół ma 6 tych małych, do tych pokoi nazwijmy, czy to małych mieszkań i drugi również. Czyli maksymalne, w naszej wersji jest to maksymalny WSM. Większych nie ma w Polsce. Jesteśmy 7 podmiotem w Polsce, który uruchomił już działalność w WSM-u. W naszym województwie jesteśmy pierwsi, a kolejny to będzie Biskupiec, Bartoszyce. Wracając do WSM-u, tak, każdy z mieszkańców ma jakby zapewnione wsparcie jednego czy przez jednego, a jeśli jest taka potrzeba, nawet dwóch asystentów, ale jest to w zasadzie taka organizacja elastyczna, że w sytuacjach, kiedy jest większa potrzeba tego wsparcia, to czasami jest tak, że dwie asystentki udzielają tego wsparcia w przypadkach bardzo takich trudnych, ale przeważnie jest to taki stosunek jeden asystent na dwóch mieszkańców. No, pierwsze nasze doświadczenia, bo od 1 maja mieszkańcy się wprowadzili, no, są no, obiecujące, pozytywne. Jest, oczywiście jest to okres adaptacyjny, dlatego mówię, z oficjalnym otwarciem się wstrzymaliśmy, więc oczywiście takie oficjalne otwarcie będzie. Ale ten miesiąc no, to jest przeznaczony na taką adaptację, bo i kadra musi się wdrożyć. Przecież to są ludzie, którzy no, nie wszyscy mieli kontakt i doświadczali takiej pracy, takiego rodzaju pracy. Więc generalnie no, ten proces przebiega całkiem pozytywnie.
1: W naszych rozmowach wspominał Pan również o tym, że te osoby normalnie płacą za wynajem tych lokali i to jest samodzielność.
3: To znaczy, chciałem tutaj właśnie dokończyć, doprecyzować. Ja już wspomniałem, że dotacja z PFRON-u jest przeznaczona tylko i wyłącznie na wspieranie, czyli na zatrudnienie kadry wspierającej. Ani złotówki nie możemy wydać na utrzymanie budynku, obiektu. Cały obiekt, od najdrobniejszych kosztów do tych grubych, leży, jeśli chodzi o utrzymanie, po stronie mieszkańców. Każdy z mieszkańców ponosi odpłatność za utrzymanie, na utrzymanie tego obiektu w wysokości 1/12 wszystkich kosztów, które zliczamy co miesiąc. No to jeszcze miesiąc nie minął, zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki to będzie koszt po upływie miesiąca. W każdym razie nie jest to tak, a co jeszcze istotne jest, że każdy z mieszkańców ma umowę najmu. No, dokument, na podstawie którego mieszkaniec korzysta. Pierwsza umowa, wszyscy pierwszą umowę mają zawartą na czas określony, na okres 1 roku. Potem będzie możliwe zawarcie umów na czas nieokreślony po tym okresie. Oczywiście, że mogą być sytuacje, kiedy mieszkaniec twierdzi, czy jego opiekun prawny, że to nie dla niego, że nie. No, liczymy się z tym, że ktoś może się wykruszyć, ale mamy tutaj kolejkę chętnych, także nie będzie problemu, żeby na to miejsce weszła kolejna osoba. Zapotrzebowanie jest. Ja po prostu przede wszystkim chciałem podkreślić, że jest to forma bardzo przyjazna dla właśnie osób, które z reguły trafiały do DPS-ów ze względu na tą dość złożoną i głęboką niepełnosprawność. Tym razem jest to taki naprawdę ukłon w stronę tej kategorii osób, które mimo tej głębokiej, głębszej niepełnosprawności sprzężonej mogą mieszkać w takiej formie, która jest no, zazwyczaj dedykowana osobom wyżej funkcjonującym. Ale tutaj chodzi o to, że przy odpowiednim wsparciu, adekwatnym do potrzeb, one będą się czuły jak no, w pełni praw obywatelskich i po prostu będą się czuły, że są no, mieszkańcami w formie takiej, którą jakby sami wybrali.
1: Te ponad 30 lat temu, jak pan zaczynał działalność tu w Ostródzie, w powiecie ostródzkim, to pan liczył na to, że uda się stworzyć przedszkole, szkołę, warsztat terapii zajęciowej, a na koniec wybudować WSM, czyli sieć mieszkań wspomaganych. Dziś to brzmi jak spełnienie największego pana marzenia.
3: To znaczy, na pewno nie przypuszczałem, zresztą no, nikt nie wiedział, jak się potoczy ten rozwój demokracji. Przecież weszliśmy w nowy system polityczny, w polityczno-gospodarczy, więc takim marzeniem, które było, to było wtedy w zasadzie, żeby nasze dzieci, które były pozbawione, mówię tu o osobach, o dzieciach z głęboką niepełnosprawnością, ze sprzężeniami, które były pozbawione prawa do edukacji, prawa do rehabilitacji. No owszem, ona była, ale była trudno dostępna, rozproszona. Ale już edukacja, ja sam doświadczyłem tego, kiedy pani dyrektor mi wręczyła małą karteczkę i powiedziała: przykro mi, ale pana syn jest zwolniony z obowiązku szkolnego, czyli no nie, no wychodzi na to, no nie ma prawa. Nikt się nim nie chciał zająć. I takich osób, to dla nich był dedykowany ten ośrodek, który jako pierwszą placówkę, zresztą wtedy myśleliśmy, żeby tylko tą placówkę uruchomić. To było szczyt marzeń i nawet ja nawet nie myślałem, że coś więcej będziemy tam tworzyć i tak dalej. Chodziło nam, żeby utworzyć dzienną placówkę, żeby rodziców odciążyć raz, pomóc naszym dzieciom. Może niektórzy rodzice mogliby się realizować dzięki temu, że dziecko będzie w dziennej placówce i ten rodzic mógłby się realizować zawodowo, podejmować pracę i tak dalej, bo przeważnie rodzice, jedno z rodziców zawsze rezygnowało w przypadku narodzin takiego dziecka, więc to było, oczywiście, to szczytem marzeń to była właśnie ta dzienna placówka i jeszcze z dowozem, no to było to już szok wręcz, ale myśmy naprawdę nie myśleli o czymś więcej. Nam chodziło o to, żeby była taka placówka. Oczywiście, że młodzi rodzice, nawet i teraz jest tak, że za bardzo nie myślą o przyszłości, kiedy ich dziecko jest małe. Owszem, myślą, bo przecież starają się usprawniać to dziecko po to, żeby ono w przyszłości było w miarę samodzielne, ale o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy nas nie będzie, kiedy nasze dziecko będzie bardzo dorosłe, będzie miało 40-50 lat, to o tym się nie myśli, kiedy się ma te 30-40 lat jako rodzic. Także, a to, że się po drodze tyle rzeczy wydarzyło, myśmy nie wiedzieli, jak się rozwinie nasza demokracja w Polsce, jakie rozwiązania prawne będą mogły być wdrożone, żeby można było uruchomić jako kolejny warsztat terapii. Przecież ustawa o rehabilitacji się pojawiła w tym samym czasie, kiedy nasze koło założyliśmy. Ośrodek też powstał, kiedy nie było przepisów oświatowych, które by umocowały je adekwatnie do tego, jaki ma charakter ta placówka. On na początku było zarejestrowane w Kuratorium Oświaty jako placówka opiekuńcza, a ona miała zadania rehabilitacyjno-wychowawcze. Przede wszystkim chodziło o, a na pierwszym miejscu była ta rehabilitacja. Po drodze pojawiła się potrzeba edukacyjna. Po prostu życie tak podyktowało taką ścieżkę, takie nakazy nam dało i takie potrzeby. Po prostu wszystko realizowaliśmy w związku z pojawiającymi się potrzebami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: hitów Meloradia Mazury.
1: 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To temat pierwszej rozmowy w dzisiejszym magazynie reporterów Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani Wiolu, no właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
2: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
2: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
1: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
2: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
2: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji, ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
2: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
1: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak, że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze, może zostać przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
2: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych.
1: Jak tworzycie rodziny zastępcze? Bo to jest pewien proces. Jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika.
2: Tak. Od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia: jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to, jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja.
1: U was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza, to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
2: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje. Lecz zdarzają się.
1: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci, biorą telefon i dzwonią do pani. Pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
2: Tak, i ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony. Są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostrudzkiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
1: Teraz przejdziemy do czegoś najmilszego w dzisiejszej rozmowie, to znaczy do podziękowań tym bohaterom życia codziennego. Pani Wiolu, bo 13 rodzin zastępczych to jest...
2: Zawodowych,
1: to jest dużo. Ponad 100 rodzin w różnej formie, czy to spokrewnionej, czy niespokrewnionej, też pani wspomniała dzisiaj na antenie. Ale to są bohaterzy dnia codziennego i podziękowania się należą.
2: Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej audycji i szanowni państwo, drodzy rodzice zastępczy, opiekunowie, również przyjaciele, rodziny wspierające, spotykamy się dziś z okazji wyjątkowego święta, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja. To dzień pełen wdzięczności, szacunku i uznania dla ludzi, którzy potrafią otworzyć swoje serca i domy dla dzieci potrzebujących bezpieczeństwa, troski i miłości. Rodzicielstwo zastępcze to coś znacznie więcej niż opieka. To codzienna obecność, cierpliwość, rozmowy do późna, wspólne śniadania, odrabianie lekcji, przytulanie w trudnej chwili i wiara w dziecko wtedy, gdy ono samo przestaje w siebie wierzyć. To budowanie poczucia bezpieczeństwa krok po kroku, często po doświadczeniach bólu, samotności i niepewności. Drodzy rodzice zastępczy, państwa praca nie kończy się po kilku godzinach. Nie ma urlopu od troski, od odpowiedzialności i od miłości. A mimo to każdego dnia podejmują państwo ten trud z ogromnym oddaniem. Dzięki państwu dzieci odzyskują dzieciństwo, uczą się zaufania i odkrywają, że są ważne, potrzebne i kochane. Proszę państwa, dzisiejszy dzień jest okazją, by powiedzieć głośno dziękujemy. Dziękujemy za odwagę, dziękujemy za cierpliwość, dziękujemy za ciepło, które daje nadzieję. Dziękujemy za każdy uśmiech podarowany dziecku i za każdą chwilę, w której pokazują państwo, czym naprawdę jest rodzina. Dziękuję bardzo.
1: Przyłączam się do tych podziękowań i życzeń. Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ten magazyn reporterów Meloradia Mazury. Rozpoczynamy od wizyty w miasteczku zdrowotnym. To specjalny event, który zorganizowały ostruckie Amazonki wspólnie z Ostrucką Poradnią Chorób Nowotworowych. Ze mną Ewa Wawrzonkowska, Towarzystwo Ostruckich Amazonek. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Specjalne miasteczko stanęło dziś przed Przychodnią Zdrowia przy ulicy Kościuszki. W ostatnich tygodniach na antenie Meloradia Mazury zachęcaliśmy, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu.
3: Tak, od godziny 9:00 żeśmy się rozłożyli, mamy możliwość, pacjenci czy mieszkańcy Ostrudy i nie tylko, mają możliwość zbadania poziomu cukru, ciśnienia, nauczyć się samoodbadania piersi, jakieś też porady dietetyka, Narodowy Fundusz, wyrobienie sobie EKUS, również stoisko sanepidu. No nadchodzi lato, wiadomo, rzeczą jest, że możemy spotkać się z kleszczami, w związku z tym też udzielają porad. No i bardzo ważnym, bo Afidea Numet jest poradnia mamograficzna, w której właśnie w tej chwili wykonywane są badania mamograficzne, jak również jest cytobus, gdzie można wykonać cytologię. Panie mogą wykonać, no ale oczywiście przed wcześniejszą rejestracją.
1: Ewa, widzę cytobus. Bardzo ważna informacja, na tym cytobusie sfinansowano ze środków województwa warmińsko-mazurskiego. Bez wsparcia samorządów jednak ta świadomość i dostępność do badań profilaktycznych byłaby mniejsza.
3: No i właśnie dzięki Narodowemu Funduszowi Zdrowia mamy tę możliwość i kobiety mogą możliwość przyjść nieodpłatnie, wykonać to badanie, gdzie no wiadomo, rzeczą jest, że ono będzie wpływać na to, na nasze zdrowie.
1: Cytobus przed budynkiem przychodni, natomiast w samym budynku przychodni mamy specjalistyczny aparat mammograficzny i tam panie również, nie tylko z okazji Dnia Mamy, mogą się przebadać.
3: Tak, nie tylko, jak wspomniałam, panie, które do tej pory się zarejestrowały, ale również mogą wcześniej dokonać rejestracji i wtedy właściwie w każdą sobotę można wykonać mammografię, na którą zapraszamy, na którą zaprasza Afidea Numet, specjaliści, którzy właśnie, radiolodzy, którzy wykonują mammografię. Ja cały czas zalecam to, żeby zrobić USG, żeby zrobić mammografię, ponieważ jest to krok do zdrowia, badanie profilaktyczne, korzystajmy z tego. No i oczywiście w ramach tej dzisiejszej akcji badamy nie tylko mamy. Jest możliwość też nauczyć się badać jądra, panowie.
1: Ja przed chwilą instrukcję od pani Aleksandry dostałem. Radzę panom z niej skorzystać, ale też jest taka specjalna zakładka w internetowym koncie pacjenta, w aplikacji, którą zapewne posiadacie na swoich telefonach komórkowych. Tam możemy zaklepać badania profilaktyczne całkowicie za darmo.
3: Tak, możemy tam właśnie sprawdzić, możemy się zapisać. Narodowy Fundusz ma dużo programów profilaktycznych.
4: Aleksandra Kuczko, warmińsko-mazurski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, główny specjalista do spraw profilaktyki zdrowotnej.
1: Znajdujemy się na specjalnym evencie z okazji Dnia Mamy. Aczkolwiek nie tylko panie dzisiaj mogą zwrócić uwagę na swój stan zdrowia, panowie również. Ja zbadałem cukier, zbadałem ciśnienie, ale wy macie coś cenniejszego, czyli fantom do samobadania jąder. Jak to się robi?
4: Niemal dokładnie tak, jak samo badanie piersi. Bardzo dużo się mówi w tej chwili o właśnie samobadaniu dla pań, a troszeczkę zapomina się o samobadaniu jąder w przypadku panów. Nie tylko panów, ale również chłopców nastoletnich, bo tak jak samo badanie piersi, samo badanie jąder powinno się robić już od czasu dojrzewania, czyli młodzi, nastoletni chłopcy. Niemal zasada jest ta sama, czyli raz w miesiącu wybieramy taki dzień, w którym dokonujemy samobadania. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o pierś, inaczej jeżeli o jądro. Trudno to wytłumaczyć nie pokazując, niemniej generalnie chodzi o to, aby sprawdzić, czy na powierzchni jądra nie czuć jakiejś zmiany, której dotychczas nie wyczuwaliśmy. Najlepiej to robić pod prysznicem, kiedy jesteśmy rozluźnieni, kiedy możemy spokojnie poświęcić czas na to, aby się nie tylko zadbać o higienę, ale również samo badanie wykonać, tak? Sprawdzamy, czy powierzchnia jądra jest gładka, na powierzchni jądra nie powinno nic być, natomiast w momencie, jeżeli wyczujemy jakąkolwiek zmianę, coś, czego do tej pory nie wyczuwaliśmy, powinno to nas skłonić do wizyty u lekarza. Możemy iść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który nam wyda skierowanie do lekarza urologa, tak aby sprawdzić, czy zmiana, która się pojawiła, nie jest zmianą złośliwą. Jest to niezmiernie ważne, aby sprawdzać to systematycznie, ponieważ zwłaszcza panowie na badania chodzą dosyć niechętnie, natomiast tutaj to ta profilaktyka pierwotna jest niezmiernie ważna.
1: Mam internetowe konto pacjenta, mam aplikację. Mam 35 lat plus. Czy mogę skorzystać z badań profilaktycznych? Bo tam jest taka specjalna zakładka. Ale na czym to wszystko polega?
4: Oczywiście, że tak. Mamy nowy program, który nazywa się Moje Zdrowie. Należy wejść na internetowe konto pacjenta. Można wypełnić samodzielnie ankietę i 30 dni ma placówka opieki zdrowotnej podstawowa, w której jesteśmy zapisani, do tego, aby nas zaprosić i pokoordynować dalej, co mamy robić. Jest to badanie, które wykonujemy w laboratorium. Oczywiście w zależności od tego, jak ankietę wypełnimy, co będzie z tej ankiety wynikać, takie badania zostaną nam zlecone z krwi. Może być to również badanie moczu bądź badanie kału. Wszystko zależy od stanu zdrowia. Następnie wracamy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tego rodzinnego, u którego jesteśmy zapisani na liście aktywnej pacjentów i lekarz nam te wyniki interpretuje, sprawdzając, czy jeżeli jakieś nieprawidłowości wykazują badania, możemy dostać skierowanie do kolejnej placówki medycznej specjalistycznej.
1: Jak jest na Warmii i Mazurach? Zainteresowanie duże, umiarkowane, niewielkie.
4: Świadomość rośnie, natomiast mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nie tylko jeżeli chodzi o program profilaktyki Moje Zdrowie, ale o wszystkie programy profilaktyczne. My dużo o tym mówimy, duża świadomość już jest większa niż była, jest o wiele większa, natomiast jeszcze mamy problem trochę z realizacją tego, stąd właśnie takie przedsięwzięcia, gdzie wychodzimy, gdzie przypominamy o tym, że badanie profilaktyczne można zrobić również przy okazji chociażby wizyty w sklepie, chociażby spaceru. Także bardzo ważne jest to, aby o tym cały czas przypominać.
1: Co panią skłoniło do badań profilaktycznych podczas dzisiejszego eventu?
5: Nie miałam badań już robionych 4 lata, więc skorzystałam z darmowych.
1: Mówi się, że 40% mieszkanek powiatu ostródzkiego korzysta z takich wydarzeń, eventów, odpowiada na wezwania Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi przy okazji badań mammograficznych. Pani zdaniem, gdzie jest te 60%?
5: Leczy się prywatnie.
6: Joanna Hinsman, koordynator onkologiczny Afida Numet.
1: Badania profilaktyczne tylko w dniu mamy?
6: Nie, absolutnie nie. My zachęcamy do takich badań profilaktycznych na co dzień. Jesteśmy tutaj dla Państwa codziennie. Można się zapisać, korzystać z badań profilaktycznych, można skorzystać z poradni, które się tutaj znajdują, poradni chirurgii onkologicznej, onkologicznej, pracowni USG i stacjonarnej mammografii, co jest ważne.
1: Mamy dzisiaj cytobus, mamy stacjonarną mammografię. Ile Pani skorzystało z dzisiejszego wydarzenia?
6: Na tą chwilę z badań mammograficznych skorzystało około 50 pań i z tego, co słyszałam, z badań cytologicznych około 25, więc myślę, że to jest fajny wynik. Czekamy jeszcze, może jeszcze ktoś do nas dołączy.
1: Badanie, diagnoza, leczenie. Taka powinna być kolejność, ale mieszkaniec powiatu ostródzkiego na każdym z tych etapów ma wsparcie, jeśli przyjdzie tutaj do poradni chorób onkologicznych w przychodni zdrowia przy ulicy Kościuszki?
6: Od początku. Może sam wykonać badania profilaktyczne. Jeśli mieści się w przedziale wiekowym, tak jak przypuśćmy, rozmawiamy tutaj o badaniach mammograficznych, czyli 45-74 lata, ale może przyjść również do poradni onkologicznej bez skierowania i odpowiednio skierujemy pacjenta w dane miejsce, żeby się przebadał i wtedy następuje ewentualnie zakończone leczenie, bądź też pomagamy dostać się dalej, diagnozujemy i leczenie.
0: Zmieniamy temat.
7: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
1: Druga edycja szkółki pływania w Ostródzie, tej samorządowej, bezpłatnej. Panie Rafale, miasto pozyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie. Rodzice pytają, kiedy kończy się trwający rok szkolny, kiedy zajęcia dla dzieciaków?
7: W związku z tym, że każde dziecko powinno przepływać, przepracować 20 godzin w ramach tego programu, zdecydowaliśmy się powtórzych ubiegłoroczny harmonogram, czyli nie rozpoczynamy rozpoczynamy naboru teraz jeszcze w tym roku szkolnym, tylko zaczniemy od przyszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu. Myślę, że to będzie podobnie tak jak właśnie w ubiegłym roku, czyli w drugim tygodniu września rozpocznie się nabór. Będziemy starali się wyjść z jak najszerszą informacją do rodziców, żeby mogli zapisywać swoje dzieci. Przede wszystkim będą to w pierwszej kolejności uczniowie klas trzecich. Natomiast jeśli wszyscy uczniowie klas trzecich przyszłego roku szkolnego się nie zapiszą, wtedy będziemy robili nabór uzupełniający dla klas drugich. Na pewno taką informację będziemy przekazywali w szkołach, ale także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
1: Panie Rafale, zainteresowanie z tej pierwszej edycji, wyciągnęliście jakieś lekcje, dzieciaki, a w zasadzie też ich rodzice rezygnowali z tych zajęć. Jesteście bogatsi o premierową edycję.
7: Tak, zebraliśmy trochę doświadczenia, wiemy jak podchodzą dzieci do tych zajęć, wiemy jak podchodzą rodzice do tych zajęć. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że dziecko może zrezygnować, jednakże chcielibyśmy, żeby zarówno dziecko, jak i rodzic mieli tą świadomość, że rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się ze zmniejszonym dofinansowaniem, więc chcemy, żeby do tego podchodzić świadomie i profesjonalnie, natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że dziecko może zachorować na jednych czy na dwóch zajęciach, może nie być obecne, to oczywiście w niczym nie przeszkadza, pozwala dalej kontynuować pracę na tych zajęciach i zdobywać nowe umiejętności, czy doskonalić swoje umiejętności spływania.
1: Ile miasto wkłada w te zajęcia nauki pływania, bo dotacja z ministerstwa nie pokrywa 100%?
7: Zdecydowanie dotacja z ministerstwa nie pokryje nam 100% kosztów wartości całego zadania. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 tysięcy, natomiast wartość całego zadania to jest ponad 230 tysięcy, więc ponad 130 tysięcy samorząd dołoży do tego zadania. Warte uwagi jest to, że to miasto, że to Urząd Miejski będzie prowadził rekrutację, natomiast szkoły będą tylko takim pośrednikiem informacyjnym. To my, jako urzędnicy, będziemy zbierali deklaracje udziału w tym projekcie po to, żeby nie wprowadzić dodatkowych obowiązków przede wszystkim dla szkół.
1: Kto będzie świadczył usługę nauki pływania? Czy będziecie musieli dokonać nowego wyboru, czy ta szkółka, która uczyła dzieciaki w ubiegłym roku, również będzie prowadziła te zajęcia?
7: Będziemy chcieli korzystać z instruktorów, którzy w tamtym roku prowadzili zajęcia. Są to zarówno osoby prywatne, jak i pojedyncze podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mamy dosyć duże doświadczenie. Przy tym jeszcze większe mają ci właśnie instruktorzy. Zależy nam na tym, żeby właśnie mieli doświadczenie przy pracy z dziećmi i przy pracy w grupach, w mniejszych bądź większych, po to, żeby ta nauka i doskonalenie pływania poszło jak najsprawniej.
1: Program ma dwojakie zadanie. Po pierwsze, nauczyć dzieciaki pływać, to podstawowe. Po drugie, nieco poprawić rentowność miejskiej pływalni. Panie Rafale, dopóki Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie ogłaszało konkursy w programie Aktywna Szkoła, wy będziecie składać wnioski jako miasto, bo powiedzmy dwa roczniki będą umiały pływać, no ale żeby nie rodziła się luka w systemie.
7: Będziemy starali się tą lukę jak najbardziej wypełniać. Z mojej wiedzy wynika to, że burmistrzowi bardzo zależy na tym, żeby ta nauka była dokonywana. Jest na tyle mocno zdeterminowany, żeby tą naukę prowadzić. Z tego co wiem, gdybyśmy nawet nie otrzymali dofinansowania z Ministerstwa Sportu, te zajęcia i tak by się odbywały. Także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest bardzo dużym wsparciem przy realizacji tego zadania. Natomiast mimo tego, gdybyśmy nawet nie dostali tego dofinansowania, z mojej wiedzy wynika, że i tak byśmy je realizowali, ponieważ na terenie Ostródy mamy 5 jezior. To zagrożenie dla osób niedoświadczonych, szczególnie dzieci, które nie potrafią zachować się w wodzie, jest bardzo duże. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie i życie naszych dzieci.
0: Wracamy do sprawy.
1: Wracamy do sprawy kwiatobrania w Ostródzie. Mieszkańcy naszego miasta po raz pierwszy w historii mogli legalnie wykopać sobie nasadzenia z miejskich rabat, a także donic.
8: Moim zdaniem mieliśmy czekać do godziny 11, aż przyjedzie firma, która rozda te kwiaty i wykopie.
9: Fajnie oceniam wymianę kwiatów. Ja je posadzę na rondzie w ulicy Konstytucji.
10: Proszę pana, takie coś powinno być częściej, żeby ludzie nie musieli chodzić, podkradać, tylko przyszli sobie wzięli w legalny sposób.
1: Jak powiedziała mi Beata Janowiak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostródzie, w tym roku będziemy zaskoczeni. Miejskie rabaty, a także klomby będą wyglądać zupełnie inaczej.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie będą mieć defibrylator AED. To kolejne takie urządzenie, które będzie dostępne w Ostródzie. Mamy już jeden defibrylator na budynku szkoły podstawowej numer 5, ale też na budynku szkoły podstawowej numer 6. Widać, że mamy taką modę na te urządzenia nie tylko w Ostródzie, ale też w powiecie ostródzkim. I to będzie temat naszego dzisiejszego spotkania w magazynie reporterów Melo Radia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Grzegorz Podolak, ratownik medyczny z 13-letnim stażem, pielęgniarz, a także strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrównie. Witam serdecznie.
11: Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie Marku.
1: Grzegorzu, defibrylator AED. Dla niektórych to jest nadal czarna magia. Jakiś skrót. No dobra, ten defibrylator to jeszcze każdy gdzieś tam może kojarzy. Z mediów, ze szkoły. Ale co oznacza ten dopisek AED?
11: AED to jest skrót z języka angielskiego. Tłumacząc go na polski, najprościej mówiąc, jest to automatyczny defibrylator zewnętrzny. Czyli cudowne, świetne urządzenie, które ratuje ludziom życie. I tutaj trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że defibrylator AED jest jedynym urządzeniem na świecie, który realnie ratuje ludziom życie przed przyjazdem służb ratowniczych.
1: No dobra, ale wspomniałem, że tak, policjanci w Ostródzie będą mieć defibrylator, Rada Miasta nawet udzieli pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie. Mamy defibrylatory na szkołach podstawowych, ale też napisałeś mi, że w Dąbrównie to wy macie tyle tych urządzeń, że czołówka światowa chyba.
11: Tak, dokładnie. W naszej miejscowości posiadamy 3 defibrylatory automatyczne. Jeden defibrylator znajduje się na samochodzie do ratownictwa drogowego. 2 defibrylatory są ogólnie dostępne. Jeden znajduje się na ścianie strażnicy OSP. Drugi znajduje się na ścianie szkoły podstawowej u nas w Dąbrównie, więc te 3 defibrylatory jakby zabezpieczają nam całą miejscowość. Ale proszę pamiętać, że defibrylator sam w sobie nie ratuje. Tutaj potrzebna jest reakcja świadków. Te pierwsze działania pomocowe tak naprawdę ratują życie. AED jest jakby takim urządzeniem, które nam pomaga w tym wszystkim. Bardzo dobrym urządzeniem.
1: No to teraz o tym w ogóle, jak nieść pomoc. Bo tak, zgodnie z ustawą, to jeśli widzimy jakieś zagrożenie życia, zdrowia, nawet przechodząc ulicą, no to jesteśmy zobowiązani prawem do tego, żeby przynajmniej starać się udzielić pomocy. Telefon na 112 jest już udzieleniem pomocy?
11: Tak. Prawo w Polsce mówi jasno i wyraźnie. Czy umiemy, czy nie umiemy, mamy tej pomocy udzielić. I tak mówi kodeks karny. Oczywiście sam telefon na służby ratunkowe na numer 999 czy numer 112 jest już udzieleniem pomocy, ale proszę mi uwierzyć, że czasami to jest troszeczkę za mało. Bo osoba, która jest nieprzytomna i nie oddycha, to ten telefon jednak trochę mało i warto do tej osoby podejść, sprawdzić, czy jest przytomna, sprawdzić, czy oddycha. Jeżeli nie oddycha, jak najszybciej uciskać klatkę piersiową. My chcemy w tej pierwszej pomocy i w tym ratownictwie kupować czas dla mózgu. Więc każde uciśnięcie klatki piersiowej u takiego człowieka to jest ratunek dla jego mózgu, więc tutaj nie ma na co czekać, szybko trzeba działać. Jeżeli nie wiemy, jak działać, jest od tego dyspozytor medyczny, który jest świetnym, wykształconym człowiekiem po drugiej stronie tego telefonu. On nam będzie wszystko mówił, on nam będzie pomagał w tej udzielaniu pomocy. Jeżeli będziemy niepewnie działać, nie będziemy wiedzieć, co zrobić, on cały czas będzie z nami na linii, będzie nam pomagał.
1: Widzę osobę, która leży na chodniku. Mhm. Sprawdzam, że oddycha, ale jest nieprzytomna. Mhm. To stosuje wtedy defibrylator AED, czy przystępuje do pierwszej pomocy, a może proszę kogoś o pomoc, bo zawsze też w takich sytuacjach warto poprosić kogoś o pomoc na ulicy.
11: Jak najbardziej. Zawsze na swoich szkoleniach i zawsze ratowników na całym świecie uczy się jednej rzeczy. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeżeli wydarzyłaby się sytuacja, gdy tej pomocy nie będziesz mógł udzielić, bo będzie jak coś niebezpiecznego, to tutaj prawo ci chroni, tak? Ale zawsze podchodząc do tego człowieka, rozejrzyjmy się. Czy nic nam nie grozi, czy możemy bezpiecznie do niego podejść? Jeżeli jest bezpiecznie, pamiętajmy, miejmy gdzieś ze sobą zawsze rękawiczki, żeby zadbać o to swoje bezpieczeństwo. Sprawdźmy, czy ten człowiek jest przytomny. Podejdźmy do niego. Potrząśnijmy go za ramiona. Starajmy się nawiązać z nim jakiś kontakt. Jeżeli jest nieprzytomny, to jest już ten moment, żebyśmy szybciutko zadzwonili na 3 dziewiątki i wezwali służby ratunkowe. Oczywiście, tak jak mówiłeś, warto szukać pomocy, krzyczeć, robić wokół siebie szum, żeby ktoś do nas przyszedł, żeby ktoś nam pomógł. Jeżeli osoba jest nieprzytomna, udrażniamy drogi oddechowe, czyli musimy odchylić głowę do tyłu, sprawdzić, czy ta osoba oddycha. Jeżeli oddycha, układamy ją w pozycji bocznej, dbamy o jej ciepło, czyli należy ją przykryć kurtką, przykryć kocem i kontrolować cały czas oddech, czekając na służby ratunkowe. Jeżeli nie oddycha, to jak najszybciej należy rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i szukać defibrylatora AED. Fajnie jest, jeżeli jesteśmy w miejscu, gdzie ten defibrylator jest oznaczony i wiemy, że ten defibrylator może w tym miejscu być, jak najbardziej wysyłamy kogoś po ten defibrylator, a jeżeli jesteśmy sami, to po prostu po ten defibrylator biegniemy, tak? Bardzo duża rola dyspozytora medycznego, który ma mapę defibrylatorów AED i on nam może powiedzieć, czy w pobliżu danego miejsca, w którym działamy, takie urządzenie właśnie się znajduje.
1: Okej, czyli tutaj mamy, powiedzmy, wsparcie na linii, że jeśli jest zatrzymanie krążenia, potrzebny jest defibrylator AED, no to ten dyspozytor da mi ten sygnał.
11: Jak najbardziej. I tutaj apel do wszelkich instytucji i miejsc, które montują defibrylatory AED, żeby te defibrylatory rejestrowały na ogólnopolskiej mapie defibrylatorów AED, gdzie dyspozytor medyczny wówczas ma podgląd, gdzie te urządzenia się znajdują. A w momencie zatrzymania krążenia, proszę mi uwierzyć, że czas tutaj gra bardzo ważną rolę i zależy nam jak najszybszym dostarczeniu tego defibrylatora, bo tak jak mówiłem, jest to świetne, cudowne urządzenie, które ratuje ludziom życie.
1: Przypadki z gminy Dąbrówno, że był

0: piersiową i ratowano tego człowieka właśnie przed przyjazdem już służb, a potem razem ze służbami, bo ci świadkowie zdarzenia to są moi koledzy akurat ze Straży Pożarnej, więc oni wiedzieli, jak szybko działać.
1: To porozmawiajmy teraz o nagannych zachowaniach i to trzeba piętnować. Oglądałem nie tak dawno materiał w mediach ogólnopolskich, że defibrylatory AED są w pewien sposób kradzione. Gdzieś tam te skrzynki są wyrywane, nawet baterie są kradzione z tych defibrylatorów. Naganne zachowanie.
0: No bardzo naganne i tutaj trzeba to bardzo piętnować. Ja akurat w swojej tutaj gdzieś pracy 13-letniej nie spotkałem się, żeby gdzieś ktoś uszkodził defibrylator, ale tak jak mówisz, gdzieś tam w Polsce zdarzają się takie sytuacje. No proszę Państwa, zabrać defibrylator ze ściany, to tak jakby odebrać komuś w pewnym momencie życie, tak ja to postrzegam. Takie osoby powinny się zastanowić, bo życie pisze różne scenariusze i może się akurat zdarzyć, że ten w cudzysłowie złodziej ma w domu osobę, która jest chora, mama, tata, babcia, dziadek i będzie potrzebowała takiego sprzętu, a karetka będzie w innym miejscu u innego pacjenta i nie zdąży przyjechać na czas i co wówczas?
1: Przed wejściem na antenę o nowince technicznej mnie poinformowałeś. To znaczy, że defibrylator AED to nie jest jakieś tam urządzenie, powiedzmy, skomplikowane, specjalistyczne, to po pierwsze, i wisi tylko gdzieś na ścianie w budynkach użyteczności publicznej, ale my jako szarzy zjadacze mandarynek możemy sobie kupić defibrylator AED i na przykład wozić go w samochodzie.
0: Oczywiście, jak najbardziej, tak jak mówisz, każdy może sobie kupić defibrylator AED, wozić go w samochodzie, mieć go w domu. Jest to urządzenie ogólnie dostępne w wielu sklepach, teraz w internecie możemy to urządzenie nabyć. Więc jak najbardziej każdy może mieć taki defibrylator. Tutaj ludzie zaczynają rozumieć, że ta NZK zawsze może zdarzyć się wszędzie. Proszę mi uwierzyć, że 70% zatrzymań krążenia odbywa się poza szpitalem, w domu. Czyli nasze rodziny, sąsiedzi, znajomi. Więc wtedy liczą się pierwsze minuty i ludzie widzą, że obsługa tego defibrylatora jest bardzo prosta, bo urządzenie jest tak skonstruowane, że nie zrobi krzywdy ani ratownikowi, ani nie strzeli prądem tego ratowanego, nawet kiedy nie trzeba będzie strzelać tym prądem. Więc urządzenie jest bardzo intuicyjne, proste w obsłudze. Ważna rzecz, włączyć tylko zielony guzik, zdjąć klapkę i słuchać, co do nas urządzenie będzie mówiło. Więc defibrylator AED z dyspozytorem medycznym na linii jest to naprawdę prosta droga do sukcesu ratowania życia.
1: Wspomniałeś o ratowaniu życia. Wspomniałeś też dziś o tym, że prowadzisz szkolenia dla firm, dla instytucji. No dobra, ale jak my się zachowujemy na tych szkoleniach? Bo ja pamiętam też swoją pierwszą pomoc w szkole. To się wtedy nazywało przysposobienie obronne. Mm-hmm. Stare manekiny, Boże, jeszcze z lat 90. Zmieniły się te szkolenia od tych lat 90., jak ja je przechodziłem w szkole?
0: No myślę, że jak najbardziej się zmieniły. Pracujemy teraz na bardzo profesjonalnym, wiarygodnym sprzęcie, bardzo fajnych fantomach do udzielania pierwszej pomocy, do resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, u dzieci, u nawet tych najmniejszych niemowlaków. Zachęcam i polecam wzięcie udziału w fajnym szkoleniu pierwszej pomocy, bo te szkolenia, tak jak mówię, zmieniły się. Bardzo dużo praktyki. Używanie kamizelek do zadławień, gdzie możemy realnie ćwiczyć, jak uderzyć tego człowieka między łopatki, jak ucisnąć mu nadbrzusze. Ćwiczenie na treningowych AED, gdzie można tą skrzynkę dotknąć, włączyć, podłączyć te elektrody. Podawanie adrenaliny w treningowych epipenach, czyli adrenalina, temat, który też trzeba dużo o nim mówić, wstrząsy anafilaktyczne, urządlenie przez owady, ludzie umierają, bo nie dostają adrenaliny na czas i to też jest temat na pewno na inną rozmowę, ale też ćwiczymy podawanie adrenaliny ze specjalnych treningowych epipenów, tamowanie krwotoków, kolejny bardzo ważny temat. Niezatamowany krwotok zabije człowieka w kilka minut. Uczymy się, jak zakładać opatrunki uciskowe, jak zakładać stazy taktyczne. Więc tutaj bardzo, bardzo dużo tematów. Temat apteczek pierwszej pomocy. Od 3 czerwca każdy kierowca zobowiązany jest mieć apteczkę pierwszej pomocy w samochodzie. Powróciły te zasady, które były kiedyś, w końcu nareszcie. I też na kursach bardzo często pokazujemy, jak fajna apteczka powinna być zbudowana, nie taka za 30 zł ze stacji paliw albo z marketu, bo tam są naprawdę kiepskie jakości materiały. Proszę

0: proszę mi uwierzyć, ale taka apteczka za stówkę, już naprawdę fajna, fajne opatrunki polskich producentów, tak jak to powinno wyglądać, bo apteczka w samochodzie musi być. Tutaj nie ukrywajmy, bo trójkątem krwotoku nie zatamujemy, tak? Więc apteczka to jest nasze narzędzie pracy. Fajnie taką apteczkę mieć, ale nie tylko w samochodzie, także w domu. Ta pierwsza pomoc to jest bardzo często dom. Oparzenia, skaleczenia, urazy, więc w domu też bardzo warto mieć fajnie zrobioną apteczkę pierwszej pomocy.
1: Grzegorzu, będziemy z tymi tematami wracać jeszcze na antenie Melo Radia Mazury. No cóż, życzymy Wam przede wszystkim też bezpiecznego wypoczynku na długim weekendzie. Ten się zbliża. Wypoczywajcie bezpiecznie, ale z tą apteczką no to zabiłeś mi ćwieka, bo ja w swoim samochodzie no mam taką ze stacji benzynowej za 30 zł.
0: Dokładnie, no tutaj o apteczkach to byśmy mogli mówić i mówić, to czas by antenowy by nam się pewnie skończył, ale fajnie jakbyśmy wrócili kiedyś do tego tematu, bo to jest temat ważny. Co, dziękuję bardzo za życzenia odpoczynku. Ja życzę wszystkim, żeby bezpiecznie odpoczywali, żeby uważali na siebie. I tak jak mówiliśmy o tych AED-ach, proszę się nie bać, proszę działać, bo my jesteśmy zawsze tymi pierwszymi ratownikami. My, mówię w sensie, ty Marek czy ja, bo ja w tej chwili nie różni się niczym od ciebie, jestem prywatnie, więc bądźmy zawsze tymi pierwszymi ratownikami, nie bójmy się, dyspozytor medyczny bardzo dużo nam pomoże. Będąc na mieście, popatrzmy, gdzie te defibrylatory są, bo nie wiemy, kiedy tak naprawdę one mogą nam się przydać.
1: Także pamiętajcie, jest też ogólnopolska mapa defibrylatorów AED, można wejść i sprawdzić, gdzie w waszej okolicy jest takie urządzenie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy o tym, jak poszerzą się granice administracyjne Ostródy, kiedy Jarosław Herkowski, prezes Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych, będzie zastępcą burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, ale będzie też o takich mniej podniosłych sprawach, a bardziej przyziemnych, czyli na przykład o schodach łączących ulicę Garnizonową z ulicą Niepodległości. Ja nazywam się Marek Apel. W dzisiejszym programie chciałem powitać burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Z przewodniczącym Rady Miasta w Ostródzie, panem Adrianem Godlewskim, uciął sobie pan krótką pogawędkę, która sugeruje, że są rozważane kroki prawne ku temu, żeby poszerzyć granice administracyjne Ostródy. To prawda?
3: Daleko idąca, można by powiedzieć, daleko idący wniosek z tej naszej dyskusji, ale oczywiście o granicach należy rozmawiać i myślę, że w czerwcu, najpóźniej w lipcu, będziemy tworzyć jakiś organ doradczy, który będzie złożony z grona radnych, Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Miejskiego, także grona eksperckiego, w ramach którego będziemy rozważać różne scenariusze tego, jak urealnić granice naszego miasta. Będziemy oczywiście chcieli to konsultować na każdym etapie, także z gminą Ostróda, z panem wójtem, bo wszyscy wiemy, że dziś te granice administracyjne miasta Ostróda nie odpowiadają w żaden sposób realnej wielkości naszego miasta. Mamy takie osiedla w Ostródzie, które, proszę już zauważyć, że mówię o nich w Ostródzie, ale mamy osiedla złożone z mieszkańców Ostródy, które leżą tuż poza granicami naszego miasta. Mamy punkty handlowe, z których korzystają mieszkańcy Ostródy głównie, które leżą tuż poza granicami miasta Ostróda. To generuje bardzo wiele różnych problemów administracyjnych i my wiemy o tym doskonale, że te 14 km kwadratowych naszego miasta przy raptem 8 km powierzchni użytkowej czyni nas jednym z najgęściej zaludnionych miast w Polsce, bo to też trzeba sobie o tym głośno powiedzieć. I Ostróda jako stolica naszego subregionu, jako miejsce, które jest również stolicą gminy, w pewnym momencie bez rozmów o swoim kształcie bez tej dyskusji i późniejszych ruchów po prostu może stracić ten swój status i będzie miała problem, by wypełniać role, które wypełnia dzisiaj również dla tych, którzy w samej Ostródzie nie mieszkają.
1: Jest kilka dróg włączania, powiedzmy, podostródzkich miejscowości w granice administracyjne Ostródy. To jest wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji, ale też referendum. Którą z tych dróg będzie starał się pan pójść?
3: To jest za wcześnie, by o tym mówić. Na pewno nie jest to coś, co będę robił sam w pojedynkę. Stworzymy pewnego rodzaju mapę drogową kolejnych ruchów i będziemy na ten temat głośno dyskutować. Jesteśmy, można powiedzieć, w przededniu połowy kadencji bieżącej samorządu. Wiele zadań, które były do wykonania w tych pierwszych dwóch latach, wykonaliśmy, uporządkowaliśmy bardzo dużo różnych procesów. Dziś musimy aktywnie myśleć o przyszłości Ostródy, o tym, jaką Ostródę zostawimy kolejnym pokoleniom, i dyskusja na temat granic naszego miasta jest kluczowa w tym momencie. Nie chcę teraz mówić o tym, którą drogą będziemy iść, ale mogę powiedzieć jasno, że na pewno będziemy podejmować bardzo daleko idącą dyskusję w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, która pewnie zakończy się również krokami formalnymi. Ale jakimi, to za wcześnie by o tym jeszcze mówić.
1: Panie burmistrzu, no to teraz do pytania, w zasadzie stwierdzenia, kiedy Jarosław Herkowski obejmie stanowisko zastępcy burmistrza Ostródy. Rozważa pan to? A dlaczego pytam? Docierają do mnie informacje, że coraz częściej pan Jarosław Herkowski pojawia się w pana towarzystwie na różnych wydarzeniach. Ja to zweryfikowałem, bo prześledziłem pana media społecznościowe i tam wspólnie kupujecie truskawki, wspólnie otwieracie Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym. To nie jest nic złego, tylko nasuwa się taka analogia. Sprawdził się w Mabaku, no to może tam gabinet obok burmistrza też się sprawdzi.
3: Mam wyśmienitego, fantastycznego zastępcę burmistrza, Jolę Gadomską, specjalistę, człowieka, któremu w 100% ufam, człowieka, który sprawdza się w swojej roli lepiej niż mógłbym to sobie wymarzyć w dniu, w którym powoływałem ją na to stanowisko. I nie mam w planach powoływania drugiego zastępcy burmistrza. Jarek Herkowski to człowiek, którego również doskonale znam, który ma moje pełne zaufanie, jest wyśmienitym prezesem Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych. Jestem zresztą przekonany, że to nie jedyna rola, w której sprawdziłby się doskonale, ale dziś ma jeszcze bardzo, bardzo dużo zadań różnych, które będzie w najbliższym czasie w ramach Miejskiej Administracji Budynków Komunalnych realizował dla Ostródy, dla ostrudzianek i ostrudzian. Jest Jarek też osobą, która tę Ostródę kocha, która ją czuje, która jest często takim buforem, można by powiedzieć, między potrzebami a możliwościami, bo Mabak to jest niezwykle trudna spółka, w której należy zarówno mieć w sobie sporo empatii, by ludziom pomagać, ale też mierzyć siły na zamiary. On to potrafi, jest wyśmienitym specjalistą, świetnym menadżerem, ale nie mam w planach powoływania Jarka na stanowisko zastępcy.
1: Panie burmistrzu, ale teraz o tym, co się zmieni na ulicy Garnizonowej i Niepodległości, schody łączące te dwie ulice, to już w części schody należące do miasta Ostróda. No właśnie, mieszkańcy pytają żartobliwie, czy co drugi schodek, czy tak wzdłuż przejęliśmy te schody, bo trzeba zaznaczyć, że mieszkańcy od kilku lat, a przynajmniej ja pamiętam, że od 3 lat te schody są wyłączone z użytkowania decyzją starostwa powiatowego ze względu na zły stan techniczny, ale mieszkańcy pukali do urzędu miasta, żeby wyjaśnić, kiedy remont tych schodów. Będzie remont schodów, miasto jest właścicielem części. Większej, mniejszej, jakiej?
3: Radni podjęli decyzję o zgodzie na to, abyśmy mogli w drodze darowizny od spółki Mobilis przejąć tę część schodów, która leży na ich terenie. Do tej pory, przez ostatnie 2 lata, te schody to był taki wyrzut sumienia dla mnie bardzo duży, bo jeszcze przed wyborami rozmawiałem z mieszkańcami i deklarowałem ludziom z Garnizonowej to, że zajmiemy się tymi schodami, że jak najszybciej postaramy się sprawić, aby ten skrót do miasta przestał być niebezpieczny, aby mógł zacząć służyć. służyć mieszkańcom ulicy Garnizonowej. Niestety, dwa lata, równe bite dwa lata trwały negocjacje ze spółką, które miały na celu sprawienie, byśmy po prostu ten teren mogli przejąć. Część została sprzedana w którymś momencie, czy posadowiona na terenie nienależącym do miasta. Druga część, bo cała ulica Garnizonowa to ulica powiatowa, którą zarządza starostwo, konkretnie Zarząd Dróg Powiatowych, więc jedna część jest w rękach powiatu, ale tutaj myślę, że bez problemu znajdziemy formułę na to, żeby jak najszybciej te schody przejąć. Więc my zdeklarowaliśmy się, że to zrobimy, choć teoretycznie takiego obowiązku nie mieliśmy, ale wszystko po to, aby mieszkańcom ulicy Garnizonowej po prostu ułatwić, usprawnić życie. Także pierwszy krok został zrobiony, teraz w ciągu najbliższych tygodni pewnie dogramy to z spółką, podpiszemy akt notarialny, równolegle będziemy pracować nad tym, by przejąć tę dolną część, mniejszą od starostwa powiatowego. No i postaramy się jeszcze albo w drugiej połowie tego roku, albo na początku przyszłego wygenerować, znaleźć środki na dokumentację techniczną, bo od tego musimy zacząć. No i deklarowałem dziś na sesji i potwierdzam to, że dołożę wszelkich starań do tego, żeby w przyszłym roku te schody powstały. Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to w 2027 roku mieszkańcy ulicy Garnizonowej z tych schodów będą mogli korzystać i liczę na to, że tak szybko uda nam się to zrobić, żeby to było w pierwszej połowie przyszłego roku. Ale obietnic, pan redaktor już wie, że obietnic, jeśli chodzi o te czasowe rzeczy, po pierwszym półroczu mojego burmistrzowania już nie składam, bo samorząd uczy pokory, jeśli chodzi o czas.
1: Teraz o inwestycjach miejskich, które niepokoją. Budowa ulicy Hanki Ordonówny, ale też rozbudowa cmentarza w Ostródzie. Te inwestycje są realizowane, aczkolwiek napłynęły też do pana, ale i do mnie, niepokojące informacje, że wykonawca, spółka Dromo, która realizuje te inwestycje w Ostródzie, jest w trudnej sytuacji finansowej. Nawet są takie informacje, że do Urzędu Pracy w Ostródzie wpłynęła informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. Nie o spółce Dromo, ale o tym, czy inwestycja Hanki Ordonówny zostanie dokończona i co z newralgiczną inwestycją w postaci rozbudowy cmentarza.
3: Warto w ramach punktu wyjścia wiedzieć o tym, że miasto wybiera wykonawców inwestycji w ramach procedur przetargowych. W tych procedurach przetargowych po spełnieniu kilku kryteriów decydującym czynnikiem jest też cena i miasto nigdy nie ma możliwości, aby zweryfikować w dużej mierze, powiedzmy, przyszłą kondycję fizyczną firmy, która wygrywa przetarg. Więc kłopoty spółki Dromo, o której pan redaktor wspomina, która wykonuje tę inwestycję, od pewnego krótkiego czasu są nam znane i mieliśmy wiele już dobrych, merytorycznych spotkań i rozmów ze spółką i wiedzieliśmy, że chcą te inwestycje oni jako Dromo dokończyć. Tak się okazało, że w miniony poniedziałek, wtorek z obu tych placów budowy zeszli po prostu robotnicy, którzy z tego, co mi wiadomo, rozwiązali w ten czy w inny sposób, to już nie jest jakby moja kompetencja, stosunki pracy z firmą Dromo. I teraz mamy dwa tygodnie od dziś, do 10 czerwca. To jest czas i taka cezura czasowa, którą sami sobie daliśmy na to, aby znaleźć cedenta, czyli firmę, która uzgodni szczegóły dokończenia robót, mówię przede wszystkim o ulicy Ordonówny w tym momencie, zarówno z Dromo, jak i z nami, a także z tymi organami, które pracują nad tą upadłością, żeby tam wszystko było dobrze z punktu widzenia formalnego. Więc to jest to pierwsze zadanie, które chcemy zrealizować. W ciągu dwóch tygodni znaleźć kogoś, kto jak najszybciej na tę ulicę wejdzie i ją po prostu dokończy w ramach tej umowy, którą mamy. Jeśli to nie dojdzie do skutku, jeśli nie uda nam się tego zrobić, wówczas też jesteśmy na to w umowie przygotowani. To jest co prawda nie nasza wina, ale umowy zawieramy tak, żeby być gotowym, być w ten sposób chronionym, gdy taka rzecz się dzieje u wykonawcy. W związku z tym, jeżeli do 10 czerwca nie będziemy mieli podmiotu, który zrealizuje te inwestycje do końca, wtedy będziemy przeprowadzać inwentaryzację, administrację placu budowy, rozwiążemy umowę z firmą DROMO i będziemy nowy przetarg ogłaszać. Tylko to wtedy potrwa nawet kilka miesięcy, zanim wrócimy na ten plac budowy. Więc wolałbym tego uniknąć, dlatego szukamy rozwiązania takiego, które sprawiłoby, że za tydzień, dwa, trzy wrócimy i zaczniemy te inwestycje dalej budować. Tak czy inaczej, ulica Ordonówny powstanie i co ważne, poinformowaliśmy o tych problemach już też Urząd Wojewódzki i nasza umowa o dofinansowanie tej ulicy przewiduje również takie sytuacje, w związku z tym nie ma ryzyka utraty dofinansowania, bo to też była kwestia, która się pojawiała. Nieco inaczej jest, jeśli chodzi o cmentarz, bo tutaj mamy takie, powiedzmy, dwa zadania prowadzone równolegle. Jedno z nich robi firma DROMO bezpośrednio i tutaj brakuje 2-3 tygodni do zakończenia. To między innymi budowa płotu i firma DROMO ma nam dać informacje na temat tego, czy swoimi siłami zakończy tę budowę w ciągu tych 2-3 tygodni. Jeśli nie, to znów damy sobie czas na to, żeby znaleźć cedenta. Ale z racji tego, że tutaj te wszystkie materiały budowlane są na placu budowy już i jest ona na ukończeniu, myślę, że będzie nam prościej. I jest jeszcze druga część tego placu budowy, która jest wykonywana przez firmę zbrodnicy, która z kolei zatrudniła firmę DROMO jako podwykonawcę. No ale to już nie jest jakby jest to w naszym interesie, by ten podwykonawca albo dokończył samodzielnie, albo znalazł innego podwykonawcę, no ale tutaj ryzyka już nie ma, że coś się będzie działo. Także jest to trudna sytuacja, na pewno z punktu widzenia samorządu nie zawiniliśmy tutaj niczym, choć oczywiście odpowiedzialność musimy za to wziąć i zadziałać tak, żeby te inwestycje i skończyć w terminie i żeby wiązało się to z jak najmniejszymi utrudnieniami dla mieszkańców. Mieszkańców ulicy Ordonównej, z którymi będziemy w najbliższym czasie o tym wszystkim rozmawiać.
1: Do tematu rozbudowy cmentarza w Ostródzie, a także budowy ulicy Hanki Ordonówny będziemy jeszcze wracać na antenie Meloradia Mazury w serwisach informacyjnych, a także w magazynie reporterów.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
11: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
12: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej ma.
0: O reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześniej. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia Mikołaj. Siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie i Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo
3: i gotowe!
2: Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695-273-864. RivieraWolf.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
14: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
13: I dla dzieci z rodzicami.
15: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Leosia, BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Party Busa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Digitalizacji Pryska On The Move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada. Ten numer punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695-273-864. rivierawolf.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.pl. Startujemy 18 września.

0: Meloradio Mazury. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo, bo You Turn Me obiecane już przed nami. Rise Up od Vina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Maloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Aleph Arben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Mazury. Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
11: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To już ostatni dzień, zaraz muszę wracać. Wyrwać ostatnią kartkę z kalendarza. Wszystko wyjątkowe, wszystko

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: ten kawałek. Punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Mazury. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Po reklamie.
13: I have a dream. I have a dream. I have a dream. One day.

0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
1: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem Kungs i Tawili Solon Galaxy, oczywiście obiecane, Holy Moly, Shatter Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. A piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

0: rozwal czabur! Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
3: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś?
3: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
11: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96,6

Ciemek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, i tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty, Charis Zokaria. I już teraz...

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3, Olsztyn.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
17: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tigo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.
1: 13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. Piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

modelki. Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera już za chwilę w Melo.

0: autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. rivierawolf.pl.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Ilenium, Don't Want Your Love.

0: Reklama. Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: darmową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Po reklamie.
3: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii. We'll be right back.

Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegół i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
12: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Riviera Wolf i hodowla ślimaków jadalnych Orodi Terra zapraszają do współpracy restauracje, hotele oraz klientów indywidualnych. Posiadamy 3 ekologiczne hodowle w Polsce, w tym jedną na terenie Ostródy. Oferujemy produkt o wykwintnym smaku, starannie wyselekcjonowany, idealny zarówno do restauracji, jak i na domowy stół. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Riviera Wolf. Telefon 695 273 864. RivieraWolf.pl.
0: www.kubek.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: No to jedziemy.
14: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
25: O reklamie.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

Siemaneczko, w niedzielę 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us, na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
11: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101.5, 96.4.

i Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii, a wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas, i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Chery i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio Mazury.
1: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben v Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

0: Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.
1: Melo Radio Mazury. Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Melo Radio na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Ellis Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jedno okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW.

0: FM. Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozę. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: to Modelki i Włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem

Scoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Game over.
10: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen.
20: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
21: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
20: Mów szybko, gdzie byłaś?
21: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
20: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
21: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
20: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
22: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.
23: Autopromocja.
24: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
25: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
26: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
24: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
26: A miałbyś takie piękne życie.
27: No dramat.
25: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
26: Maracin
24: i Daria.
0: Autopromocja.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 93.

0: Martin's Awake, to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocję dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Na 101,5.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 3-2-1-3-2-1-7-7. Dzwoncie. Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: wyzwanie.
1: Felix Jen i Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18:00. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
2: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
1: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
2: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystałbym z pogody.
1: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
2: Jestem za.
1: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
2: Polska, Polska, mistrze Polski.
1: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
1: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszari i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
10: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super, kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Hot grill.
20: Parilla caliente.
21: Grilla calda.
22: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
23: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
24: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
25: Jedziemy.
26: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Chery.
27: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Chery. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Chery. Komfort dla całej rodziny.
0: O reklamie. Meloradio Mazury.

Podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Mero. Filipek i Nel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Bibi Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

oj się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też między innymi Alan Walker, będzie też Shaw Slanberry, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Founder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Slej.
1: Autopromocja.
2: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
4: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
2: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
4: A miałbyś takie piękne życie.
5: No dramat.
3: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
4: Maracin
2: i Daria.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
0: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: Audycja sportowa.
6: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. Ze mną w studiu Krzysztof Filiczkowski, bo jak słyszeliście, o sporcie będziemy rozmawiać, czyli pracownik Ostróckiego Centrum Sportu i Rekreacji. Cześć Krzysztof.
7: Cześć.
6: Krzysztof, rozpoczynamy od Orlikowej Ligi Piłki Nożnej. Czwarta kolejka za nami. Ja na szybko podam wyniki. Laga Bonito 9-1 wygrywa z WIT Nieruchomości. FC Kumple 7-4 wygrywają z Hemmą Nieruchomości. Remis 2-2 w meczu Model Art Wałdowo Team. Z kolei Promil Lubajn wygrywa 9-3 z ekipą z Rywu. Oj, tym ekipom z Nieruchomości nie poszło.
7: Nie poszło. Nie było m.in. Amadeusza Wita, który jest bramkostrzelnym zawodnikiem, praktycznie bez ławki rezerwowych. I w drugiej połowie to już była ogromna przewaga. I Laga Bonito w tej chwili jest jedynym zespołem bez porażki. W czterech meczach zdobyła 10 punktów, czyli 3 zwycięstwa, 1 remis. A na drugim miejscu Kumple, którzy są tylko o 1 punkt, mają mniej w tabeli. I robi się coraz ciekawiej. Zbliżamy się do półmetka tej ligi. I muszę powiedzieć, że na wszystko jeszcze jest w grze. Na trzecim, czwartym, piątym miejscu drużyny mają po 6 punktów. A ponieważ w meczu zdobywamy 3 punkty, to nawet te drużyny, które mają po 4 punkty i są na dalszych miejscach, wszystko jest możliwe, robi się coraz ciekawiej. Muszę powiedzieć tak, wczorajsza kolejka była bez żadnej kartki, ani żółtej, ani czerwonej, ale opieka medyczna miała trochę pracy.
6: O.
7: Było kilka kontuzji, nie wiem, czy to wynikało, może panowie zbyt poważnie niektórzy traktują to, może to był pech. W każdym razie ogólnie atmosfera jest bardzo fajna, fair play, i muszę powiedzieć, że ten brak kartek to też świadczy o tym, że warto organizować taką ligę. Pozdrawiam w tym momencie Tomka Radziszewskiego, który ogarnia, że tak powiem, pod względem sędziowania, a ponieważ wszyscy Tomka znają, zawodnicy, więc czasami fajne dialogi są w trakcie, gdyby tam pan Marek Apel przyszedł i nagrał, chociaż nie wszystko by się nadawało na ten.
6: A wpadnę, zobaczę, ale
7: zapraszam.
6: Wiesz, według mnie to brak kartek oznacza mniej więcej to, że poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, prostu był na tak niskim poziomie, że sędzia nie musiał wyciągać wafelków i czerwieni.
7: Nie, sędzia ustalił pewien poziom sędziowania i reprymendy słowne wystarczały zamiast wyciągania kartek.
6: Krzysztof, ale to jeszcze tylko tak odbiegnijmy od tego grania na Orliku do halówki, bo to też taka, można powiedzieć, rozgrzewka te rozgrywki, bo jesienią zapewne panowie ponownie spotkają się w hali Ostrudzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, żeby przez kilka tygodni w halówkę pograć.
7: Oczywiście, w tej chwili to jest takie granie, mogę powiedzieć, dlatego jest 9 drużyn, a nie 20, tak jak już rozmawialiśmy. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy jest przerwa w rozgrywkach, halówka to jest tym takim świętem w hali, kibice, znajomi i tak dalej. Ale tutaj to odbywa się w ten sposób, że ludzie pracują nieraz nie tylko do 18, różnie. Mają treningi. To są drużyny A-klasowe, B-klasowe, typu Iskra, Smykówko, prawda, Kormoran, Zwierzewo. Widać nawet na koszulkach tych zawodników niektórych. To oni mają, traktują to tak, że aha, no zagram w tą środę, ustalamy sobie, że gramy Orlikową w Ostródzie, ale na co dzień trenują w swoich miejscowościach lub na Orlikach u nas też słyszę. To co, jutro się spotykamy, więc to są pasjonaci futbolu. Jest to takie bardziej pachnie wakacjami, takie rekreacyjne. Dojedziemy do wakacji i 3 lipca zakończymy. Muszę powiedzieć, że już wczoraj dostałem, wcześniej zamówiłem piękne puchary i statuetki dla wyróżnianych zawodników.
6: To teraz jeszcze taka informacja z pogranicza sportu, a także inwestycji. Byłem na ostatniej Komisji Rozwoju Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Na niej burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski poinformował, że miasto stara się o zewnętrzne środki z Ministerstwa Sportu. Uwaga! Na remont Orlika, czyli sztucznego boiska przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja 19. Ponoć ten Orlik jest już bardzo, bardzo wysłużony. Miasto stara się o pozyskanie środków na remont płyty tego boiska. Krzysztof, to chyba był jeden z pierwszych takich Orlików w Ostródzie, czy ten przy Barzyniaku. Pamiętasz?
7: To znaczy ja pamiętam pierwszy Orlik, to na pewno organizowaliśmy jeszcze z księdzem Marianem Midurą, współpracowaliśmy, organizowaliśmy na Wałdowie.
6: Aha.
7: Tam z innego programu, to chyba blisko moje boisko, obok kościoła na Parkowej 30. I pamiętam, że jeszcze z sędziami autobusem miejskim przemieszczaliśmy się tam i zawodnicy byli w siódmym niebie, bo wreszcie jest Orlik. Orlik i tam trybuny na 100 czy 150 osób. Oczywiście nie chodzi mi o zapomnienie trybun, ale ten Orlik był chwalony przynajmniej za nawierzchnię, a była to niesamowita atrakcja i zawodnicy, chociaż tam warunki socjalne, już nie będę wnikał w szczegóły, było ciężko, powiedzieli nie, Krzysztof, jeździmy tam samochodami, rowerami i muszę powiedzieć, że frekwencja było dużo, dużo drużyn. Nie chcę teraz skłamać, który to był rok, ale to był na pewno ten Orlik pierwszy, to był na Parkowej 30.
6: Widzisz, no ale tak czy inaczej miasto stara się o pozyskanie środków na remont płyty Orlika przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 Maja.
7: I bardzo
6: 19.
7: dobrze. Bardzo dobrze, bo tam jest przeciążenie niesamowite. Wiadomo, ile grup ma sama Akademia Piłkarska Sokoła. To jest kilkuset chłopców i mecze, treningi. Na pewno jest taka potrzeba pilna.
6: Zmieniamy dyscyplinę sportu, przechodzimy do Mistrzostw Polski Masters w tenisie stołowym. Te były rozgrywane w Ostródzie od 22 do 24 maja w hali OCIR przy ulicy Kościuszki. Krzysztof, byłem, widziałem, podziwiałem. Ja sobie życzę jednego, żeby w wieku niektórych zawodników i zawodniczek tak się ruszać, nadal mieć ochotę na sport. Nie wędkuję, to może będę grał w tenisa stołowego w sędziwym wieku, bo posłuchajmy, udało mi się porozmawiać z zawodnikami, no, że małżonki muszą znosić ich wyjazdy, a tak, ja bym to tak podsumował. Ci panowie, którzy 9 turniejów w całej Polsce odwiedzili, żeby do Ostródy na koniec przyjechać na zakończenie sezonu, no to tak turystycznie traktują tę grę w tenisa stołowego. Posłuchajmy.
5: Tomasz Życimski, sędzia główny mistrzostw Polski Masters.
6: Znajdujemy się w miejskiej hali sportowej przy ulicy Kościuszki. Panie sędzio, ilu zawodników mierzy się do niedzieli o tytuły najlepszych zawodników w tenisie stołowym w tej, no można powiedzieć, kategorii jak wino, dojrzałej?
5: 324 zawodników, z tego jest 50 kobiet i 274 mężczyzn.
6: Kategorie wiekowe?
5: Kobiety grają w 6 kategoriach wiekowych, od 40 roku życia do 75 plus praktycznie. Mężczyźni od 40 roku życia, ostatnia kategoria to jest 85 plus.
6: Podziwia pan ich, jak tak stoją za tymi tenisowymi stołami? Mają czasem nawet po ponad 80 lat i nadal grają.
5: Podziwiam i to jest argument na to, że tenis stołowy to sport na całe życie.
6: I teraz jeszcze o tym, że to nie są przypadkowi ludzie tutaj. Oni musieli zagrać w 9 turniejach, gromadzić punkty rankingowe, żeby awansować tu i kończyć sezon w Ostródzie.
5: Tak, warunek jest taki, że muszą grać w Grand Prix Polski, Masters. Było 9 Grand Prix, mieli limit do zaliczenia, żeby wystartować w Mistrzostwach Polski, Masters.
6: Sędziuje pan, patrzy pan na tych zawodników jak? Bardziej w atmosferze przyjaźni, czy raczej ta nutka rywalizacji jest na pierwszym miejscu?
5: Myślę, że na pewno przyjaźń i sentyment i znajomość się przez wiele lat, ale rywalizacja przy stole zawsze zostaje i będzie. Zawsze ktoś chce wygrać, ktoś chce jak najlepszy wynik zająć. Także podziwiam ich i cieszę się, że tu przyjeżdżam takie zawody.
6: Skąd pan przyjechał na Mistrzostwa Polski Masters w tenisie stołowym?
8: Dolny Śląsk, okolice Lądka Zdroju, tego zalanego.
6: Ile turniejów Grand Prix pan rozegrał, żeby przyjechać tu do Ostródy?
8: 6. 6 albo 7, nie pamiętam teraz, ale chyba 6. No, najwyżej byłem 2 razy 5-6, a tam 9-12. Także 5. miejsce było dla mnie sukcesem.
6: O co pan gra w ten weekend w Ostródzie? To jest raczej zabawa, rywalizacja. Ile lat w tenisie stołowym pan siedzi? Amator, czy jednak była przygoda z zawodowstwem?
8: Nie, żadnej przygody z zawodowstwem. Amator, zacząłem grać przed 40. W szkole gdzieś tam się kiedyś grało i tak. Zacząłem właśnie, przygodę z weteranami zacząłem od Ostródy 22 lata temu, jak skończyłem 39 lat. I od tej pory jeżdżę praktycznie co roku. W zeszłym roku nigdzie nie byłem, bo byłem po operacjach.
6: Co daje panu ten sport?
8: No, na pewno dużo satysfakcji, ruch.
6: Panowie, znajdujemy się na Mistrzostwach Polski Masters. Skąd przyjechaliście do Ostródy?
9: Z Rumi.
6: Rywalizacja, czy jednak bardziej tak na sportowo, na towarzysko?
9: Rocznik 75 plus, starsi panowie. Gramy trochę na emeryturze zaczęliśmy grać i jesteśmy amatorami z krwi i kości, a grają tu zawodowcy. A jesteśmy dumni, bo udało mi się wygrać na przykład Grand Prix Polski, a mój kolega z klubowego trzecie miejsce. I teraz czekamy na nagrody.
6: Panowie, niektórzy jeżdżą wędkować, a wy gracie w tenisa.
10: Dla zdrowia i przyjemności. I dla zabicia czasu trochę też, nie?
6: A żona jest zła?
10: Musi tolerować to. Niestety.
6: W ilu turniejach pan wziął udział? Bo minimum 3 to jest prawo gry tutaj.
10: Myśmy, jak brałem jeden mniej, 8.
9: A ja w 9. W 9 turniejach Grand Prix Polski. Czołówka byłem i udało się wygrać Grand Prix Polski. A teraz weszliśmy do finału.
6: Trzymam kciuki za złote medale.
9: Dziękujemy ślicznie. Nie zawiedziemy.
6: Widzisz, Krzysztof, niektórzy jeżdżą na ryby, inni grają w tenisa. Pozwól, że prywatnie. A ty co będziesz robił, jak będziesz odpoczywał?
7: Ja może wreszcie wezmę się za ruch prawdziwy. Przynajmniej jak nie bieganie, to marszobiegi. Chociaż koledzy mnie namawiają, jeszcze nawet starsi ode mnie spotykają się, odbijają piłkę tutaj, niekoniecznie w Ostródzie, ale w halach w Widzbarku, w Samborowie. Więc mam niesamowicie fajną propozycję, żeby się poruszać jeszcze i właśnie spotkać. Najważniejsza jest ta integracja, powspominać stare czasy, jak się grało na hali, na plaży, na spartakiadach przeróżnych.
6: Ale zauważ jedną rzecz, to jest ogromna promocja Ostródy, takie Mistrzostwa
7: Oczywiście.
6: Polski Masters. Lądek Zdrój, Rumia, z całej Polski zawodnicy przyjeżdżają, żeby sobie
7: i z podać. Przyjemnością tutaj przyjeżdżają. Zresztą muszę powiedzieć, że będąc na... Oglądałem te mecze w piątek, w pierwszy dzień otwarcie imprezy. No i nasz burmistrz, który dobrze sobie radził i radzi w tenisa stołowego, też na otwarciu właśnie podkreślał to, że to środowisko jest takie fajne i lubią się wszyscy nawzajem. Ja widziałem, jak oni się rano, już o godzinie 7:30 witali. Panie, panowie, pomimo tego, że co 2 tygodnie się spotykają, to zawsze mają wiele ze sobą do porozmawiania i no i chwała im za to.
6: Pamiętaj też, że na tenisie stołowym jest przyjazna atmosfera. Ja czasami bywam na meczach piłkarskich. To i działacze zespołów piłkarskich z regionu potrafią rzucać bluzgami na stadionie.
7: Oczywiście.
6: A tu przyjemnie, miło, każdy się uśmiecha. Ja nigdy na tenisie stołowym nie słyszałem żadnych wulgaryzmów. Ale zostańmy przy piłce nożnej, bo przed nami 12. edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego chłopców Ostróda Cup do 31 maja. Rywalizacja na boiskach przy stadionie piłkarskim przy ulicy 3 maja 19. Krzysztof, trzymamy kciuki za Sokoła.
7: Trzymamy kciuki za Sokoła. Ja z tej okazji, że mogę dzisiaj zaprosić wszystkich kibiców z Ostródy, młodszych, starszych, przyjdźcie poglądać. 16 ekip z całej Polski, 88 spotkań. W piątek gramy po otwarciu imprezy, które będzie o 15.30 na stadionie przy ulicy 3 Maja. O 17 do 20 gramy tą pierwszą sesję, ale najważniejsze będą w sobotę gry. Od rana, od 8.30, 3 godziny gramy do 11.30 i po obiedzie od 14.30 do 17.30 gramy sesję popołudniową, gdzie będzie już podział na Ligę Mistrzów i Ligę Europy. No i o 18.15, jak zawsze, tradycyjnie, taki fajny, integracyjny mecz przyjaciel Ostróda Cup. Są to często sponsorzy, a naprzeciwko staną trenerzy ekip, które grają. Jest bardzo fajna wtedy atmosfera. Naprawdę warto przyjść pooglądać, a w niedzielę to już będą te najważniejsze drużyny, będą przeżywać mecz o miejsca. Tam już będą, nie będzie łatwo. Tam będzie tak, często jest tak, że jest remis, jest dogrywka, są karne. Muszę powiedzieć, że warto przyjść w dniach 29-31 maja, pooglądać zmagania wielu ekip z całej Polski.
6: Zapraszamy Was na trybuny. Za tydzień zdamy Wam relację z tego wydarzenia, a Krzysztof Filiczkowski przez weekend będzie tym panem z namiotu.
7: Tak, zapraszam.
6: Do namiotu.
7: Nie, na boiska.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. To jest Kanapa Kulturalna w Meloradiu Mazury.
6: Kanapa Kulturalna w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wy słuchacie magazynu reporterów. Ze mną jest Anna Głowińska, gospodyni tego programu. Cześć, Aniu.
11: Cześć.
6: Dzisiejszy gość, jak mi podałaś personalia, to ja sobie mówię tak, ja kiedyś z panem Tomaszem rozmawiałem, ale Ania to wyciągnie z naszego dzisiejszego gościa zdecydowanie więcej. Aniu, o fotografii czy... Zupełnie nas zaskoczysz w rozmowie z Tomaszem Misztalem.
11: O fotografii i o fotografię, no więc chyba zaskoczenia nie będzie.
6: Oj, wiesz, ty z ludzi potrafisz wyciągnąć dużo więcej niż ja, tak mi się wydaje.
11: Postaram się. Zobaczymy, czy pan Tomek da z siebie coś więcej wyciągnąć. Za chwilkę się okaże. Proszę państwa, przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, troszeczkę poszłam na łatwiznę, bo na takiej stronie wydrukujfotografie.pl znalazłam wypowiedź pana Tomka o sobie. Różne aparaty towarzyszyły mi od lat, a fotografia z czasem stała się moją pasją i sposobem na spędzanie wolnego czasu. Przede wszystkim poluję na piękne widoki, które spotykam na mojej drodze. Ale nie unikam też fotografii reportażowej z wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali czy imprez sportowych. Na moich zdjęciach przedstawiona jest głównie Ostróda i Mazury Zachodnie, a więc miejsca, z którymi jestem związany od urodzenia. Ja pana Tomka znałam od dosyć dawna, ale znałam go po prostu z jego miejsca pracy. Natomiast w 2021 roku w ramach przeglądu artystycznego Cztery Pory Roku Jesień ogłosiliśmy w Bibliotece Przystań z Kulturą konkurs fotograficzny Barwy Jesieni. I właśnie tam pojawiło się również w tym konkursie zdjęcie pana Tomka, które później zresztą towarzyszyło nawet Wieczorowi Poezji jako przepiękne tło, piękne zdjęcie. Więc tą fotografią pana Tomka się mocniej zainteresowałam. Przejrzałam media społecznościowe, przejrzałam taką fajną stronę, którą pan Tomek również prowadzi. Była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tam był przepiękny kalendarz pana Tomka, który pan Tomek podarował na licytację. I już wiedziałam, że temat trzeba pociągnąć i zorganizowaliśmy panu Tomkowi w bibliotece indywidualną wystawę fotografii. I teraz, panie Tomku, pierwsze pytanie. Jak to się zaczęło? Czy pamięta pan swoje pierwsze zdjęcie?
12: Pierwszego zdjęcia nie pamiętam, bo chyba jak tak powiedzmy w tych latach 80-tych, 90-tych często się zdarzało, że jakiś aparat w domu był. Tylko to oczywiście były stare aparaty, te tak zwane analogowe na klisze. Ja pamiętam, że tata z Warszawy z giełdy przywiózł kiedyś kompakt firmy Kodak z lampą błyskową, no taki no, na bajerze był aparacik. No i w dzieciństwie raczej to były takie pstryki okazjonalne, typu teraz młody ty, weź aparat i zrób nam zdjęcie. Nie były to jakieś świadome kadry, tylko takie pamiątkowe, rodzinne do ujęcia do albumu. A tak bardziej na poważnie fotografią zainteresowałem się w czasie studiów. Studiowałem dziennikarstwo i tak przyszło mi do głowy, że tam może być ciekawe połączenie. Zaczynałem od prostych aparatów cyfrowych, bo tą powiedzmy erę analogową jakoś tak pominąłem, nie miałem okazji. Może z wiekiem dojrzeję i nabiorę odwagi, żeby spróbować jakąś małą ciemnię zorganizować. Ale tak, zacząłem od aparatów cyfrowych, a taki przełom był w 2007 roku. Wtedy odkupiłem od pana Romualda Aramowicza pierwszą lustrzankę cyfrową. To był aparat firmy Pentax. Posłużył mi dość krótko, bo szybko się zachciało więcej i wymieniłem na nowszy model. Przy czym te zdjęcia bardziej to na imprezach rodzinnych ze znajomymi tylko robiłem. Jakieś ujęcia krajobrazowe. No przez wiele lat wszystko lądowało w tak zwanej cyfrowej szufladzie. Gdzieś to jeszcze myślę bym znalazł wszystko w archiwum na dysku twardym. Myślę, że tak około 2012 2013 roku dopiero tak uznałem, że no czasami można coś pokazać, a na całego w internecie dopiero w 2017 roku fanpage na Facebooku założyłem i tam się zaczęły te moje zdjęcia pojawiać.
11: I czym jest dla pana w tej chwili fotografowanie? Bo już ten pierwszy czas ma pan za sobą tych prób podchodzenia do bardzo różnych tematów.
12: Ciągle hobby, ciągle fajna zabawa, sposób na spędzenie czasu. Jeśli chodzi o krajobrazowe zdjęcia, no to nawet jeśli nic fajnego się nie zrobi, nie przywiezie do domu, żeby później to zdjęcie jakoś publikować, to i tak jest fajnie, bo się posiedzi w ładnym miejscu na łonie natury wiosną, latem, jesienią. No, piękne mamy dookoła ostrudy widoki, naprawdę nie trzeba daleko jeździć, żeby fajnie sobie spędzić czas w ładnej, zdrowej atmosferze z daleko od tego miejskiego zgiełku. A druga ta dziedzina, moja ulubiona fotografia koncertowa, to jest świetna zabawa po prostu. Raz, że mogę z bliska podejrzeć artystów na scenie, którzy występują. Największa frajda to jest już oczywiście Ostróda Reggae Festival, bo od 2018 roku jestem oficjalnym fotografem festiwalu. Także no, dzięki temu mogę trochę więcej niż inni fotografowie i to naprawdę jest wielka frajda, bo mogę spotkać swoich idoli. A też czasami się zdarzy tak, że poproszę o jakieś zdjęcie, udostępnię u siebie, także jest to dodatkowa taka nobilitacja, nagrodzenie tej mojej pracy. No i też zdarza mi się skorzystać z tej możliwości kontaktu bliskiego przed koncertem czy po koncercie z artystami i często poluję na autografy na zdjęcia, które zrobiłem. Zawsze to robię w dwóch egzemplarzach. Jeden ląduje u mnie na ścianie na pamiątkę, a drugi egzemplarz zazwyczaj trafia na jakieś lokalne akcje charytatywne, najczęściej na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
11: odkrył pan na fotografii jakieś emocje, które pan się nie spodziewał, że po prostu w momencie, kiedy pan te zdjęcia robił, nawet pan tego nie widział i nagle jest to jedno fantastyczne zdjęcie.
12: Takie cudo chyba jeszcze mi się nie trafiło. Jeszcze mam nadzieję, że to przede mną, ale z taką przypadkowością, no to większość tych zdjęć koncertowych ma w sobie sporo przypadku, bo no, można sobie zaplanować jakiś kadr, wymarzyć jakiś pomysł, rozpisać, no ale przyjdzie artysta, ma zupełnie inną ekspresję niż się by oczekiwało, zachowuje się na scenie zupełnie inaczej, oświetlenie nie pomoże czasami, no i czasami się uda wyciągnąć no, coś więcej niż bym oczekiwał. Czasami jest trochę gorzej, ale no, myślę, że z każdej imprezy jakieś tam przyzwoite zdjęcie, chociaż jedno, uda się przynieść i opublikować.
11: Czyli fotografia reportażowa niesie więcej niespodzianek?
12: Oj, zdecydowanie. Na mało co ma się wpływ. Po prostu trzeba łapać to, co jest, to, co się przed obiektywem pojawia, no i trzeba starać się to wykorzystać sytuację jak najlepiej, bo powtórek nie ma.
11: Czy ma pan jakąś taką fajną historię ze zdjęciem, które wymagało naprawdę bardzo dużo wysiłku, że musiał pan poświęcić mnóstwo czasu, że to nie było tak łatwo upolować właśnie ten moment? Tuż myślę o tych fotografiach, które pan robił gdzieś tam w plenerze.
12: Mało które zdjęcie wyszło jakoś tak z przypadku, że sobie jadę, patrzę, o, to będzie to, zostajemy, czekam godzinkę na ładny zachód słońca i wracam. Często zdarzało się tak, że jeździłem, szukałem jak najfajniejszego miejsca nad jakimś przykładowym jeziorem. Jak już sobie wybrałem, że to będzie dobry kadr, to czasami trzeba było poczekać 2-3 miesiące, aż słońce będzie zachodziło w odpowiednim miejscu, a później też no, na naturę za bardzo wpływu nie mam, mogę tylko czekać i liczyć na dobre warunki. A zdarzało się tak, że było zachmurzenie, albo chmur w ogóle nie było, albo był straszny wiatr i też to nie pasowało mi do koncepcji. I zdarzało się wracać kilka razy w to samo miejsce w ciągu tygodnia czy dwóch, żeby w końcu ten wymarzony kadr powstał jak najbliżej tego pomysłu. A jeśli chodzi o takie planowanie bardziej strategiczne, no próbowałem trochę sił w astrofotografii, no i tutaj naprawdę trzeba dobrze przemyśleć dobór miejsca, dobór czasu, ustawienie sprzętu, zwłaszcza, że to no, jak wiadomo, jak na astrofotografię przystało, trzeba to robić w nocy. Także tam lekko latareczką, jakąś czołówką tylko się świeci. Także każde takie zdjęcie jakiejś Drogi Mlecznej, czy udało mi się kilka razy komety sfotografować, to wymagało dużo więcej planowania, żeby no, to po prostu było widać, żeby się nie okazało, że miejsce, które wydaje się idealne, bez oświetlenia sztucznego, jest kiepskie, bo jakieś słupy, drzewa stoją i zasłonią akurat to, co najważniejsze. Także przy tym, przy astrofotografii było najwięcej planowania.
11: Proszę powiedzieć, czy w swoim archiwum ma pan takie swoje ulubione zdjęcie, takie, które dla pana jest cały czas ważne?
12: Jednego, myślę, bym nie znalazł. Jest kilka zdjęć, które po czasie nawet mi się podobają. Straszna maruda jestem i zazwyczaj jak wracam z jakiegoś fotografowania, to załamany jestem, że o Jezu, nic z tego nie będzie. Tragedia, trzeba to wszystko sprzedać i skończyć tą zabawę, bo to strata czasu, ale no później coś się zazwyczaj uda wydłubać. No i kilka takich zdjęć, z których nawet jestem zadowolony, wybrałem wspólnie z żoną. Też miała coś do powiedzenia. I one wiszą w salonie, w mieszkaniu u nas na ścianie.
11: Czy w tej chwili, w dobie takiego, nie wiem, powszechnego używania aparatów fotograficznych, że gdy w zasadzie każdy, nawet w telefonie komórkowym, robi zdjęcia, fotografia dalej ma takie samo znaczenie jak kiedyś?
12: Myślę, że kiedyś to było troszkę bardziej takie elitarne zajęcie, bo jednak trzeba było mieć to zaplecze, dostęp do chemii, do materiałów światłoczułych. Te aparaty też kosztowały, porządne aparaty kosztowały no, sporo jak na możliwości finansowe w Polsce. Teraz no, to zrobiło się to powszechne, dużo bardziej przystępne, ale ciężko powiedzieć, czy to jakoś wpłynęło na jakość, na powszechność. No, wydaje mi się, że fotografia jest tak z tych około artystycznych zajęć w tej chwili chyba najbardziej przystępna, bo można jakoś swoje pomysły zrealizować. No właśnie za pomocą smartfona chociażby. Przy czym no, to nie mogą być takie zwykłe pstryki przypadkowe, że a może coś się trafi, może coś się uda wybrać, tylko no, żeby to miało jakąś większą wartość, powiedzmy artystyczną, no, jakieś podstawy zasad chociażby kompozycji warto poznać, żeby robić to wszystko świadomie, a nie przypadkowo.
11: I no właśnie, czy te wszystkie super aparaty potrzebują jeszcze człowieka? Takiego właśnie człowieka z talentem?
12: No oczywiście, no aparat no sam zdjęcia nie zrobi, tak samo nie wiem, jak na przykład pędzel i farba same na płótno nie wskoczą i nie namalują. No każde zdjęcie, myślę, niesie jakiś ładunek emocjonalny od osoby, która to zdjęcie wykonała.
11: Czy pana zdaniem fotografia dokumentalna jest nadal wiarygodna? Czy jest w dalszym ciągu nośnikiem prawdy teraz, w dobie sztucznej inteligencji? Czy możemy mieć nadal zaufanie do obrazu?
12: Trzeba mieć zaufanie, ale moim zdaniem trzeba mieć też dużą dozę ostrożności, nieufności i właśnie przez łatwość wygenerowania obrazu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak prawdziwy, no, trzeba koniecznie weryfikować źródła i nie wierzyć wszystkiemu, co się na ekranie telefonu czy komputera wyświetli, bo naprawdę bardzo łatwo się na niewielkim obrazku dać złapać w jakieś kłamstwo, oszustwo.
6: Ja was odsyłam na stronę misztal.eu. Tam znajdziecie fotografię naszego dzisiejszego gościa, ale też taką zachętę do kontaktu, do rozmowy. Zobaczcie te fotki. Ostróda jest piękna w zależności od tego, kto ją fotografuje.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
6: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie, ale pamiętajcie, że trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Powiat Ostrudzki przygotował ofertę i na ten temat będziemy dziś rozmawiać na antenie Meloradia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów, a ze mną w studiu Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
13: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
6: Panie dyrektorze, zanim przejdziemy do świętowania 60-lecia, no to o tegorocznym naborze. Ja muszę wrócić do sytuacji, w której znalazłem się kilka miesięcy temu, a mianowicie byłem u was na otwarciu jednej z najnowocześniejszych pracowni do kształcenia młodzieży w kraju. Koboty, zawód mechatronika. Wyście wynieśli tę szkołę na nowy poziom, ten krajowy, ale też międzynarodowy, bo zaraz porozmawiamy o wyjazdach zagranicznych. Ten mechatronik to jest zawód, który szczególnie promujecie?
13: Dokładnie. Zawód, na którym nam najbardziej zależy i zawód, który ma być kształcony przede wszystkim praktycznie. Zapotrzebowanie jest takie rynku pracy. Wszystko się automatyzuje, więc tacy fachowcy, specjaliści do obsługi ruchu, do obsługi taśm i różnych specjalistycznych urządzeń są jak najbardziej potrzebni. Nam udało się zdobyć sporo projektów. Szkoła radzi sobie z tym bardzo dobrze. To już od 2018 roku, myślę, gdybym to zsumował, to pozyskaliśmy około 12 milionów na bazę dydaktyczną, a połowa tych środków była przeznaczona na mechatronikę. Powstał nowoczesny blok, 8 pracowni mechatronicznych, a ostatnia, którą otworzyliśmy, na której pan redaktor był obecny, z kobotem, czyli takim już bardzo zaawansowanym robotem, który może w bliskiej obecności z człowiekiem pracować, czyli te czasy, gdzie robot czy ramię robota było zamknięte w klatce, żeby no, nie doszło do do jakiejś kolizji z człowiekiem, te czasy już są za nami i my podążamy za tym, żeby młody człowiek, który wyjdzie na rynek pracy, potrafił z takim robotem współpracować.
6: Panie dyrektorze, ale odwołanie do służby zdrowia. Możemy mieć najnowocześniejszy rezonans magnetyczny, najnowocześniejszy blok operacyjny na świecie, ale jak nie mamy kadry, to w zasadzie nie mamy kim leczyć. Wy macie jedno i drugie, to znaczy macie najnowocześniejsze pracownie, ale też wykształconą kadrę, bo programy, które pozyskaliście w ostatnich latach, gwarantowały nie tylko wyposażenie pracowni, ale też szkolenia dla nauczycieli.
13: Dokładnie. Udało mi się też i w projekcie wpisać, bo szanowni państwo, szkolenie z oprogramowania czy sterowania kobotem na dwóch nauczycieli mechatronicznych 22 tysiące. Budżet szkoły nie byłby w stanie. To jest w ogóle całkowity budżet na cały rok szkolny dla 80 nauczycieli. Więc tylko w projektach było to możliwe. Pozyskanie w ogóle też pracownika jest bardzo trudne. Niedawno, rok temu, udało się nam pozyskać, no powiem wprost, pana Mirosława, który już dużo dokonał w Przemyśle, a teraz postanowił dzielić się swoją pasją i zarażać młodzież.
6: Panie dyrektorze, ale macie sporo tych kierunków, między innymi technik hotelarstwa. I teraz na chwilę się tu zatrzymajmy. Wyjazdy międzynarodowe to jest też wasz atut. To znaczy uczeń jedzie, z tego co pamiętam, to chyba do Grecji mieliście wyjazdy. I tam zdobywa tę techniczną wiedzę, ale też może język podszlifować.
13: Tak, jeździmy do Grecji, byliśmy w Rumunii, to też był taki ciekawy teren, jeszcze taki odkrywany. W tym roku przygotowujemy wizytę do Włoch. Dla młodzieży no jest to bardzo atrakcyjne, nie ponoszą żadnych kosztów, a kontakt bezpośredni z ludźmi, osobami posługującymi się obcym językiem i w tych sytuacjach autentycznych radzenia sobie, to jest zupełnie inna nauka języka. Poza tym z hotelarstwa pracują na salach, radzą sobie, czyli tutaj i z komunikacją, jak i również z tą techniczną stroną. Są to duże, renomowane hotele i we Włoszech, i w Grecji, także naprawdę to jest wartościowe.
6: Porozmawiajmy teraz o takich miłych akcentach, bo macie konkursy kulinarne, między innymi na najlepsze pierogi przed świętami Bożego Narodzenia, ale też jedno wydarzenie, które zawsze chwyta mnie za serce, taka rolnicza tradycja w Ostródzie, powiedzmy, czyli przejazd kawalkady ciągników na Wigilię Szkolną. Widzę, że pan też kontynuuje te tradycje w szkole, które zostały wymyślone lata temu, a uczniowie przy tym świetnie się bawią.
13: Tak, i ja już myślę, że nie muszę namawiać, bo w tym roku to była inicjatywa młodzieży z kierunków technika mechanizacji rolnictwa, agrotroniki, z technika agrobiznesu. Pełnoletnia młodzież przyjechała swoimi ciągnikami odpowiednio ustrojonymi do tego święta. Także myślę, że to już na tyle się wpisało, że dzieje się automatycznie. Ja daję tylko warunki na to, żeby bezpiecznie mogło to się odbyć.
6: Do was przychodzi młody człowiek, który już wie, co chce w życiu robić, bo jeśli pójdzie na technika pojazdów samochodowych, no to odwrotu nie ma, no będę mechanikiem.
13: Tak, i powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o technika pojazdów samochodowych, jak również w szkole branżowej mechanika samochodowego, jest jakiś boom. W tamtym roku powstała 30-osobowa klasa. Uczniowie są bardzo sprecyzowani, konkretni. Może też to, że warunki w szkole, odpowiednie wyposażenie i bardzo dobra zdawalność w tym kierunku, ale i chyba też potrzeba rynku sprawia, że ci uczniowie konkretni, sprecyzowani wybierają takie kierunki, w których na pewno znajdą pracę.
6: Panie dyrektorze, pozostałe kierunki, bo macie też szkołę wielobranżową. No właśnie, ja nie tak dawno rozmawiałem z panią Anną Teodorowicz. Ona wspomina, że ta młodzież, która wybiera szkołę wielobranżową, to jest najcenniejszy narybek, bo kto nas uczesze w Stasicu szkołą fryzjerów, ale kto nam ugotuje, bo macie zawód kucharza, kto nas obsłuży w hotelach, pracownik obsługi hotelowej, to są naprawdę potrzebni pracownicy, którzy zarobią tu na lokalnym rynku pracy. Nie będzie trzeba wyjeżdżać za chlebem za granicę.
13: Dokładnie. I taka jest potrzeba, bo w barometrze zapotrzebowania na rynku pracy szczególnie chodzi o pracowników na poziomie szkoły branżowej. Jak zmieniono technikum na pięcioletnie, ja mam wrażenie, przynajmniej w mojej szkole, więcej uczniów nabiera się do szkoły branżowej i mam nadzieję, że ta tendencja będzie się utrzymywała. Już na ten czas rekrutacji mamy 14 osób dla mechanika samochodowego w rekrutacji. To są dopiero niecałe 2 tygodnie. Myślę, że perspektywa 5 lat, a 3 lata, konkretny zawód, konkretne zatrudnienie może będzie przemawiało szczególnie do rodziców, żeby doradzać uczniom.
6: Teraz porozmawiajmy o jubileuszu 60-lecia. Pamiętajcie, idąc do rolnika, możecie być nawet senatorem Rzeczypospolitej Polskiej. Gustaw Marek Brzezin, obecny senator, a dawny marszałek.
13: To znaczy, był naszym nauczycielem i kierownikiem szkolenia praktycznego. Jesteśmy właśnie po rozmowach, zarówno pan starosta, jak i pan senator Gustaw Marek Brzezin objęli patronatem honorowym nasz jubileusz 60-lecia. Który to będzie 10 października 2026 roku, czyli w tym roku.
6: Panie dyrektorze, to ważna data, tak, na takim kalendarzu szkolnym chyba.
13: Bardzo ważna. Tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok szkolny 2025-2026. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani. Chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże, poprzeczkę podnieśliśmy wysoko, za nami wojewódzka inauguracja roku szkolnego, więc...
6: To rozumiem, że ten Dzień Edukacji Narodowej w tym roku całe województwo świętuje tutaj.
13: Nie, no, tak nie. Najważniejsi są absolwenci. I staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
6: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
13: A może tak.
6: Praktyczną oczywiście.
13: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
6: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
13: Tak. W tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić taką konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
6: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
13: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane. W tym tygodniu skosztorysowaliśmy. Ogłoszenie już w mediach jest, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Planujemy też taki, na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, zespół szkół rolniczych słynął z siatkówki. pan dyrektor Wasilewski. Bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała bardzo dobre miejsca w historii.
6: Panie dyrektorze, ale to taka trochę chyba tradycja, bo ja zawsze w rozmowie z Krzysztofem Filiczkowskim w audycji sportowej na naszej antenie podkreślamy, że młodzi ludzie wrócili do siatkówki. W tym roku zespół z waszej szkoły, z liceum ogólnokształcącego, ale też z Salezjana przystąpił do rozgrywek miejskich. Zabrakło Staszica i ekonomika. Pani dyrektor ze Staszica obiecała, że postara się namówić młodych ludzi. No to szykuje nam się lepsza rywalizacja siatkarska na jesień.
13: Zdecydowanie. Ja też jestem osobą, która aktywnie spędza czas i wszelkie działania, które próbuję robić to, żeby zmotywować młodzież i udział naszej drużyny w siatkówce, no jest konieczne.
6: No to jeszcze do najważniejszego, czyli do naboru. Koniec składania wniosków 17 czerwca, godzina 15, panie dyrektorze, ale druga ważna data to jest dostarczenie świadectwa oryginału, ukończenia szkoły podstawowej, a także podejścia do egzaminu ósmoklasisty. Bez tego, choćbyście płakali pod drzwiami rolnika, nikt was nie przyjmie.
13: Takie warunki są ministerialne, kandydat musi spełnić. To są formalne sprawy, później są oczywiście uzupełniająca rekrutacja, ale też bez dokumentów niestety nie może być przyjętym.
6: Zapraszamy serdecznie, trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie ostródzkim. Z kolei 10 października Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa obchodzi jubileusz 60-lecia. Zapraszamy również na to wydarzenie, a do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
6: W tym magazynie reporterów Melo Radia Mazury porozmawiamy na temat języka, a także wierzeń dawnych Mazurów. Szczegóły na temat Maxa Topena przygotował dla nas przewodnik Piotr Lisowski.
14: Dzisiaj wraca do łask o Maxie Poluksie Topenie. Człowieku, który zainteresował się, może nie był pierwszym badaczem kultury mazurskiej, wierzeń mazurskich, ale napisał jedną, można powiedzieć, z takich bardzo ważnych prac o wierzeniach Mazurów, która stała się, można powiedzieć, takim punktem wyjścia dla pozostałych, bo do tej pory, do czasów, kiedy Topen zainteresował się wierzeniami mazurskimi i kulturą mazurską, były to pojedyncze prace w ramach historii.

O kulturze Mazurów i to nie tylko tych Mazurów, których mówimy polskojęzycznych, ale również i tych niemieckojęzycznych. Sam też ubolewał w swoich pismach, że nie do końca dobrze poznał język polski, ale tutaj z tego, co zdawałem się o nim dowiedzieć, to również tym językiem polskim się posługiwał, choć dzisiaj bym powiedział bardziej językiem mazurskim, gdyż ten język to był język używany przez Mazurów, czyli ten język polski, który tutaj przywędrował do nas w czasach średniowiecznych albo i późniejszych. I tak jak kiedyś już Państwu opowiadałem o właśnie tutaj mieszkających Mazurach, o tych Polakach, którzy tutaj mieszkali, to ten język nie ewoluował tak jak w Królestwie, czyli był to język, można powiedzieć, czasami archaiczny, i on część słów i poznawał ten język, aby móc również z tymi mieszkańcami wsi rozmawiać. Proszę Państwa, urodził się w 1822 roku w Królewcu. No, jak wielu z tamtego okresu badaczy i sławnych ludzi, to jednak miejsce urodzenia i pozycja rodziny sprawiała, że można było się kształcić, bo był synem wysokiego urzędnika rejencji pruskiej, co umożliwiło mu właśnie pójście do gimnazjum, uczęszczenie do szkół. Tutaj, no jak każdy z młodych chłopców, teraz sobie opisuje w swoich wspomnieniach, no interesowało go bardziej, jak to się mówiło w języku niemieckim, Stadtbummeln, czyli takie spędzanie wolnego czasu, chodzenie po uliczkach. I jak sam wspomina w swoich opowieściach, zainteresowała go różnorodność nabrzeża portowego w Królewcu, gdzie wydawało mu się, że wszyscy mówią jednym językiem, i nagle czasami chodząc po tym nabrzeżu, jak tak przybijały barki czy łodzie, słyszał języki, których nie rozumiał. No oczywiście były to języki takie jak duński, bo to też przypływali właśnie żeglarze stamtąd, czy kupcy ze swoimi statkami, język litewski, język rosyjski, ale był też dla niego mowa niezrozumiała na barkach, na statkach, które miały pruską flagę. I zaczął dopytywać ojca, kto to jest, co to jest, że ci ludzie przecież są pod tą samą flagą naszego cesarza, naszego króla, a tutaj się okazuje, że mówią w jakimś języku, którego nie zna. No, ojciec mu zaczął tłumaczyć, że tutaj jest tak zwana gwara, że część ludzi mówi tym językiem niemieckim, ale część mówi takim starym mazurskim czy litewskim językiem. No, więc to były te jego pierwsze zainteresowania, właśnie biegając po nabrzeżu portowym w Królewcu, w którym się urodził, gdzie chodził do gimnazjum. I również Królewiec stał się miejscem jego studiów, bo nie wyjeżdżał nigdzie dalej poza swoje miasto, studiował w Królewcu. Oczywiście jako syn urzędnika i rodziny, która miała na to pieniądze, wyjeżdżał również na wakacje poza Królewiec, ale to nie wpływało jakby na jego etap kształcenia. Natomiast tutaj, kiedy na Albertynie studiuje tą filologię klasyczną i historię, spotyka również bardzo wielu naukowców, wielu ludzi. Między innymi poznaje profesora Johannesa Voigta. Był uważany wtedy za twórcę właśnie tej nowej historii pruskiej. No, w tym czasie Toppen studiuje, no, uzyskuje tytuł doktora i rozpoczyna swoją karierę naukową. Między innymi wyjeżdża do Elbląga. Tutaj rozpoczyna pracę w gimnazjum. Później przenosi się na krótko do gimnazjum w Poznaniu. Tutaj również naucza historii i filozofii. Ta historia go cały czas pasjonuje, ale jeszcze będąc w gimnazjum w Poznaniu, jest typowym nauczycielem. Poświęca się pracy z młodzieżą. Natomiast trafia do Olsztynka w 1850. Jeszcze krótki ma epizod nauczenia w Kwizynie, i tutaj już w tym Kwizynie, bo to jest ten teren Prus, czy tego Popowiśla, jak niektórzy dzisiaj mówią, czy Oberlandu, zaczyna go interesować właśnie ta różnorodność mowy mazurskiej, gdzie do tych mieszkańców, mówimy popularnie Mazurów, ale tu mieszkali Oberlandczycy, którzy mają swoje korzenie w różnych nacjach.
i

0: wioskach zachowały się właśnie różne czy sposoby wyznawania wiary, czy obrzędy, ale również i kwestie językowe. I tu w okolicach Kwidzyna spotyka menonitów, którzy zachowali jeszcze, można powiedzieć, też mowę swoich ojców, czyli niderlandzki. Co było ciekawostką, bo ta mieszanka właśnie niemieckiego z niderlandzkim powodowała tą gwarę właśnie tutaj oberlandzką, do której również wchodzą słowa z języka polskiego, bo też tutaj mieszkało to osadnictwo. I to zaczyna w nim wzbudzać to duże zainteresowanie i zaczyna się zastanawiać, jak to jest z językiem. Czy język jest rzeczą żywą, że się przekształca, że tutaj właściwie to jest język niemiecki jako ten urzędowy, ale jak się wyjedzie na północ od Kwidzyna w kierunku Malborka, to słyszy się dużo słów języka niderlandzkiego i jak się z Kwidzyna ruszy w kierunku Iławy, tutaj w dół na Susz, na Lubawę, te tereny, no to znowuż dużo słów z języka polskiego, ale wszyscy w tych gwarach jakoś się ze sobą dogadują. No i tak można powiedzieć, że los sprawił, że w 1854 roku zostaje przysłany jako nauczyciel do Olsztynka, czyli tutaj na nasze tereny, bardzo blisko, i następnie jest nauczycielem historii, ale bardzo szybko awansuje i zostaje dyrektorem gimnazjum olsztyneckiego, które było jednym z takich ciekawszych gimnazjów na tym terenie, gdzie kształciło się wielu znanych ludzi, chociażby mieszkaniec pod Iławy, pan Bering, który również do tego gimnazjum wędrował. Ale proszę Państwa, Max Toppen rozpoczyna również te badania, te prace, jeździ po tych wsiach, prosi nauczycieli wiejskich, bo też sam wspomina, że gdyby nie nauczyciele wiejscy, to niewiele mógłby materiałów zebrać, aby oni spisywali dla niego wierzenia, opowiadania, legendy, i można go porównać do Kolberga w naszej polskiej historii, który również w ten sposób zbierał dane. I to, proszę Państwa, ciekawe, że Kolberg i Toppen też się znali. Znaczy, nie znali się osobiście, ale korespondowali. Natomiast, proszę Państwa, w poprzednim spotkaniu mówiłem Państwu o Wojciechu Kętrzyńskim. I Max Toppen poznał Wojciecha Kętrzyńskiego, ale więcej z nim korespondował, bo na takie osobiste spotkania nie było czasu, nie było możliwości, więc do Wojciecha Kętrzyńskiego, który jeszcze w pamięci, jak Państwo pewnie wiecie, był też pochodzenia do mazurskiego czy pruskiego i nazywał się Adalbert Winkler, prosi go o to, aby pomógł mu w tłumaczeniach na język niemiecki przysyłanych mazurskich właśnie opowieści, i koresponduje z nim na temat swoich odkryć, swoich porównań, tych badań właśnie wierzeń, badań tego ludu. I kolejnym, z którym również koresponduje, jest Hieronim Łopaciński. On dzisiaj w Polsce jest troszeczkę zapomniany, natomiast to można powiedzieć, że na podstawie pism Łopacińskiego Kolberg tworzy tą swoją historię kultury polskiej, kultury również mazurskiej, tutaj w tych opowieściach o właśnie ludach. No, Max Toppen, pracując nad tymi wierzeniami, nad tą historią tego regionu, napisał bardzo ciekawą pozycję, czyli wierzenia mazurskie. Po niemiecku jest to Auberglauben aus Masuren, Märchen und Sagen, czyli wierzenia Mazurów, opowieści i historie, gdzie do tych opowieści mazurskich pisze wytłumaczenie, analizuje, skąd takie treści, że te wierzenia tutaj, tej ludności, to nie tylko wierzenia, które napłynęły z ludnością, czyli chrześcijaństwo, czy ta emigracja z terenów Polski w czasach krzyżackich, czy z innych nacji, Holendrów, Włochów, Czechów, wszyscy przyjęli, ale bardzo wiele tych mitów i wierzeń to mieszanka jeszcze z kulturą staropruską, gdzie tutaj na terenie Prus wierzenią na przykład były kamienie, drzewa, woda, i to zaczyna być wpisywane w historię chrześcijaństwa. I bardzo ciekawym odkryciem Toppena była wizyta chociażby w Prątnicy czy w Bratianie, gdzie znalazł między innymi baby pruskie, które w Prątnicy do dzisiaj tam funkcjonuje, czyli jest w murze kościoła, która została wykorzystana, a właściwie musiała być przekształcona jako miejsce kultu chrześcijańskiego. W tym miejscu musiało stać pewnie jakieś pogańskie grodzisko i może pogańska świątynia, bo chrześcijanie bardzo często właśnie w ten sposób zamieniali miejsce kultu pogańskiego na miejsce kultu chrześcijańskiego. I to zachowało się, można powiedzieć, do czasów Maxa Topena, gdzie ta wiara i ta obrzędowość nie wynikała, tak jak on pisał, czysto z Biblii, a właściwie z jakichś przyzwyczajeń, z jakichś tradycji, które wiązały się z tą historią wcześniejszą, czy Bratian, czy Prochnica, no bo ta akurat Baba Płucka z Bratiana to trafiła, jest obecnie w muzeum w Toruniu, więc jakby ktoś z Państwa chciał pojechać, to proszę nie szukać w Bratianie Baby, ale w Prochnicy można w kościele ją zobaczyć. No, proszę Państwa, drugą rzeczą, którą odkrył Max Topen i też to opisuje później w swoich książkach, to są tak zwane święte gaje. Zauważcie Państwo, że na naszym terenie, tutaj tych Prus, mamy bardzo dużo miejsc, które w swojej nazwie w ogóle związane są z drzewami, albo nawet mówią prosto święty gaj. Mamy święty gaj tutaj niedaleko naszego terenu, czyli na tenach Żuław, gdzie święty Wojciech został zabity. Mamy świętą lipkę, czyli lipę drewno. Mamy w naszej okolicy lipy. Mamy jeszcze wiele innych miejsc, takich jak Krosno, które też jest związane z roślinnością, więc to wszystko tutaj się Maxowi Topenowi jakoś zazębiało, że ta nasza religijność mazurska, jak on to nazywał, jest takim, można powiedzieć, przejściem i łącznikiem między pogaństwem a chrześcijaństwem. On to bardzo ładnie nawet tutaj napisał, taki fragment przytoczę. Nawet obecnie w Prusach uważają lasy za święte dla siebie i nie ważąc się postawić w nich nogi, nigdy do nich nie wchodzą, chyba że chcą w nich złożyć ofiarę. Proszę Państwa, no, na naszym terenie też mamy ten kamień ofiarny w okolicy Wzgórz Dyreckich i jak Państwo poczytać tą historię, tam też mieszkańcy nie wchodzili w te okolice, uważali to miejsce wokół Góry Dyreckiej, tam gdzie leży kamień ofiarny, nawet jeszcze w XIX wieku, za miejsce duchów, za miejsce kultowe, miejsce święte, może nie związane z Kościołem katolickim, ale ci Mazurzy rzeczywiście z jednej strony oddawali według Maxa Topena cześć Bogu i chodzili do kościoła, ale z drugiej strony uważali, że ta natura coś z nią musi być i też należy takie miejsca jak ten kamień ofiarny czy inne miejsca oczcić wiarą i raczej tam na przykład nie chodzić, czy nie pracować w tym miejscu.
1: O tych, ale też innych historiach posłuchacie podczas bezpłatnych wycieczek po Ostródzie. Żeby wziąć udział w takiej wyprawie, wystarczy przyjść w sobotę o godzinie 15 na dziedziniec Ostródzkiego Zamku. Bezpłatne wycieczki do końca września są finansowane z budżetu Urzędu Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Scoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Meloradio Mazury. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym magazynie reporterów Meloradia Mazury wracamy do tematu zalania poradni psychologiczno-pedagogicznej w Ostródzie, ale będziemy rozmawiać też o inwestycjach powiatowych. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Ze mną w redakcji starosta ostródzki Andrzej Wiczkowski. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Panie starosto, tragedia i to ogromna. Ja jak zobaczyłem skalę zniszczeń, to w rozmowie z panią dyrektor Moniką Włodarczyk-Dudką określiłem, że są one całkowite. Jak pan postrzega całą tę sprawę? Od jednego wężyka się zaczęło.
2: Tak, to prawda. Straty są ogromne, bo ten wężyk na nieszczęście jeszcze był z gorącą wodą i ta para z gorącej wody poczyniła największe szkody we wszystkich jak gdyby pomieszczeniach na poszczególnych piętrach. Straty są bardzo poważne i tutaj trwa osuszanie tych wszystkich pomieszczeń, zdejmowanie podłóg, które po prostu napuchły. Straty są we wszelkich jak gdyby przedziałach. Dotyczy to i ścian, instalacji elektrycznych, mebli, wyposażenia. Straty są po prostu bardzo ogromne. Zakończyło się szacowanie przez rzeczoznawcę i teraz przystępujemy już do prac, bo musimy rozpocząć pracę, żeby ta poradnia mogła funkcjonować dalej. Najważniejsza informacja dla osób, które korzystają z usług naszej poradni, to dzięki współpracy zarówno ze szkołami miejskimi, jak i gminnymi, ale także z pomieszczeniami, które możemy przeznaczyć na działalność tej poradni. Te wszystkie zadania statutowe, one są realizowane i to jest najważniejsze, że dzięki pani dyrektor, organizacji pracy i wszystkim pracownikom tylko kilka dni ta poradnia nie funkcjonowała. Teraz nasze zadanie, poszukanie wykonawców, żeby szybko weszli na teren poradni i te wszystkie prace wykonywali. Już, tak jak powiedziałem, trwają prace osuszania tych wszystkich pomieszczeń. Szacowanie szkód się zakończyło, więc możemy przystąpić. Oczywiście powiat wystosuje odpowiednie środki teraz finansowe na to, żeby już zapłacić tym wykonawcom, a później będziemy czekać na odszkodowanie, które na pewno będzie w bardzo dużej kwocie. Mam nadzieję, bo straty są ogromne. Ale to też jest proces i tutaj dzięki organizacji pani dyrektor i wszystkich pracowników, ale także pracowników naszego starostwa, mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Najważniejsze jest to, żeby rozpocząć zrywanie tynków przywracanie porządku to taki, który on musi być. Ale 2 tygodnie mamy na to, żeby osuszyć pomieszczenia i sprawdzić stan instalacji, bo to jest też bardzo kluczowe.
1: Na ile milionów są straty?
2: Na razie jeszcze nie mamy takiego szacunku, ale tak jak powiedziałem, straty są na pewno bardzo ogromne, jeżeli chodzi o finanse, bo i ściany, instalacje, i meble, wyposażenie, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania, czyli sprzęt cały elektroniczny, sprzęt do diagnozy, wszystko to jest bardzo kosztowne. Wszystko to było sukcesywnie polepszane i kupowane przez wiele lat dzięki zaangażowaniu pani dyrektor i wszystkich pracowników i również powiatu. A teraz wszystko zostało zniszczone i doprowadzenie do pierwotnego stanu zarówno od strony organizacyjnej, ale i środków finansowych będzie długie.
1: W tym roku planowaliście remont parkingu przed poradnią. Według mnie są pilniejsze potrzeby. Te pieniądze przesuniecie na remont wnętrza poradni, czy jednak remont parkingu zostaje?
2: Remont parkingu zostaje. Mamy takie środki finansowe, żeby pomóc poradni, a potem będziemy czekać na odszkodowanie. Więc tutaj finansowo nie ma takiego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że to będą duże pieniądze, ale myślę, że uzyskamy te środki za jakiś czas od firmy ubezpieczeniowej i na to i na to liczymy, ale tak jak powiedziałem, stać nas na to, żeby wyłożyć te środki finansowe w tej chwili.
1: Panie starosto, powiat pomagał. Kiedy gminy potrzebowały pomocy, to powiat pomagał. Oczekuje pan od samorządowców, kolegów z powiatu ostródzkiego, że wyasygnują jakieś środki na pomoc poradni psychologiczno-pedagogicznej?
2: Trudno mi powiedzieć. Ja nie wystąpię o tą pomoc. Jeżeli któryś z samorządów poczuje taką potrzebę, to oczywiście bardzo zachęcamy. Już teraz ta pomoc płynie, bo rzeczywiście te informacje z samorządów, że udostępnią salę, czy udostępnią pomieszczenia na to, żeby te działania poradni statutowe mogły się odbywać. To już tak jest i bardzo za to dziękuję wszystkim samorządom. Ale tak jak pan powiedział, te ogromne straty to również finanse. I jeżeli ktoś chciałby pomóc finansowo, mówię to do samorządów, to bardzo, bardzo prosimy. Ale i my nie będziemy występować.
1: Najnowocześniejsza poradnia psychologiczno-pedagogiczna w województwie przetrwa, bo ma najlepszą kadrę.
2: Tak, to prawda, to jest ogromny handicap tej instytucji i nie można zmarnować tego najważniejszego elementu pracy. Również Urząd Marszałkowski wyraża taką opinię i sami pracownicy, pani dyrektor właściwie departamentu dzwoniła, że wyasygnują pomoc do naszej poradni i biblioteki, bo to przecież wspólne działania. Także bardzo się cieszymy, że to postrzeganie poradni wypracowane przez wiele lat teraz pokazuje, że wszyscy chcą jej pomóc i to dobrze. I bardzo się cieszymy, że tych przyjaciół ta poradnia ma tak wielu.
1: Panie starosto i drodzy słuchacze, ja tylko dodam, że rocznie z diagnoz i terapii w poradni psychologiczno-pedagogicznej korzysta 1000 małych mieszkańców naszego powiatu. To jest ogrom pracy, wsparcia dla rodzin, także życzymy, żeby te prace przebiegały sprawnie, diagnozy, a także terapie mogły się odbywać. Zmieńmy jednak temat, ale pozostańmy przy inwestycjach. Panie starosto, 3 inwestycje drogowe, umowy podpisane, rządowe środki zaangażowane, ale też te wyasygnowane przez Radę Powiatu Ostródzkiego. 3 inwestycje, ale ja do tej najważniejszej z perspektywy ostrudzianina. Kiedy rusza remont ulicy Grunwaldzkiej?
2: Plac budowy przekazany firmie, która wygrała przetarg. O tyle to dobrze, że z organizacyjnego punktu widzenia, jeżeli chodzi o firmę i o nas, że to jest ta sama firma, która wygrała przetarg na te wszystkie 3 zadania. Ale oczywiście najtrudniejsze i najbardziej pewnie takie znaczące i trudne zadanie to jest przebudowa drogi Grunwaldzkiej w Ostródzie wraz z budową nowych miejsc parkingowych, oświetleniem. To wszystko generuje wiele pracy. Firma sprawdzona, firma, która od wiele lat współpracuje z nami, więc tutaj ja nie mam obaw, że będą jakieś problemy. Ale za chwilę ruszą prace i tak jak powiedziałem, plac budowy został przekazany, tworzą się schematy organizacyjne ruchu z uzgodnieniem z władzami miasta, bo tak musi być i za chwilę wejdą. Termin realizacji jest do końca listopada, więc to krótki czas. Na przestrzeni czasu, jakim współpracujemy z tą firmą, nigdy nie było przesunięcia terminu oddania, więc myślę, że i tutaj nie będzie, więc ta informacja dla mieszkańców Ostródy, że to będzie krótko.
1: Ale zamknięcie całkowite Grunwaldzkiej na tym odcinku?
2: Na pewno nie, bo nie można sobie pozwolić na to, żeby kluczowa w gruncie rzeczy ulica w mieście, żeby była zamknięta całkowicie. Może się zdarzyć pewnie takie odcinki czasu krótkie, że będzie musiała być zamknięta, ale w tej chwili tworzy się schemat organizacyjny i on pokaże, jakie będą rozwiązania.
1: To ja tylko dodam, że będzie to realizował wykonawca, który wyremontował parking przed starostwem powiatowym.
2: Bardzo krótko.
1: Panie starosto, ale ta wizytówka, odbiór poprawił się. Byłem na powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Byli krytycy. Ja też w pewnym momencie byłem krytykiem remontu tego parkingu przed starostwem w trakcie zmieniłem swoje zdania. No to dlatego, że po remoncie to w końcu wygląda jak plac reprezentacyjny przed budynkiem administracji samorządowej. W końcu jakoś to wygląda.
2: To prawda, budynek bardzo okazały, bardzo pięknie zrobiony, a przed nim był plac, który pamiętał pewnie czasy
1: wojska.
2: I ten mój pomysł, bo to mój był pomysł, nie ma co tu ukrywać, kontrowersyjny dla niektórych, że przekazujemy środki na parking, ale dla mnie było najważniejsze to, że z tego parkingu korzystają mieszkańcy całego powiatu i bezpłatnie korzystają. I tak będzie. Myślę, że ta poprawa tej nawierzchni, piękny wygląd teraz po wymalowaniu pasów, myślę, że dla każdego, który odwiedza ten parking, to dobra inwestycja i niech tak będzie. I oczywiście kosztowna, bo każda inwestycja jest kosztowna, ale myślę, że potrzebna i ten wizerunek centrum miasta właściwie, gdzie odbywają się różne święta państwowe i oficjalne, będzie reprezentatywny dla całego powiatu.
1: A co z tym pomnikiem? Bo w tamtym roku radny Artur Munie zapowiadał pomnik i tak sprawa przycichła.
2: Tak, sprawa
1: przycichła. Nawierzchnia jest, a pomnika nie.
2: Sprawa przycichła. Nie jest to zły pomysł. Ja też uważam, że to miejsce takie reprezentatywne dla całego miasta mogłoby być też miejscem spotkań patriotycznych i to... Myślę, że jak będzie jakaś inicjatywa grupy mieszkańców czy grupy radnych, to nad tym się pochylimy.
1: Ale konkretna osoba, czy raczej pomnik na zasadzie takiej, jak stawiał Czesław Najmowicz w parku przy ulicy Czarnieckiego?
2: To jest bezpieczne zawsze, że stawia się nie osobie, tylko nie wiem, w hołdzie odzyskania niepodległości, czy w innym takim ogólnym nazwie. I myślę, że to jest bezpieczne, a jak będzie, no czekamy na inicjatywę.
1: To jeśli już jesteśmy przy pomnikach i tablicach, panie starosto, jest wyrok sądu w sprawie ustalenia właściciela, ukarania właściciela tej tablicy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, która stanęła w ubiegłym roku na skrzyżowaniu, na rondzie dokładnie u zbiegu pieniężnego i 11 listopada. Dlaczego Zarząd Dróg Powiatowych nadal zwleka z usunięciem tej tablicy? Mieszkańcy mówią o samowolce i o bierności władz. Kiedy usunięcie?
2: Tak, to prawda. Jest to na pewno samowola. Bardzo nieszczęśliwe się stało, że ktoś w ten sposób postawił pomnik osobie, która na ten pomnik na pewno zasługuje, ale forma i sposób postawienia tego pomnika nie jest jak gdyby niezgodna z prawem i to jest najważniejsze. Nie można w ten sposób czegoś takiego robić, że takiej osobie, jaką był ksiądz Popiełuszko, robi się pomnik w nocą, bo on po prostu zasługuje na normalny pomnik i w normalnym trybie i myślę, że tak się to skończy. Te osoby, czy tam ci ludzie, którzy postawili, w moim mniemaniu powinni ten pomnik sami zdjąć i będę dążył do tego, żeby te osoby, które to postawiły, zdjęły, bo nie wyobrażam sobie w sposób innego sposobu, bo jest to zawsze kontrowersyjne. Patrząc jak gdyby z urzędu, oczywiście on powinien zniknąć, ale powinien on zniknąć w ten sposób, że te osoby, które go postawiły, po prostu go zdejmą.
1: Panie starosto, ale jest inicjatywa, powiedzmy, legalna, konsultowana z władzami miasta.
2: I bardzo dobrze.
1: Na terenie miejskim przy tym rondzie planowane jest postawienie pomnika księdzu Jerzemu Popiełuszce. Pan jako organ będzie musiał albo wnieść protest, albo
2: nie wniosę. Nie wniosę, bo tak jak powiedziałem, osoba księdza Jerzego na pewno zasługuje na nazwę ronda czy na pomnik w naszym mieście, ale forma tego, tak jak powiedziałem, musi być ustawowa.
1: Także starosta sprzeciwu nie będzie wnosił, to pozytywny sygnał, jeśli chodzi o upamiętnienie kapelana Solidarności tak w naszym mieście.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie będziemy rozmawiać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów. porozmawiam z Mieczysławem Kowalczykiem, przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana.
1: Panie Mieczysławie, w końcu jest, i to jest najważniejsze, ukończona inwestycja w Miłomłynie, czyli pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. No w końcu jest kolejny puzzle, bo ja mówię, że w powiecie ostródzkim mamy swoistą układankę, którą Psoni od lat 34, pan Mieczysław mi podpowiada, realizuje. I taki kolejny puzzle w tej układance jest właśnie włożony.
3: No tak, konsekwentnie staramy się realizować taką naszą strategię z zapewnienia wsparcia osobom z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną, od urodzenia do sędziwej starości. No i ten ostatni etap to jest w zasadzie to usamodzielnienie i mieszkalnictwo. A jest to konieczne z tego względu, że rodzice, no my rodzice starzejemy się, no i co tu mówić, niestety odchodzimy. Nikt z nas nie jest nieśmiertelny i po prostu przychodzi taki moment, kiedy nasz dorosły syn czy dorosła córka z niepełnosprawnością zostaje sama. Nie zawsze może być tak, że rodzina się zajmie, nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze rodziny są tak duże. Czasami jest tak, że jest to jedyne dziecko z niepełnosprawnością rodziców. Także tutaj rysuje nam się potrzeba tworzenia takiego programu. Nazwałbym to, my to tak nazwaliśmy, bo chcemy to realizować w ramach naszej strategii Bezpieczna przyszłość, czyli budowanie takich rozwiązań, by te osoby, które tracą oparcie w rodzinie, miały możliwość dalszego życia w środowisku, w którym się wychowały, w którym funkcjonowały, w którym nabywały swoich umiejętności, sprawności, i chodzi o to, żeby one w tym środowisku zostały i nie były, że tak powiem, w taki nagły sposób wysłane do domu pomocy społecznej. Tym bardziej, że domy pomocy społecznej, chociaż one są potrzebne, ale jednak nie są tą formą, która jest najbardziej przyjazną dla osoby z niepełnosprawnością, szczególnie intelektualną.
1: Panie Mieczysławie, dość pokaźny budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Ile tych mieszkań jest? Ilu macie lokatorów, to przede wszystkim? Ale też proszę nam wyjaśnić samą ideę, bo te osoby nie mieszkają tam same.
3: Tak, to znaczy ideą wspomaganych społeczności mieszkaniowych było, jest. Ten program ma takie przesłanie, by dać wsparcie, by wesprzeć w samodzielności mieszkaniowej osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia. Co to znaczy? To znaczy w OSM-ie mogą zamieszkać, mogą być zrekrutowane, czy mogą zostać przyjęte osoby, które mają orzeczenie, znaczny stopień niepełnosprawności orzeczony oraz mają określony poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów. Czyli osoby poniżej 70 punktów, no, nie mogą niestety tam zamieszkać, są zbyt sprawne, tak? Mogą te osoby mieszkać w innych formach, bardziej samodzielnych. Tutaj i dlatego tutaj przewidziane jest wsparcie, jest przewidziana dotacja PFRON-owska na wsparcie, czyli zatrudnienie pracowników, czyli asystentów, którzy wspierają te osoby w tym zamieszkaniu. Nasz WSM składa się z dwóch zespołów, to są takie dwa skrzydła tego budynku, dwóch zespołów, po 6 pokoi każdy. Każdy pokój to jest takie mini mieszkanko. Pokój z aneksem kuchennym, łazienką i oczywiście są tak zwane części wspólne do wspólnego użytkowania przez każdy z zespołów. Więc jeśli chodzi o asystentów, zatrudnionych ich jest 16 na 12 osób. Tak jak mówiłem, jeden zespół ma 6 tych małych, do tych pokoi nazwijmy, czy to małych mieszkań, i drugi również. Czyli maksymalne, w naszej wersji jest to maksymalny WSM. Większych nie ma w Polsce. Jesteśmy 7 podmiotem w Polsce, który uruchomił już działalność w WSM-u. W naszym województwie jesteśmy pierwsi, a kolejny to będzie Biskupiec, Bartoszyce. Wracając do WSM-u. Tak, każdy z mieszkańców ma jakby zapewnione wsparcie jednego czy przez jednego, a jeśli jest taka potrzeba, nawet dwóch asystentów, ale jest to w zasadzie taka organizacja elastyczna, że w sytuacjach, kiedy jest większa potrzeba tego wsparcia, to czasami jest tak, że dwie asystentki udzielają tego wsparcia w przypadkach bardzo takich trudnych, ale przeważnie jest to taki stosunek jeden asystent na dwóch mieszkańców. No, pierwsze nasze doświadczenia, bo od 1 maja mieszkańcy się wprowadzili, są obiecujące, pozytywne. Jest, oczywiście jest to okres adaptacyjny, dlatego mówię, z oficjalnym otwarciem się wstrzymaliśmy, więc oczywiście takie oficjalne otwarcie będzie. Ale ten miesiąc to jest przeznaczony na taką adaptację, bo i kadra musi się wdrożyć. Przecież to są ludzie, którzy nie wszyscy mieli kontakt i doświadczali takiej pracy, takiego rodzaju pracy. Więc generalnie ten proces przebiega całkiem pozytywnie.
1: W naszych rozmowach wspominał Pan również o tym, że te osoby normalnie płacą za wynajem tych lokali i to jest samodzielność.
3: To znaczy, chciałem tutaj właśnie dokończyć, doprecyzować. Ja już wspomniałem, że dotacja z PFRON-u jest przeznaczona tylko i wyłącznie na wspieranie, czyli na zatrudnienie kadry wspierającej. Ani złotówki nie możemy wydać na utrzymanie budynku, obiektu. Cały obiekt, od najdrobniejszych kosztów do tych grubych, leży, jeśli chodzi o utrzymanie, po stronie mieszkańców. Każdy z mieszkańców ponosi odpłatność za utrzymanie, na utrzymanie tego obiektu w wysokości 1/12 wszystkich kosztów, które zliczamy co miesiąc. No to jeszcze miesiąc nie minął, zobaczymy, jak to wyjdzie, jaki to będzie koszt po upływie miesiąca. W każdym razie nie jest to tak, a co jeszcze istotne jest, że każdy z mieszkańców ma umowę najmu. No, dokument, na podstawie którego mieszkaniec korzysta. Pierwsza umowa, wszyscy pierwszą umowę mają zawartą na czas określony, na okres 1 roku. Potem będzie możliwe zawarcie umów na czas nieokreślony po tym okresie. Oczywiście, że mogą być sytuacje, kiedy mieszkaniec twierdzi, czy jego opiekun prawny, że to nie dla niego, że nie. No, liczymy się z tym, że ktoś może się wykruszyć, ale mamy tutaj kolejkę chętnych, także nie będzie problemu, żeby na to miejsce weszła kolejna osoba. Zapotrzebowanie jest. Ja po prostu przede wszystkim chciałem podkreślić, że jest to forma bardzo przyjazna dla właśnie osób, które z reguły trafiały do DPS-ów. ze względu na tą dość złożoną i głęboką niepełnosprawność. Tym razem jest to taki naprawdę ukłon w stronę tej kategorii osób, które mimo tej głębokiej, głębszej niepełnosprawności sprzężonej mogą mieszkać w takiej formie, która jest no, zazwyczaj dedykowana osobom wyżej funkcjonującym. Ale tutaj chodzi o to, że przy odpowiednim wsparciu, adekwatnym do potrzeb, one będą się czuły jak no, w pełni praw obywatelskich i po prostu będą się czuły, że są no, mieszkańcami w formie takiej, którą jakby sami wybrali.
1: Te ponad 30 lat temu, jak pan zaczynał działalność tu w Ostródzie, w powiecie ostródzkim, to pan liczył na to, że uda się stworzyć przedszkole, szkołę, warsztat terapii zajęciowej, a na koniec wybudować WSM, czyli sieć mieszkań wspomaganych. To, dziś to brzmi jak spełnienie największego pana marzenia.
3: To znaczy, na pewno nie przypuszczałem, zresztą no, no, nikt nie wiedział, jak się potoczy ten rozwój demokracji. Przecież weszliśmy w nowy system polityczny, w polityczno-gospodarczy, więc takim marzeniem, które było, to było wtedy w zasadzie, żeby nasze dzieci, które były pozbawione, mówię tu o osobach, o dzieciach z głęboką niepełnosprawnością, ze sprzężeniami, które były pozbawione prawa do edukacji, prawa do rehabilitacji. No owszem, ona była, ale była trudno dostępna, rozproszona. Ale już edukacja, ja sam doświadczyłem tego, kiedy pani dyrektor mi wręczyła małą karteczkę i powiedziała: przykro mi, ale pana syn jest zwolniony z obowiązku szkolnego, czyli no nie, no wychodzi na to, no nie ma prawa. Nikt się nim nie chciał zająć. I takich osób, to dla nich był dedykowany ten ośrodek, który jako pierwszą placówkę, zresztą wtedy myśleliśmy, żeby tylko tą placówkę uruchomić. To było szczyt marzeń i nawet, ja nawet nie myślałem, że coś więcej będziemy tam tworzyć i tak dalej. Chodziło nam, żeby utworzyć dzienną placówkę, żeby rodziców odciążyć raz, pomóc naszym dzieciom. Może niektórzy rodzice mogliby się realizować dzięki temu, że dziecko będzie w dziennej placówce i ten rodzic mógłby się realizować zawodowo, podejmować pracę i tak dalej, bo przeważnie rodzice, jedno z rodziców zawsze rezygnowało w przypadku narodzin takiego dziecka, więc to było oczywiście, to szczytem marzeń to była właśnie ta dzienna placówka i jeszcze z dowozem, no to było no, no, to już szok wręcz, ale i myśmy naprawdę nie myśleli o czymś więcej. Nam chodziło o to, żeby była taka placówka. Oczywiście, że młodzi rodzice, nawet i teraz jest tak, że za bardzo nie myślą o przyszłości, kiedy ich dziecko jest małe. Owszem, myślą, bo przecież starają się usprawniać to dziecko po to, żeby ono w przyszłości było w miarę samodzielne, ale o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy nas nie będzie, kiedy nasze dziecko będzie bardzo dorosłe, będzie miało 40-50 lat, to o tym się nie myśli, kiedy się ma te 30-40 lat jako rodzic. Także, a to, że się po drodze tyle rzeczy wydarzyło, myśmy nie wiedzieli, jak się rozwinie nasza demokracja w Polsce, jakie rozwiązania prawne będą mogły być wdrożone, żeby można było uruchomić jako kolejny warsztat terapii, przecież ustawa o rehabilitacji się pojawiła w tym samym czasie, kiedy nasze koło założyliśmy. Ośrodek też powstał, kiedy nie było przepisów oświatowych, które by umocowały je adekwatnie do tego, jaki ma charakter ta placówka. Na początku było zarejestrowane w kuratorium oświaty jako placówka opiekuńcza, a ona miała zadania rehabilitacyjno-wychowawcze. Przede wszystkim chodziło o, a na pierwszym miejscu była ta rehabilitacja. Po drodze pojawiła się potrzeba edukacyjna. Po prostu życie tak podyktowało taką ścieżkę, takie nakazy nam dało i takie potrzeby. Po prostu wszystko realizowaliśmy w związku z pojawiającymi się potrzebami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. To temat pierwszej rozmowy w dzisiejszym magazynie reporterów Melo Radia Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Wioletta Rusinkowska, kierownik zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani Wiolu, no właśnie, kolejny rok z rzędu. Świętujemy, obchodzimy, czy raczej przypominamy, że jest piecza zastępcza. To jest specyficzne święto.
4: Myślę, że to, co pan powiedział, jest kwintesencją, że jest to i święto, i przypomnienie, i wyszczególnienie osób, które zajmują się dziećmi pozbawionymi opieki rodziców biologicznych.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą? Bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
4: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostródzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
1: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
4: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
4: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji, ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
4: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
1: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak, że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze, może zostać przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
4: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych.
1: Jak tworzycie rodziny zastępcze? Bo to jest pewien proces. Jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika.
4: Tak. Od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to, jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja.
1: U was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza, to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
4: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje. Lecz zdarzają się.
1: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci, biorą telefon i dzwonią do pani. Pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
4: Tak, i ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony. Są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostruckiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
1: Teraz przejdziemy do czegoś najmilszego w dzisiejszej rozmowie, to znaczy do podziękowań tym bohaterom życia codziennego. Pani Wiolu, bo 13 rodzin zastępczych to jest...
4: Zawodowych,
1: to jest dużo. Ponad 100 rodzin w różnej formie, czy to spokrewnionej, czy niespokrewnionej, też pani wspomniała dzisiaj na antenie. Ale to są bohaterzy dnia codziennego i podziękowania się należą.
4: Dziękuję za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej audycji i szanowni państwo, drodzy rodzice zastępczy, opiekunowie, również przyjaciele, rodziny wspierające, spotykamy się dziś z okazji wyjątkowego święta, Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na 30 maja. To dzień pełen wdzięczności, szacunku i uznania dla ludzi, którzy potrafią otworzyć swoje serca i domy dla dzieci potrzebujących bezpieczeństwa, troski i miłości. Rodzicielstwo zastępcze to coś znacznie więcej niż opieka. To codzienna obecność, cierpliwość, rozmowy do późna, wspólne śniadania, odrabianie lekcji, przytulanie w trudnej chwili i wiara w dziecko wtedy, gdy ono samo przestaje w siebie wierzyć. To budowanie poczucia bezpieczeństwa krok po kroku, często po doświadczeniach bólu, samotności i niepewności. Drodzy rodzice zastępczy, państwa praca nie kończy się po kilku godzinach. Nie ma urlopu od troski, od odpowiedzialności i od miłości. A mimo to każdego dnia podejmują państwo ten trud z ogromnym oddaniem. Dzięki państwu dzieci odzyskują dzieciństwo, uczą się zaufania i odkrywają, że są ważne, potrzebne i kochane. Proszę państwa, dzisiejszy dzień jest okazją, by powiedzieć głośno dziękujemy. Dziękujemy za odwagę, dziękujemy za cierpliwość, dziękujemy za ciepło, które daje nadzieję. Dziękujemy za każdy uśmiech podarowany dziecku i za każdą chwilę, w której pokazują państwo, czym naprawdę jest rodzina. Dziękuję bardzo.
1: Przyłączam się do tych podziękowań i życzeń. Pamiętajcie, jesteście bohaterami codzienności.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ten magazyn reporterów Melo Radia Mazury rozpoczynamy od wizyty w miasteczku zdrowotnym. To specjalny event, który zorganizowały ostruckie Amazonki wspólnie z Ostrucką Poradnią Chorób Nowotworowych. Ze mną Ewa Wawrzonkowska, Towarzystwo Ostruckich Amazonek. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
1: Specjalne miasteczko stanęło dziś przed Przychodnią Zdrowia przy ulicy Kościuszki. W ostatnich tygodniach na antenie Melo Radia Mazury zachęcaliśmy, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu.
5: Tak, od godziny 9:00 żeśmy się rozłożyli, mamy możliwość, pacjenci czy mieszkańcy Ostrudy i nie tylko, mają możliwość zbadania poziomu cukru, ciśnienia, nauczyć się samoodbadania piersi, jakieś też porady dietetyka, Narodowy Fundusz, wyrobienie sobie EKUS, również stoisko sanepidu. No nadchodzi lato, wiadomo, rzeczą jest, że możemy spotkać się z kleszczami, w związku z tym też udzielają porad. No i bardzo ważnym, bo Afidea Numet jest poradnia mamograficzna, w której właśnie w tej chwili wykonywane są badania mamograficzne, jak również jest cytobus, gdzie można wykonać cytologię, panie mogą wykonać, no ale oczywiście przed wcześniejszą rejestracją.

0: przyjść nieodpłatnie, wykonać to badanie, gdzie no wiadomo rzeczą jest, że ono będzie wpływać na to, na nasze zdrowie.
1: Cytobus przed budynkiem przychodni, natomiast w samym budynku przychodni mamy specjalistyczny aparat mammograficzny i tam panie również, nie tylko z okazji Dnia Mamy, mogą się przebadać.
0: Tak, nie tylko jak wspomniałam, panie, które do tej pory się zarejestrowały, ale również mogą wcześniej dokonać rejestracji i wtedy właściwie każdą sobotę można wykonać mammografię, na którą zapraszamy, na którą zaprasza Fidea Numet, specjaliści, którzy właśnie, radiolodzy, którzy wykonują mammografię. Ja cały czas zalecam to, żeby zrobić USG, żeby zrobić mammografię, ponieważ jest to krok do zdrowia, badanie profilaktyczne, korzystajmy z tego. No i oczywiście w ramach tej dzisiejszej akcji badamy nie tylko mamy. Jest możliwość też nauczyć się badać jądra, panowie.
1: Ja przed chwilą instrukcję od pani Aleksandry dostałem. Radzę panom z niej skorzystać, ale też jest taka specjalna zakładka w internetowym koncie pacjenta, w aplikacji, którą zapewne posiadacie na swoich telefonach komórkowych. Tam możemy zaklepać badania profilaktyczne całkowicie za darmo.
0: Tak, możemy tam właśnie sprawdzić, możemy się zapisać. Narodowy Fundusz ma dużo programów profilaktycznych.
2: Aleksandra Kuczko-Warmińsko-Mazurski, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie, główny specjalista do spraw profilaktyki zdrowotnej.
1: Znajdujemy się na specjalnym evencie z okazji Dnia Mamy. Aczkolwiek nie tylko panie dzisiaj mogą zwrócić uwagę na swój stan zdrowia, panowie również. Ja zbadałem cukier, zbadałem ciśnienie, ale wy macie coś cenniejszego, czyli fantom do samobadania jąder. Jak to się robi?
2: Niemal dokładnie tak, jak samo badanie piersi. Bardzo dużo się mówi w tej chwili o właśnie samobadaniu dla pań, a troszeczkę zapomina się o samobadaniu jąder w przypadku panów. Nie tylko panów, ale również chłopców nastoletnich, bo tak jak samobadanie piersi, samobadanie jąder powinno się robić już od czasu dojrzewania, czyli młodzi, nastoletni chłopcy. Niemal zasada jest ta sama, czyli raz w miesiącu wybieramy taki dzień, w którym dokonujemy samobadania. Trochę inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o pierś, inaczej jeżeli o jądro. Trudno to wytłumaczyć nie pokazując, niemniej generalnie chodzi o to, aby sprawdzić, czy na powierzchni jądra nie czuć jakiejś zmiany, której dotychczas nie wyczuwaliśmy. Najlepiej to robić pod prysznicem, kiedy jesteśmy rozluźnieni, kiedy możemy spokojnie poświęcić czas na to, aby się nie tylko zadbać o higienę, ale również samo badanie wykonać, tak? Sprawdzamy, czy powierzchnia jądra jest gładka, na powierzchni jądra nie powinno nic być, natomiast w momencie, jeżeli wyczujemy jakąkolwiek zmianę, coś, czego do tej pory nie wyczuwaliśmy, powinno to nas skłonić do wizyty u lekarza. Możemy iść do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który nam wyda skierowanie do lekarza urologa, tak aby sprawdzić, czy zmiana, która się pojawiła, nie jest zmianą złośliwą. Jest to niezmiernie ważne, aby sprawdzać to systematycznie, ponieważ zwłaszcza panowie na badania chodzą dosyć niechętnie, natomiast tutaj to ta profilaktyka pierwotna jest niezmiernie ważna.
1: Mam internetowe konto pacjenta, mam aplikację. Mam 35 lat plus. Czy mogę skorzystać z badań profilaktycznych? Bo tam jest taka specjalna zakładka, ale na czym to wszystko polega?
2: Oczywiście, że tak. Mamy nowy program, który nazywa się Moje Zdrowie. Należy wejść na internetowe konto pacjenta. Można wypełnić samodzielnie ankietę i 30 dni ma placówka opieki zdrowotnej podstawowa, w której jesteśmy zapisani, do tego, aby nas zaprosić i pokoordynować dalej, co mamy robić. Jest to badanie, które wykonujemy w laboratorium. Oczywiście w zależności od tego, jak ankietę wypełnimy, co będzie z tej ankiety wynikać, takie badania zostaną nam zlecone z krwi. Może być to również badanie moczu bądź badanie kału. Wszystko zależy od stanu zdrowia. Następnie wracamy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tego rodzinnego, u którego jesteśmy zapisani na liście aktywnej pacjentów i lekarz nam te wyniki interpretuje, sprawdzając, czy jeżeli jakieś nieprawidłowości wykazują badania, możemy dostać skierowanie do kolejnej placówki medycznej specjalistycznej.
1: Jak jest na Warmii i Mazurach? Zainteresowanie duże, umiarkowane, niewielkie.
2: Świadomość rośnie, natomiast mamy jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Nie tylko jeżeli chodzi o program profilaktyki profilaktyki, moje zdrowie, ale o wszystkie programy profilaktyki.

0: plastyczne. My dużo o tym mówimy, duża świadomość już jest większa niż była, jest o wiele większa, natomiast jeszcze mamy problem trochę z realizacją tego, stąd właśnie takie przedsięwzięcia, gdzie wychodzimy, gdzie przypominamy o tym, że badanie profilaktyczne można zrobić również przy okazji chociażby wizyty w sklepie, chociażby spaceru, także bardzo ważne jest to, aby o tym cały czas przypominać.
1: Co panią skłoniło do badań profilaktycznych podczas dzisiejszego eventu?
2: Nie miałam badań już robionych 4 lata, więc skorzystałam z darmowych.
1: Mówi się, że 40% mieszkanek powiatu ostródzkiego korzysta z takich wydarzeń, eventów, odpowiada na wezwania Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi przy okazji badań mammograficznych. Pani zdaniem, gdzie jest te 60%?
2: Leczy się prywatnie.
3: Joanna Hinsman, koordynator onkologiczny Afida Numet.
1: Badania profilaktyczne tylko w dniu mamy?
3: Nie, absolutnie nie. My zachęcamy do takich badań profilaktycznych na co dzień. Jesteśmy tutaj dla Państwa codziennie. Można się zapisać, korzystać z badań profilaktycznych, można skorzystać z poradni, które się tutaj znajdują, poradni chirurgii onkologicznej, onkologicznej, pracowni USG i stacjonarnej mammografii, co jest ważne.
1: Mamy dzisiaj cytobus, mamy stacjonarną mammografię. Ile Panie skorzystało z dzisiejszego wydarzenia?
3: Na tą chwilę z badań mammograficznych skorzystało około 50 pań i z tego, co słyszałam, z badań cytologicznych około 25, więc myślę, że to jest fajny wynik. Czekamy jeszcze, może jeszcze ktoś do nas dołączy.
1: Badanie, diagnoza, leczenie. Taka powinna być kolejność, ale mieszkaniec powiatu ostródzkiego na każdym z tych etapów ma wsparcie, jeśli przyjdzie tutaj do poradni chorób onkologicznych w przychodni zdrowia przy ulicy Kościuszki?
3: Od początku. Może sam wykonać badania profilaktyczne. Jeśli mieści się w przedziale wiekowym, tak jak przypuśćmy, rozmawiamy tutaj o badaniach mammograficznych, czyli 45-74 lata, ale może przyjść również do poradni onkologicznej bez skierowania i odpowiednio skierujemy pacjenta w dane miejsce, żeby się przebadał i wtedy następuje ewentualnie zakończone leczenie, bądź też pomagamy dostać się dalej, diagnozujemy i leczenie.
4: Zmieniamy temat.
5: Rafał Włodarski, naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego.
1: Druga edycja szkółki pływania w Ostródzie, tej samorządowej, bezpłatnej. Panie Rafale, miasto pozyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie. Rodzice pytają, kiedy kończy się trwający rok szkolny, kiedy zajęcia dla dzieciaków?
5: W związku z tym, że każde dziecko powinno przepracować 20 godzin w ramach tego programu, zdecydowaliśmy się powtórzyć ubiegłoroczny harmonogram, czyli nie rozpoczynamy naboru teraz jeszcze w tym roku szkolnym, tylko zaczniemy od przyszłego roku szkolnego, czyli we wrześniu. Myślę, że to będzie podobnie tak jak właśnie w ubiegłym roku, czyli w drugim tygodniu września rozpocznie się nabór. Będziemy starali się wyjść z jak najszerszą informacją do rodziców, żeby mogli zapisywać swoje dzieci. Przede wszystkim będą to w pierwszej kolejności uczniowie klas trzecich. Natomiast jeśli wszyscy uczniowie klas trzecich przyszłego roku szkolnego się nie zapiszą, wtedy będziemy robili nabór uzupełniający dla klas drugich. Na pewno taką informację będziemy przekazywali w szkołach, ale także za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
1: Panie Rafale, zainteresowanie z tej pierwszej edycji, wyciągnęliście jakieś lekcje, dzieciaki, a w zasadzie też ich rodzice rezygnowali z tych zajęć. Jesteście bogatsi o premierową edycję.
5: Tak, zebraliśmy trochę doświadczenia, wiemy jak podchodzą dzieci do tych zajęć, wiemy jak podchodzą rodzice do tych zajęć. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że dziecko może zrezygnować, jednakże chcielibyśmy, żeby zarówno dziecko, jak i rodzic mieli tą świadomość, że rezygnacja z udziału w projekcie wiąże się ze zmniejszonym dofinansowaniem, więc chcemy, żeby do tego podchodzić świadomie i profesjonalnie. Natomiast zdajemy sobie z tego sprawę, że dziecko może zachorować na jednych czy na dwóch zajęciach, może nie być obecne, to oczywiście w niczym nie przeszkadza. Pozwala dalej kontynuować pracę na tych zajęciach i zdobywać nowe umiejętności, czy doskonalić swoje umiejętności spływania.
1: Ile miasto wkłada w te zajęcia nauki pływania, bo dotacja z ministerstwa nie pokrywa 100%?
5: Zdecydowanie dotacja z ministerstwa nie pokryje nam 100% kosztów wartości całego zadania. Otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki 100 tysięcy, natomiast wartość całego zadania to jest ponad 230 tysięcy, więc ponad 130 30 tysięcy samorząd dołoży do tego zadania. Warte uwagi jest to, że to miasto, że to Urząd Miejski będzie prowadził rekrutację, natomiast szkoły będą tylko takim pośrednikiem informacyjnym. To my, jako urzędnicy, będziemy zbierali deklaracje udziału w tym projekcie po to, żeby nie wprowadzić dodatkowych obowiązków przede wszystkim dla szkół.
1: Kto będzie świadczył usługę nauki pływania? Czy będziecie musieli dokonać nowego wyboru, czy ta szkółka, która uczyła dzieciaki w ubiegłym roku, również będzie prowadziła te zajęcia?
5: Będziemy chcieli korzystać z instruktorów, którzy w tamtym roku prowadzili zajęcia. Są to zarówno osoby prywatne, jak i pojedyncze podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Mamy dosyć duże doświadczenie. Przy tym jeszcze większe mają ci właśnie instruktorzy. Zależy nam na tym, żeby właśnie mieli doświadczenie przy pracy z dziećmi i przy pracy w grupach, w mniejszych bądź większych, po to, żeby ta nauka i doskonalenie pływania poszło jak najsprawniej.
1: Program ma dwojakie zadanie. Po pierwsze, nauczyć dzieciaki pływać, to podstawowe. Po drugie, nieco poprawić rentowność miejskiej pływalni. Panie Rafale, dopóki Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie ogłaszało konkursy w programie Aktywna Szkoła, wy będziecie składać wnioski jako miasto, bo powiedzmy dwa roczniki będą umiały pływać, no ale żeby nie rodziła się luka w systemie.
5: Będziemy starali się tą lukę jak najbardziej wypełniać. Z mojej wiedzy wynika to, że burmistrzowi bardzo zależy na tym, żeby ta nauka była dokonywana. Jest na tyle mocno zdeterminowany, żeby tą naukę prowadzić. Z tego co wiem, gdybyśmy nawet nie otrzymali dofinansowania z Ministerstwa Sportu, te zajęcia i tak by się odbywały. Także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu jest bardzo dużym wsparciem przy realizacji tego zadania. Natomiast mimo tego, gdybyśmy nawet nie dostali tego dofinansowania, z mojej wiedzy wynika, że i tak byśmy je realizowali, ponieważ na terenie Ostródy mamy 5 jezior. To zagrożenie dla osób niedoświadczonych, szczególnie dzieci, które nie potrafią zachować się w wodzie, jest bardzo duże. Tu chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i zdrowie i życie naszych dzieci.
4: Wracamy do sprawy.
1: Wracamy do sprawy kwiatobrania w Ostródzie. Mieszkańcy naszego miasta po raz pierwszy w historii mogli legalnie wykopać sobie nasadzenia z miejskich rabat, a także donic.
6: Moim zdaniem mieliśmy czekać do godziny 11, aż przyjedzie firma, która rozda te kwiaty i wykopie.
7: Fajnie oceniam wymianę kwiatów. Ja je posadzę na rondzie ulicy Konstytucji.
8: Proszę pana, takie coś powinno być częściej, żeby ludzie nie musieli chodzić, podkradać, tylko przyszli sobie wzięli w legalny sposób.
1: Jak powiedziała mi Beata Janowiak, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostródzie, w tym roku będziemy zaskoczeni. Miejskie rabaty, a także klomby będą wyglądać zupełnie inaczej.
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyschany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: bezpiecznym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Zapraszamy do salonu o moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: Promocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają...
1: Iga Dudziuk.
2: I Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
3: bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Mazury.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach, dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka